Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł, słów mi brak. Już świt.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.

0: Radio Pogoda.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

A jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się postarasz, jak się postarasz, a jak się

Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy, dawne kwiaty wspominają, jaś mi nim się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć Marianna

złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest w bród. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

ważne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, łominiem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

zamarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

czy kocha mnie. Są dobre noce i złe dni, i dobre dni, a noce złe.

Melodramat nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle?

0: bo już
1: nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Halo Warszawo! Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń mieszkaniowych tej jesieni. Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom. Już 12 i 13 września przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na mieszkania, a wśród nich jubileuszowe rabaty, promocyjny harmonogram płatności i kuchnie z AGD w cenie mieszkania. Salon sprzedaży mieszkań. Domaniewska 41A. Przyjdź i wybierz swój mieszkaniowy hit. Modern Mokotów Archicom.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Będzie między innymi o wolnych wakatach w Warszawskiej Straży Miejskiej. Tam mamy ponad 70 wolnych miejsc. Powiem między innymi o tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do Straży Miejskiej, a także o tym, czy test sprawnościowy to trudny test. Będzie również o pewnym amancie z Podlasia, który w celach matrymonialnych zapuścił się na Mazowsze. I tutaj apel służb, apel policji, aby na tego amanta uważać, o kim dokładnie mowa. O tym również dowiecie się w dalszej części programu, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a to wszystko w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Były wydarzenia, które zaskakiwały, jak stado dzików na drodze ekspresowej, ale były też decyzje dotyczące bezpieczeństwa kierowców, ważne informacje dla mieszkańców, ale też duże wydarzenie kulturalne, czyli nowe otwarcie Symfonii Warsowi. O najważniejszych wydarzeniach tygodnia porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, moim redakcyjnym kolegą Marcinem Sikorą. Cześć Marcin.
8: Cześć, dzień dobry.
7: Zacznijmy od historii, która brzmi niemal jak scenariusz filmu. Na południową obwodnicę Warszawy wbiegło stado dzików. Kierowcy gwałtownie hamowali, doszło do zderzeń kilku samochodów. Czy takie sytuacje z udziałem dzikich zwierząt na warszawskich drogach stają się coraz większym problemem dla mieszkańców?
8: Nie wiem, czy na warszawskich, bo chyba to pierwszy raz na takiej warszawskiej południowej obwodnicy się to wydarzyło. Wcześniej nie słyszałem o takich historiach w samej Warszawie, natomiast dookoła Warszawy na pewno jest to dość częste. Ciekawe, jakim cudem te dziki dostały się na ekspresówkę, bo przecież drogi ekspresowe i autostrady przynajmniej częściowo muszą być chronione przed wbiegnięciem dzikiego zwierzęcia na drogę, więc to jest ciekawe. Natomiast na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, bo zabieramy zwierzętom coraz więcej miejsc, w których żyją, albo to pod budowę dróg właśnie, albo pod budowę kolejnych domów i bloków mieszkalnych. Siłą rzeczy te dziki będą pojawiać się na terenie miasta coraz częściej. Zresztą do tej pory główny problem z dzikami był taki, że one po prostu podchodziły do siedlisk ludzkich, że tak powiem, w Warszawie, do osiedli.
7: Do koszy na śmieci.
8: No, między innymi. Było przecież chyba nawet poturbowanie przez dzika jakichś ludzi w tym sezonie, powiedzmy, jesienno-zimowym, który minął, a następny nadchodzi, więc trzeba się przygotować na kolejne takie spotkania. Zresztą z tego tytułu też między innymi w Warszawie powstał ten zespół do spraw dzikich zwierząt w ratuszu, który ma szukać rozwiązań, jak sobie z tymi dzikimi zwierzętami radzić, zwłaszcza z dzikami, ponieważ w przypadku dzików jest sytuacja taka, że z powodu przepisów dotyczących afrykańskiego pomoru świń nie można dzików wywieźć w inne miejsce, można je przepłoszyć albo uśpić po prostu, co też jest średnio humanitarne, bo to nie ich wina, że ludzie wkraczają w las.
7: Powiedziałeś wcześniej o tej ochronie dróg. Czy rzeczywiście drogowcy mają skuteczne narzędzia, żeby te drogi chronić, żeby te zwierzęta jednak pod te koła nam nie wybiegały?
8: Przy drogach, które są szybsze niż zwykła droga, to zwykle są chyba takie specjalne ogrodzenia z siatki montowane w miejscach, w których te zwierzęta mogą się pojawić. Raz zdarzyło się, i to był tragiczny wypadek niestety, gdzieś chyba w Warmińsko-Mazurskiem, że łoś sforsował to ogrodzenie i wbiegł tuż przed pędzący samochód jadący zgodnie z przepisami, no i tam kierowca zginął na miejscu.
7: I skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie na drogach, przejdźmy do kolejnego tematu, który dotyczy już bezpośrednio zachowania kierowców. Warszawa chce zamontować 6 kolejnych fotoradarów. Urządzenia pojawią się m.in. na Alei Solidarności, Alei Wilanowskiej, Alei Niepodległości, Moście Gdańskim i Trasie Łazienkowskiej. ZDM wskazuje, że w niektórych miejscach kierowcy przekraczają prędkość naprawdę drastycznie i na przykład Aleja Solidarności pomiar wykazał nawet 156 km na godzinę. Czy fotoradary są dziś najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach?
8: Ja bym nawet się pokusił o takie stwierdzenie, że nie tylko fotoradary, bo fotoradary są punktowe, ale generalnie odcinkowe pomiary prędkości ostatnio są bardzo skutecznym rozwiązaniem. Jest je trudniej uszkodzić niż słynny fotoradar w Ursusie, który po raz chyba trzeci czy czwarty został na nowo powieszony.
7: Ale powrócił.
8: W Alejach Jerozolimskich, tak, powrócił i znowu pstryka fotki. Ciekawe jak długo. Niektórzy się zakładają o to, jak długo. Nawet podobno któryś z bugmacherów otworzył zakłady. Kiedy znowu trzeba będzie go ściągnąć i naprawić, ten fotoradar. Radar w Alejach Jerozolimskich w Ursusie.
7: Ale myślę, że głównemu inspektorowi transportu drogowego nie jest do końca do śmiechu, bo naprawa tego konkretnego fotoradaru wyniosła już kilkadziesiąt tysięcy złotych.
8: Dlatego może trochę droższy wypadałoby tam postawić, ale odcinkowy pomiar prędkości, bo tam jest ograniczenie do 50 km na godzinę, mimo że są 3 pasy i 2 jezdnie po 3 pasy, czyli w sumie 6 pasów drogi. No ale tam są przejścia dla pieszych, są światła, a niektórzy kierowcy już myślą, że są nie wiadomo gdzie, na jakimś dzikim zachodzie i mogą sobie pędzić ile chcą, a to nieprawda.
7: A to miało być moje kolejne pytanie, czy fotoradary są do końca skuteczne, czy nie lepiej byłoby inwestować właśnie w zmianę organizacji ruchu?
8: No ale dobra, jak zmienimy organizację ruchu w tym miejscu w Ursusie? No bo tam są 3 pasy, to jest wjazdówka i wyjazdówka z miasta, zarówno w kierunku trasy S8, trasy S2, w kierunku Pruszkowa. I co byś tam chciała zmienić w tej organizacji ruchu? Jak postawisz znak, no to co z tego, jak się do tego, który tam stoi, już nie stosują, zupełnie bez sensu. Zwęzić, no to może nie na flotówce i wylotówce, bo będziemy mieli jeszcze większe korki niż są w godzinach szczytu. Potworzyć tam ronda, żeby te 6, nie wyobrażam sobie ronda, które wtłacza się w 3 pasy z jednej strony, w 3 pasy z drugiej. No jedynie tak naprawdę kontrola prędkości jest, czy to przez fotoradar, czy odcinkowy pomiar prędkości, czy po prostu przez fizycznie policjanta stojącego z tak zwaną suszarką gdzieś w odpowiednim miejscu.
7: Teraz pomyślałam o tym, że w wielu miejscach w Polsce, w wielu miastach w Polsce jest takie rozwiązanie, są takie, wiesz, telebimy i masz wyświetlaną swoją prędkość. I w momencie, kiedy zwalniasz, to ten telebim ci dziękuje, masz uśmiechniętą buźkę. I zastanawiam się teraz, czy...
8: Wielu kierowców nie odkryło do dzisiaj, że one wyświetlają uśmiechnięte buźki. Niestety, nie mam złudzeń. Pokazuje prędkość, jak jakby ludzie nie przestrzegają obecnych przepisów, to co z tego, że ktoś im jeszcze raz to pokaże, ile powinien tu jechać, jak on ma to gdzieś. Dlatego lepsza jest kontrola prędkości, po której dostaje się albo na miejscu, albo wysyłką mandat, no bo to jest realny ból dla takiego kierowcy, no bo to jest ileś tam set albo ileś tam tysięcy przy okazji powtórzenia.
7: Albo zabrane prawko.
8: Albo zabrane prawko, jak się przekroczy liczbę punktów karnych, bo to też jest dość istotne. Jest mandat i są punkty karne.
7: Zostawmy na chwilę samochody. W tym tygodniu Warszawa dostała też coś, na co miłośnicy muzyki i kultury czekali bardzo długo. I przenosimy się na Pragę Południe, a dokładnie na ulicę Grochowską. Swoje nowe otwarcie ma Symfonia Varsovia. To wyjątkowe miejsce nie powstało od zera. Zespół zabytkowych budynków, w którym mieści się siedziba orkiestry, to dawne zabudowania Instytutu Weterynaryjnego końca XIX wieku. Warszawa przekazała je Symfonii Varsovii w 2010 roku, czyli wychodziłoby, że ten budynek, a właściwie jego pierwsza część, powstaje już 16 lat.
8: To długo.
7: Bardzo długo.
8: Jak lotnisko pod Berlinem. inwestycje w kulturę są po pierwsze kosztowne, po drugie ta inwestycja dzieje się w zabytkowym, na zabytkowym terenie i w sumie też w zabytkowych budynkach. W tym miejscu, taka dość...
7: Tak, Instytut Weterynaryjny.
8: Dokładnie, tak, zapomniałem co dokładnie.
7: Z końca XIX wieku.
8: Właśnie, tak. W związku z tym jakby trzeba uzgodnienia z konserwatorem zabytków poczynić, trzeba to zaprojektować, trzeba to wykonać, trzeba przede wszystkim zdobyć na to pieniądze, a z tym był, z tego co pamiętam, też spory problem.
7: Tutaj chyba dołożyło się Ministerstwo Kultury ostatnio, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku, czy w tym roku?
8: Raczej w ubiegłym.
7: No i właśnie otworzyła się pierwsza część inwestycji, zrewitalizowana zostały trzy zabytkowe budynki. Powstały tam m.in. sale koncertowe, przestrzenie edukacyjne i pomieszczenia biurowe, a otwarciu towarzyszy ogromny program, z którego warto skorzystać. Od 11 do 27 września zaplanowano ponad 100 wydarzeń i to są koncerty orkiestrowe i kameralne, recitale, warsztaty, wydarzenia rodzinne, wystawy i performanse. W programie są również bezpłatne koncerty symfoniczne w namiocie koncertowym.
8: No właśnie, za darmo to uczciwa cena.
7: Wybierasz się?
8: Nie wiem, może się skuszę?
7: Jeżeli chodzi o rozmiary tej inwestycji, tak jak wspominaliśmy, to jest pierwszy jej etap, ale docelowo ma tam powstać jedna z największych sal koncertowych w Polsce, licząca prawie 1900 miejsc. Ale to nie wszystko, bo powstanie również obok sala kameralna, która będzie liczyła 400 miejsc, salę prób, magazyny oraz zaplecze dla artystów i zespołu technicznego.
8: No, jest to inwestycja z dużym rozmachem i to też jest jeden z powodów, dla których ta inwestycja się trochę ciągnie.
7: Podejrzewam, że nie jeden warszawiak zada sobie pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tak dużej sali.
8: Teatr Wielki, Opera Narodowa, jak zaczyna sprzedawać bilety, to schodzą się one na pniu, dosłownie natychmiast, jak tylko są odblokowywane, no to myślę, że Sinfonia Warszawia też zdobędzie naprawdę stałe grono melomanów.
0: Zmieniamy temat.
7: Tyle jeżeli chodzi o Sinfonię Warszawia, teraz zmieniamy temat i zostajemy jeszcze przy sprawach ważnych dla mieszkańców. Właściwie wszystkie tematy, które poruszamy, są ważne. Prokuratura zajęła się sprawą budynku przy ulicy Hirschfelda 2. Tutaj przypomnijmy, o co dokładnie chodzi. Mieszkańcy od dłuższego czasu zgłaszali problemy dotyczące stanu technicznego budynku i pojawiły się m.in. informacje o pęknięciach ścian i klatkach schodowych oraz innych niepokojących oznakach. No i te problemy miały być obserwowane już i zgłaszane przez mieszkańców od bardzo wielu lat. I tutaj
8: od 2015 roku nawet chyba pierwsze.
7: Sprawą zajęła się prokuratura. No i pojawia się pytanie, czy mieszkaniec Warszawy, który zgłasza problem dotyczący bezpieczeństwa swojego budynku, może mieć pewność, że ktoś odpowiednio szybko zareaguje.
8: No to zależy od tego, kto tym budynkiem zarządza. Jeżeli zarządza miasto, to chyba jest większe prawdopodobieństwo. W tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa Imielin i ta spółdzielnia, co zresztą będzie sprawdzała prokuratura, prawdopodobnie nie dopełniła wielu swoich obowiązków, które jakby jeżeli w 2015 roku pojawiły się pierwsze sygnały, no to powinno coś zostać zrobione, a tak naprawdę pierwsza rzecz, która realnie została zrobiona, czyli tam dostawienie jakichś dodatkowych, no nazwijmy to rusztowań, żeby to się nie zawaliło, no to rok ten albo ubiegły i to podobno niewiele pomogło, a nawet zaszkodziło konstrukcji budynku, z tego co czytałem w komunikacie prokuratury. No i pytanie, czy w ogóle spółdzielnia zamierzała cokolwiek z tym zrobić, bo jak ta sytuacja postępowała, były kolejne skargi, zażalenia mieszkańców, sygnały, no to tak naprawdę zamiast wykonania kompleksowego remontu, w ogóle przygotowania nawet do tego kompleksowego remontu, tam została wykonana tylko ekspertyza i nic więcej. Nadzór budowlany już dwa razy w tym roku wydał nakaz opuszczenia tego budynku i zakaz jego użytkowania. Dwa razy spółdzielnia się odwołała i ta decyzja była uchylana, więc fizycznie nie ma w tym momencie dokumentu, z tego co też mówi prokuratura, który by stwierdzał jednoznacznie, że tam nie można mieszkać, no ale jak się patrzy na ten budynek, no to jednak widać, że strach byłoby tam wejść, a co dopiero mieszkać.
7: I do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz przenosimy się do warszawskiego zoo, bo tam mamy prawdziwy baby boom. Na świat przyszły kolejne małe kangury, które coraz śmielej zaglądają z maminej torby.
8: No tak, już na wybiegu można zobaczyć te, które są nieco starsze, a te, które właśnie urodziły się całkiem niedawno, to wyskakują z torby i tam jest też taka wspaniała historia, że jedna kangurzyca adoptowała kangurzątko innej kangurzyce i teraz ma w torbie oprócz swojego rodzonego to jeszcze przybranego kangurka i wychowuje oba. Jak to ładnie zaokreśliło, tamta mama jest blisko, ta biologiczna tego kangurka, ale zajmuje się własnymi sprawami. Ciekawe, jakie sprawy może mieć ten kangur do załatwienia, nie?
7: Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zobaczyć te kangury na własne oczy i odwiedzać warszawskie zoo. Jeszcze jest ku temu pogoda.
8: No czasami jest.
7: Jeszcze mamy te ostatnie podrygi słońca, także zachęcamy do tego, żeby zaglądać do warszawskiego ogrodu zoologicznego. I w tym wydaniu subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia to już wszystko. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
8: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
7: A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na kolejną część programu. Przypomnę tylko, rozmawiamy o wolnych wakatach warszawskiej Straży Miejskiej. Do niedawna tych wakatów było ponad 300, teraz mamy nieco ponad 70. Co to oznacza? No na pewno to, że możemy czuć się bezpieczniej w stolicy. Powrócimy również do tematu Szpitala Południowego. Tam przedłuża się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Okazuje się, że weryfikacja nieprawidłowości ursynowskiej placówki jest na tyle złożona i wielowątkowa, że działania zostaną przedłużone na październik. A na koniec powiem wam o pewnym amancie. Amancie, który wyruszył z Podlasia na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Czy ją znalazł? O tym powiem również w kolejnej części programu.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Zapraszam na kolejną część programu, którą rozpoczniemy od tematu Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak się okazuje, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia potrwa dłużej niż wcześniej zakładano. To z powodu złożoności sprawy. Kontrola miała skończyć się w połowie września, a skończy dopiero w październiku. Przypomnę, że ma to związek z głośną sprawą Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u. Lekarz, będąc jeszcze w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał w ubiegłym roku zarobić w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Sprawą zainteresowała się także prokuratura i warszawski ratusz. Dziennikarze ujawnili również informacje o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być w szpitalu przyjmowani poza kolejnością, ale te doniesienia są przedmiotem weryfikacji. NFZ zwrócił się do innych instytucji o wyniki ich kontroli, by wykorzystać je w swoim postępowaniu. Ponadto prokuratura prowadzi w sprawie szpitala dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na ponad 1,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Szpital Południowy czeka też kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. A teraz ze Szpitala Południowego przenosimy się do Warszawskiej Straży Miejskiej i będziemy mówić o naborze na strażników miejskich. Do obsadzenia jest ponad 70 wakatów. A więcej o naborze, o szczegółach naboru rozmawiam z Magdaleną Nowak z referatu prasowego. W Straży Miejskiej się znajdujemy i będziemy mówić o naborze do Straży Miejskiej. Zanim przejdziemy do tego, z jakich powodów ludzie dołączają do służby, opowiedzmy o liczbach. Jak to wygląda? Ile macie Państwo wakatów do obsadzenia? No i ilu mamy do tej pory chętnych, bo wiemy, że ten, co prawda nabór jest ciągły, ale z kampanią informacyjną ruszyliście Państwo w połowie sierpnia.
5: Zintensyfikowaliśmy nasze starania, które prowadzą do pozyskania nowych strażników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą na emerytury, inni decydują się na inną drogę. My potrzebujemy i Warszawa potrzebuje strażników cały czas. Mamy do obsadzenia jeszcze 74 wakaty i zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zmieniać miasto na lepsze. Wszystkich tych, którzy chcieliby mieszkać w mieście, które będzie bezpieczne, w którym będzie panował odpowiedni poziom porządku zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyjezdnych. Zachęcamy wszystkich tych, którzy są jeszcze niezdecydowani.
7: Jeżeli chodzi o Straż Miejską, tutaj mamy wiele ścieżek rozwoju tak naprawdę. W kilkunastu dziedzinach możemy się rozwijać, prawda?
5: Tak, w zależności od tego, czym się zajmowaliśmy do tej pory, jakie mamy wykształcenie i co chcielibyśmy robić. Straż Miejska oferuje bardzo szeroki wachlarz tego wszystkiego, czym moglibyśmy się zająć. I na przykład są to referaty albo oskarżycieli publicznych, gdzie rozliczamy wszystkich tych, którzy dostali wezwanie, którzy przychodzą albo zgłaszają, wszystkich tych, którzy zostali wezwani pani na przykład w charakterze świadka wszystkich tych, którzy chcą zmieniać Warszawę na lepsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Zapraszamy do naszych referatów komunalnych, tych, którzy czują się na siłach i którzy chcą poczuć taki troszeczkę dreszczyk i trochę adrenaliny, mają odpowiednie warunki fizyczne, są odpowiednio silni. Zapraszamy do referatów interwencyjno-patrolowych, które pracują już bezpośrednio na ulicy. Mamy również miejsca dla chętnych w referacie profilaktyki, jeżeli ktoś pracował z dziećmi, z młodzieżą, może robić to nadal, tyle tylko, że w mundurze. Również miejsca dla wszystkich chętnych, którzy chcą pracować ze zwierzętami i na rzecz dobrostanu zwierząt. Oprócz tego w Straży Miejskiej pracujemy zawsze z drugim człowiekiem, dla drugiego człowieka, dla dobra miasta. Mamy również coś dla tych, którzy chcą, czy może dążą do tego, żeby w Warszawie było trochę bardziej bezpiecznie na ulicach, żeby był większy porządek. I mówię tutaj o tych, którzy chcą pracować w referacie do spraw parkowania.
7: Tutaj z tego, co pamiętam, nawet można się na tej płaszczyźnie artystycznej rozwijać, prawda? Bo przy okazji referatu profilaktyki i pracy z młodzieżą państwo wystawiacie też spektakle teatralne.
5: Tak, jeżeli ktoś ma takie zacięcie, smykałkę do tego, żeby grać, czuje się na siłach, chce się rozwijać w tym kierunku, zapraszamy.
7: Wspomniała pani o 72 wakatach, to jest dużo czy mało?
5: 74 wakaty. Mamy jeszcze 74 wakaty miejsca do obsadzenia. No, jeszcze niedawno było 300 wakatów, więc ta liczba się systematycznie zmniejsza i to pokazuje, że jednak ten dobrostan miasta, w którym się mieszka, jest bardzo bliski mieszkańcom.
7: A dlaczego mieszkańcy Warszawy decydują się na to, żeby założyć mundur? Państwo prowadzicie też właśnie kampanię informacyjną, informujecie o tym, dlaczego warto przystąpić do Straży Miejskiej i z jakich powodów niektórzy strażnicy to rzeczywiście zrobili. Jakie to są powody?
5: One są bardzo różne. Niektórzy rzeczywiście gdzieś tam od dziecka marzyli o mundurze i zdecydowali się na bycie strażnikiem. Którzy szukają stabilizacji, a ta praca daje stabilizację. Mamy bardzo dobre warunki finansowe. Już na start oferujemy pensję 7200 zł, plus jeszcze dodatki stażowe. Po pierwszym roku każdego aplikanta, zaczynamy od stopnia aplikanta, każdego aplikanta czeka awans. Młodszy strażnik odpowiednio więcej zarabia. Oprócz tego już na samym kursie otrzymujemy pensję. Dodatkowo możemy się później po zdanym egzaminie ubiegać o mieszkanie na czas pracy w straży. Mamy 13. pensję. Mamy oprócz dodatków stażowych premię, która jest dodawana do wynagrodzenia. Oprócz tego mamy wsparcie psychologiczne, różne świadczenia socjalne, dofinansowania do wypoczynku, do kart sportowych, zajęcia sportowe tutaj u nas w straży. Oprócz tego jeszcze możemy dostać 35% zniżki na przejazdy kolejami mazowieckimi.
7: Wspominałyśmy na początku o tej kampanii informacyjnej. Bardzo podobały mi się te fragmenty rozmów ze strażnikami już, którzy mówili, że na przykład mój dziadek był powstańcem, więc ja wstąpiłem do Straży Miejskiej, bo tak to czułam. Albo był chyba pan, który przyszedł zapłacić mandat, prawda?
5: Tak, to akurat jedna i ta sama osoba. Muszę powiedzieć, że kiedy tworzyliśmy tą kampanię, sama byłam zdziwiona, jak bardzo różne cele przyświecają ludziom, którzy chcą u nas pracować. Natomiast jest jeden wspólny mianownik i to jest bardzo budujące, wszyscy podkreślają, że chcą pracować z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka i to jest bardzo ważne.
7: Praca strażnika miejskiego to jest trudna praca?
5: Jest trudna, jest wymagająca, dlatego przyszły strażnik miejski musi być w pełni władz umysłowych i fizycznych. Przed przystąpieniem tutaj do służby trzeba przede wszystkim zdać test sprawnościowy, który pokaże, czy ktoś się nadaje, czy nie. Ćwiczenia nie są bardzo skomplikowane, niemniej jednak trzeba wykonać określoną ilość powtórzeń w określonym czasie. One nie są skomplikowane i to są na przykład przewrót w przód, przewrót w tył, bieg wahadłowy 10 razy 10 metrów, pompki, brzuszki i przysiady. Są warunki, które trzeba spełnić. To jest przede wszystkim ukończone 21 lat. Trzeba być obywatelem Polski, nie można być karanym i trzeba cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Oprócz tego trzeba mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe rzeczy, dodatkowe atuty kandydata, dobrze byłoby, gdyby miał prawo jazdy, dobrze byłoby, gdyby miał ukończone jakieś wykształcenie kierunkowe. I to chyba wszystko.
7: Też ciekawa jest pani historia, bo pani też, powiedzmy, trochę przypadkowo się w tej Straży Miejskiej znalazła.
5: Przypadkowo, nie przypadkowo, tak. Ja dostałam się do Straży Miejskiej z kursu, z Bezpiecznej Warszawianki. To jest kurs samoobrony, który jest organizowany przez Straż Miejską i tam zostałam po prostu namówiona ze względu na sprawność fizyczną, ale przede wszystkim wszystkim też chciałam poprawić swoje własne bezpieczeństwo, biegając, dużo biegam i po prostu znajomi namówili mnie na taki kurs, a na kursie instruktorzy namówili mnie na to, żebym ubiegała się o pracę w Straży Miejskiej. Udało się.
7: Przykładem, że pracę w Straży Miejskiej można polubić i to tak na dobre, jest jeden z waszych strażników, który powrócił z emerytury ponownie do pracy w straży.
5: Tak, odszedł na emeryturę, myśleliśmy, że już sobie odpocznie, ale zdecydował się na powrót. To jest specyficzny strażnik, który uwielbia pracę z drugim człowiekiem. Jeździ w ulicznych patrolach medycznych, ma bardzo dużo do czynienia z osobami będącymi w kryzysie bezdomności i świetnie się tam odnajduje. Praca w Straży Miejskiej to nie tylko ta praca na ulicy i to przysłowiowe wystawianie mandatów. To praca z drugim człowiekiem, uliczne patrole medyczne. Jeżeli ktoś ma taką smykałkę, taki dryk na przykład, albo jest niespełnionym ratownikiem medycznym, ale jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zapraszamy do nas. Taki kurs można też zrobić u nas i wtedy wyjeżdżać w patrole, pomagać już ten realny, bezpośredni sposób ludziom na ulicy.
7: Można wyjść ze Straży Miejskiej, ale Straż Miejska z człowieka już niekoniecznie. Przypomnijmy jeszcze o, no właśnie pani wspomniała na początku, że to jest nabór ciągły, czyli cały czas możemy tutaj składać dokumenty.
5: Tak, możemy na stronach Straży Miejskiej albo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przeczytać o tym, że właściwie te nabory, one się toczą cały czas.
7: I my zachęcamy do tego, żeby zaglądać do Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli mamy więcej pytań, oczywiście można zawsze tutaj zadzwonić i dopytać.
5: Zawsze ktoś odpowie na wszystkie pytania. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę śledzić naszą stronę www.
0: Mazowieckie wędrówki.
7: W poprzednim odcinku programu sporo z Marcinem mówiliśmy o dzikich zwierzętach, a dokładnie o rodzinie dzików, która z impetem wpadła na S2 i zrobiła trochę zamieszania, a teraz powiem o pewnym jegomościu, o żubrze, który przemierzył Bóg i ruszył na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Król Puszczy pojawił się w powiecie łosickim, między innymi w gminach Łosice, Stara Kornica i Saranki. Ostatnio mieszkańców zaskoczył, gdy zawitał do przydomowego sadu. To już drugi taki przypadek w ciągu 4 lat. Jak potwierdzają leśnicy, żubr najprawdopodobniej przywędrował z Podlasia. Trwa tam właśnie okres godowy tych zwierząt, nazywany chruczeniem. Problem w tym, że na Mazowszu żubrów żyjących na wolności nie ma. Za to na Podlasiu jest ich około 1700. Być może więc kawaler postanowił poszerzyć swoje terytorium i znaleźć wybrankę serca. Żarty jednak na bok. Dorosły żubr może ważyć nawet tonę, dlatego służby apelują o ostrożność. Kierowcy powinni zwalniać w rejonie lasów i pól, a spacerowicze pilnować psów, żeby nie spłoszyły potężnego amanta z Podlasia.
0: Co słychać w Warszawie?
7: Słychać orkiestrę na Kamionku, a dokładnie przy ulicy Grochowskiej, gdzie częściowo została otwarta Sinfonia Warszawia, a otwarciu przyglądał się Piotr Lędzion.
9: Chociaż Sinfonia Warszawia od lat była chlubą stolicy, nie mogła koncertować na własnej scenie. Dziś to się zmieniło. Działanie odmienionego oblicza Instytutu Weterynarii na Kamionku zainaugurował prezydent Rafał Trzaskowski.
10: Nasza duma i chwała nie miała swojej siedziby. Dzisiaj ją właśnie zyskuje poprzez te nieprawdopodobne inwestycje w budynek, który przeszedł niebywałą metamorfozę i dlatego będziemy mieli tutaj małą salę, będziemy mieli salę kameralną w budynku Starego Instytutu Weterynarii, no ale oczywiście to pierwszy etap. I ten pierwszy etap jest bardzo potrzebny, dlatego że on już w ogóle zmieni mapę kulturalną Warszawy. Te inwestycje po tej stronie Wisły są dla nas niesłychanie istotne. Ja bardzo się cieszę, że na Kamionku powstanie największa sala koncertowa w Polsce, bo to pokazuje, że wszędzie inwestujemy i zależy nam na tym, żeby tego typu miejsca otwierały się na świat, otwierały się na Warszawę, otwierały się na mieszkańców.
9: Zanim jednak w tym miejscu powstanie ogromna sala koncertowa, Sinfonia musi zadowolić się bardziej kameralnymi przestrzeniami. Mimo to dla dyrektora Warsowi Janusza Marynowskiego to milowy krok.
11: Te 15 lat spędzone de facto w ruinach, ale już organizowaliśmy tu setki koncertów i wystaw i wreszcie wspaniale wyremontowane przestrzenie. My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale ale my teraz chyba z tej całej radości, ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii pożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało, tylko musimy ją absolutnie spożytkować na to, żeby zbudować wspaniałą salę koncertową. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestrę w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
9: Sala kameralna rozbrzmiała dziś po raz pierwszy dla publiczności głosem instrumentów dętych. Nowy etap działalności zainaugurował Seno Warszawie.

0: Swój sen o Warszawie zaczęła spełniać również Symfonia Varsovia. To jednak nie mury, a goście oznaczać będą sukces przedsięwzięcia. Podkreśliła to obecna na otwarciu minister kultury Marta Cienkowska.
1: Myślę, że tutaj będzie się po prostu dobrze pracowało. Całej załodze Symfonii Varsovii, ale też orkiestrze. Wiecie, na razie widać tutaj puste ściany, ale my czekamy na to, aż po prostu wejdą w nie ludzie i instytucja będzie w końcu miała swój dom.
0: Widownia zacznie spływać do nowych przestrzeni już od jutra, bo w nowy etap działalności Varsovia wchodzi z przytupem.
2: 114 wydarzeń, więc na pewno bardzo polecam zajrzenie na naszą stronę symfoniawarsowie.org. Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu, wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami w Błękitną Rapsodię, ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny. To jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Varsovia. No, to Państwa zapraszam.
3: A zapraszał Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Varsovii.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: O fotoradarach będzie w tej części programu, o tych, które mierzą hałas, ale i o tych, które robią zdjęcia piratom drogowym. Sprawdzimy też, co będzie grane w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale o tym powiem w kolejnej części programu. Na początek jednak prędkość. Do pracy wrócił najbardziej znienawidzony przez kierowców fotoradar w Warszawie. Mowa o żółtej skrzyneczce w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie w ciągu zaledwie 2 lat było dewastowane już 4-krotnie. Koszt napraw wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wrócił. I ponownie robi zdjęcia, mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: W skali całego kraju, biorąc pod uwagę kilkaset, grubo ponad 500 fotoradarów, jakimi dysponujemy, przypadki niszczenia tych urządzeń zdarzają się niezwykle rzadko. No, ten fotoradar akurat jest już po raz wtóry zniszczony, został w grudniu ubiegłego roku. Zamontowaliśmy go ponownie. Koszty jego naprawy sięgały kilkadziesięciu tysięcy złotych. Koszty te oczywiście pokryła firma ubezpieczeniowa. Fotoradar jest pod stałym nadzorem systemu monitoringu. Jego głównym przesłaniem i zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. On w zależności też od natężenia ruchu rejestruje średnio około 60 wykroczeń na dobę, ale liczbę rejestrowanych naruszeń przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, oceniając tą liczbę, musimy wziąć pod uwagę skalę natężenia ruchu. Jest to odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, no i nasze analizy pokazują, że ten fotoradar skutecznie dyscyplinuje kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości, zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu. No, tym samym biorąc pod uwagę, że ta nadmierna prędkość jest jedną wśród tych podstawowych przyczyn wypadków drogowych, oddziaływanie tego rodzaju systemów i urządzeń jest nieocenione pod względem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To skuteczne narzędzia do dyscyplinowania kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Pamiętajmy, że każde takie urządzenie jest poprzedzone znakiem drogowym. Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są w jasno i w jaskrawym żółtym kolorze, poprzedzone znakiem drogowym, tak żeby kierujący miał świadomość przede wszystkim do tego, że zbliża się do miejsca niebezpiecznego, w którym dochodziło do dużej ilości zdarzeń drogowych spowodowanych właśnie tą nadmierną prędkością. Nam nie chodzi na fiskalizację, nam nie chodzi o to, żeby fotoradary rejestrowały wykroczenie i, tak jak wiele osób tutaj spostrzega, przynosiły środki finansowe do budżetu. Naszym celem i zadaniem głównym, przewodnim, naszą misją jest ograniczenie tych nadmiernych prędkości i oczekiwaniem tak naprawdę, aby urządzenia nie rejestrowały wykroczeń, bo będzie to stanowiło wtedy o tym, że urządzenia są, fotoradary są skuteczne, kierujący jeżdżą wolniej. No, kierujący muszą się przyzwyczaić też do tego, do rozbudowy tego systemu, bo 70 nowych urządzeń na przełomie ostatniego roku zostało posadowionych, 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Ta liczba tych urządzeń się systematycznie na przełomie ostatnich lat zwiększała, tak ażeby bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu było coraz większe, a ma to też również bezpośrednio oddziaływanie w statystykach wypadków i kolizji, bo odnotowujemy systematyczny ich spadek.
4: Jeszcze dziś w programie.
3: Będzie teatralnie, bo teatry powróciły po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynają sezony i mają dla nas premiery teatralne, a w tym wydaniu zaglądamy do Teatru Narodowego w Warszawie i zaglądamy na afisz. Tam m.in. Słodki Ptak Młodości Małgorzaty Bogajewskiej, 451 stopni Fahrenheita Jana Klaty, ale także Oresteja w reżyserii Luka Persewala, która jest jest marzeniem samego dyrektora teatru Jana Klaty.
6: Ja spełniam moje marzenia premierą Orestei w reżyserii Luca Persewala, ale mam nadzieję, że ja spełniam również marzenia widzów. Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, no to spełniam też marzenia aktorów, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm, który wykazujemy, przejdzie na widzów Teatru Narodowego.
3: Czy Oresteia stanie się również waszym marzeniem? Tutaj warto zajrzeć do Teatru Narodowego w Warszawie i samemu się o tym przekonać. A o czym dokładnie opowiada spektakl, o tym powiem w kolejnej części programu. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy na Stołeczne ulice. Ale najpierw zajrzymy do Biura Ochrony Środowiska w Warszawie. Mówiłam wcześniej o fotoradarach, które mierzą prędkość, a właściwie o tym jednym szczególnym, znienawidzonym przez kierowców w Alejach Jerozolimskich. A teraz nieco więcej opowiem o fotoradarach akustycznych. Dlaczego jest taki problem, aby je instalować na stołecznych ulicach, aby mierzyć hałas? O to pytałam w Biurze Ochrony Środowiska, ale pytałam również o nową mapę hałasu, nową mapę akustyczną, która jest projektowana po 4 latach. Pytałam o skargi, które wnoszą mieszkańcy stolicy, ale również o to, w której dzielnicy miasta jest najgłośniej. Więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdaleną Rawicką-Polnik. Zacznijmy od początku i powiedzmy naszym słuchaczom, czym dokładnie mapa hałasu jest i jakie pomiary się na nią składają.
7: Mapa akustyczna, czyli strategiczna, znaczy kiedyś one były mapami akustycznymi, teraz zgodnie z tym, czego wymaga od nas Unia Europejska, nazywają się strategicznymi mapami hałasu. To jest model obliczeniowy, bardzo duży model obliczeniowy, którym musimy uwzględnić natężenia ruchu pojazdów, w którym musimy uwzględnić ruch tramwajowy, kolejowy, lotniczy oraz źródła przemysłowe, takie jak jakieś zakłady przemysłowe, czy chociażby duże parkingi przy centrach handlowych. I jest to model, z którego my korzystamy jak z takiego zdjęcia akustycznego. Przygotowujemy go najpierw na podstawie pomiarów natężeń, natomiast później kalibrujemy cały ten model na podstawie konkretnych pomiarów hałasu w danych punktach. Więc uogólniając, mówimy tu o tym, że nasz model zbiera nam dane i obrazuje nam hałas dla jednej uśrednionej dla roku doby oraz dla jednej jakby uśrednionej dla całego roku nocy. A to wszystko jest szykowane na podstawie minimum 200, tak jak mówię, cały czas jest to minimum 200 pomiarach natężeń ruchu, minimum 40 pomiarach hałasu drogowego, 20 pomiarach hałasu tramwajowego, kolejowego, również 20. Do tego mierzymy hałas lotniczy w otoczeniu lotniska na Bemowie.
3: Ale jak to wygląda w praktyce? Czy to badanie polega na symulacji komputerowej, czy państwo... No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Jakbyśmy mogli to najprościej wytłumaczyć.
7: Jest to jedno i drugie. Na początku musimy pomierzyć w terenie natężenia ruchu pojazdów. To jest mierzone zazwyczaj automatycznie. Korzystamy też gdzieś z danych, które miasto dla siebie przygotowywało na różne potrzeby. Czy muszą być to dane z 2026, nie mogą być starsze. Więc korzystamy ze wszystkich źródeł, które są dla nas dostępne. Oprócz tego po prostu stawiane są punkty pomiarowe. Te punkty pomiarowe w przypadku hałasu drogowego, chociażby, niektóre stoją punktowo, może być wykonany pomiar dla pory dnia, wieczoru i nocy, ale też są obowiązkowe punkty, po prostu stają mikrofony w danych lokalizacjach na co najmniej jedną całą dobę, żeby nam zobrazować ten profil akustyczny w konkretnym miejscu. Muszą to być miejsca, które są miarodajne i muszą łapać nam to zróżnicowanie Warszawy, bo jakby nie patrzeć, mamy bardzo różnorodne dzielnice. Całkiem inny profil akustyczny mamy tutaj w centrum, inny profil będziemy mieć przy trasach, a całkiem inaczej będzie to wyglądało w tych bardziej zielonych i spokojnych dzielnicach. Więc mierzymy to, co się da i jak najlepiej i robimy, dzięki temu, że mamy ten model komputerowy, model obliczeniowy, jesteśmy w stanie zmodelować hałas dla całego miasta. Nie musimy mieć punktu pomiarowego w każdej lokalizacji.
3: Jak bardzo ten poziom hałasu się zmienił od 2022 roku?
7: Od 2022 roku to tak naprawdę będziemy wiedzieć dopiero teraz w tym mapowaniu. W 2022 roku mieliśmy około 2,5% osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla hałasu drogowego, czyli tego dla najbardziej istotnego w Warszawie. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy procedurę przetargową i będziemy sporządzać nową mapę, która musi powstać do końca czerwca 2027 roku.
3: Mieszkańcy których dzielnic są najbardziej narażeni na hałas?
7: Mówiąc wprost, najgęściej z tych najgęstszą siatką ulic, czyli mówimy tu o Śródmieściu, mówimy tu prawdopodobnie o Pradze, Południe. No, część mieszkańców, którzy mają swoje nieruchomości blisko tras szybkiego ruchu, tak jak obwodnice, też na pewno odczuwają jakiś dyskomfort i wiemy to, bo mamy tutaj bardzo często zgłoszenia od mieszkańców. Natomiast tak jakbym chciała to zaznaczyć, mamy przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i to daje nam konkretną informację, jakie działania w jakich rejonach warto by było podjąć. Natomiast są to konkretne wartości cyfrowe, które nie zawsze idealnie odpowiadają temu, co zgłaszają nam mieszkańcy, bo mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort, mogą słyszeć na przykład jakąś drogę, mogą słyszeć huk albo jakieś uciążliwości od tramwaju, ale my mimo wszystko tego na mapie nie zauważymy. Nie zauważymy przejazdów karetek, czy nie zauważymy głośnych motocykli. To jest wszystko uśrednione w skali mapy. Natomiast takie uciążliwości w mieście się zdarzają i są na pewno trudnością dla niektórych mieszkańców.
3: I o te uciążliwości chciałam też dopytać. Wspomniała Pani o motocyklach, o ruchu samochodowym, ale tych uciążliwości mamy znacznie więcej.
7: Zdecydowanie więcej, bo zgłoszenia mieszkańców mówią nam o najróżniejszych problemach. Mamy tutaj kwestie lokali rozrywkowych, gastronomicznych, ogródków gastronomicznych. To jest bardzo często zgłaszane. Bardzo często są zgłaszane konkretne lokalizacje, na przykład jakieś sklepy, które sprzedają alkohol. Wiadomo, mamy teraz ograniczenie w sprzedaży alkoholu, zmienia się trochę ten profil, natomiast no, są to imprezy masowe i czasami mamy takie sytuacje, że mniej uciążliwa jest sama impreza, natomiast osoby, które opuszczają taką imprezę, też potrafią być głośno, obudzić osoby, które mieszkają gdzieś w otoczeniu takiego punktu. Tych problemów z hałasem w takiej tkance miejskiej jest bardzo, bardzo dużo. Z hałasem jest tak, że mieszkańcy wiedzą, że należy im się jakiś komfort, ta świadomość cały czas wzrasta i mam wrażenie, że tych skarg jest coraz więcej. Jeżeli mamy imprezę masową, która obudziła jakąś tam konkretną okolicę, no to wiadomo, tych skarg spływa bardzo dużo w krótkim czasie. Mamy zgłoszenia hałasu drogowego zazwyczaj w konkretnych lokalizacjach, gdzie jest jakiś problem, gdzie jest trudno wyciszyć, gdzie trudno jest zmienić organizację ruchu, tak żeby ten poziom dźwięku od pojazdów był niższy. Z hałasem jest tak, że każdy ma swoją specyficzną wrażliwość na poszczególne poziomy dźwięku i poszczególne składowe tego dźwięku, bo hałasem, pamiętajmy, jest coś, co nam przeszkadza, a nie co ma konkretną wartość. Więc no, zdarzają nam się takie zaskakujące zgłoszenia, jak na przykład to, że walizki hałasują na kostce brukowej. I pytanie, czy jest jakiś mechanizm, żeby taką uciążliwość ograniczyć. Staramy się dyskutować z mieszkańcami na różne sposoby i staramy się przede wszystkim przedstawiać te narzędzia, którymi my dysponujemy i tak jak mówię, w pewnym momencie przyznawać się do tego, jakich brakuje nam narzędzi prawnych.
3: A na przykład kościelne dzwony?
7: Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się mieszkańcy, którzy mieszkają w bliskości konkretnej i mimo jakiegoś tam dialogu z konkretną parafią nie mają możliwości albo nie akceptują takiego oddziaływania.
3: I my do tego, jak hałas oddziałuje na mieszkańców Warszawy, będziemy wracać w kolejnej części programu. A ja przypomnę, że moim gościem, moją rozmówczynią jest zastępczyni dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdalena Rawicka-Polnik. Będziemy mówić między innymi w kolejnej części programu o fotoradarach akustycznych, o tym, dlaczego na razie nie spotkamy ich na terenie Warszawy, ale także o tym, że warszawscy radni skierowali do Sejmu petycję, w której domagają się wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby samorządom, nie tylko Warszawie, montaż takich fotoradarów, które miałyby zwalczyć ryczące silniki i nocne wyścigi samochodowe na terenie Warszawy.
8: Aktywnie w Warszawie.
3: Będzie w listopadzie, bo przed nami 36. bieg niepodległości, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu biegowym. Uczestnicy założą koszulki w barwach narodowych, tworząc wielotysięczną, żywą, biało-czerwoną flagę. I właśnie rozpoczęły się zapisy na ten bieg. Rejestracja odbywa się, tak jak w poprzednich edycjach, za pośrednictwem strony internetowej. Ze względu na zainteresowanie imprezą i limitowaną liczbą miejsc, organizatorzy zachęcają do jak najszybszego zgłaszania swojego udziału. A o tym, że ten bieg cieszy się dużym powodzeniem, mówią liczby, bo w ubiegłym roku odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników i uczestniczek.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Nowa mapa hałasu w Warszawie. Do tego tematu powracamy w tej części programu. Powiemy nieco więcej na temat tego, czemu i komu dokładnie ta mapa może posłużyć, ale również powiemy nieco więcej o fotoradarach akustycznych, a także o nocnych wyścigach samochodowych, które uprzykrzają życie mieszkańców, zwłaszcza Śródmieścia. Później zajrzymy do Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie powiem o premierach teatralnych, a pierwsza już 10 października. Ale na początek zaglądamy do Biura Ochrony Środowiska. Przed mikrofonem zastępczyni dyrektora Magdalena Rawicka-Polnik. Pracujecie Państwo nad nową mapą hałasu Warszawy, szukacie wykonawcy tych prac i tak jak wspominałyśmy wcześniej, to jest doskonałe źródło wiedzy na temat pomiarów, na temat tego, jak hałas wygląda, kształtuje się w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Pomaga również Państwu w projektowaniu przestrzeni miasta, ale pytanie, czy może być pomocna również w inny sposób dla mieszkańców?
7: To jest świetne źródło informacji, przede wszystkim dla nas, urzędników. Dużo danych z tej mapy jest wykorzystywanych przy planowaniu przestrzennym, przy konstrukcji planów miejscowych. To są dane, które są bardzo dokładnie analizowane, tak żeby po pierwsze skonstruować tą zabudowę w taki sposób, żebyśmy mieli gdzieś jakieś, tak mówiąc wprost, naturalne ekrany, żeby lokale usługowe stanowiły barierę dla dźwięku pochodzącego od drogi. To są wszystko te dane, które my wykorzystujemy na bieżąco. Natomiast warto pamiętać, że to jest świetne narzędzie dla mieszkańców, żeby po pierwsze sprawdzić sobie, jak to wygląda w ich otoczeniu, ale chociażby szukając nowego miejsca, czy do zakupu mieszkania, czy w ogóle do życia, żeby sprawdzić, czy w tej konkretnej lokalizacji, którą bierzemy pod uwagę, jest dla nas za głośno. Czy może jest głośno, ale jest głośno tylko od tramwajów. To jest dla nas akceptowalne w jakiś tam sposób, bo nad ten komfort przekładamy bliskość dojazdu. No, tak jak mówiłam, to jest bardzo dobre źródło wiedzy również dla mieszkańców.
3: Ekrany akustyczne, zmiana organizacji ruchu, to są między innymi te narzędzia, którymi Państwo dysponujecie, żeby hałas niwelować, ale w ostatnich latach bardzo dużo mówi się o tak zwanych fotoradarach akustycznych. To są takie urządzenia, które miałyby pomóc w lokalizowaniu i karaniu kierowców, którzy urządzają sobie na terenie Warszawy nocne wyścigi i tak zwane strzały z rury, bo tego mieszkańcy również mają dość, czyli przerobione wydechy i silniki, które generują jeszcze większy hałas. Ale jeżeli chodzi o fotoradary akustyczne, wiemy, że warszawscy radni złożyli petycję do Sejmu w tej sprawie, aby zmienić przepisy, bo póki co macie Państwo związane ręce, nie możecie stawiać takich fotoradarów.
7: Zdecydowanie mamy związane ręce, ponieważ fotoradary akustyczne to jest takie bardzo ciekawe urządzenie, które łączy w sobie specyficzną konstrukcję mikrofonu pomiarowego. To są mikrofony kierunkowe, które są wyposażone dodatkowo w kamerę. Aktualnie obowiązujących przepisach my nie mamy możliwości wykorzystania takiego sprzętu. Na podstawie takich pomiarów nie mogłaby policja wystawić żadnego mandatu, ani nie moglibyśmy wyciągnąć żadnych konsekwencji w stosunku do kierowcy, który kieruje powiedzmy pojazdem, nie wiem, samochodem z przerobionym wydechem. W naszych przepisach na dziś dzień wygląda to tak, że głośność pojazdu, po prostu samochodu, może być badana po pierwsze w trakcie kontroli technicznej na stacji diagnostycznej w ramach przeglądu i przez policję w ramach kontroli drogowej i za każdym razem zgodnie z metodyką, bo pamiętajmy, że hałas, dźwięk to jest fizyka, cyfry, tam mamy bardzo, bardzo konkretne metodyki. Zgodnie z metodyką ten pojazd musi stać. Mierzymy na wysokości wydechu, w przypadku kontroli drogowej, no wiadomo, policjanci robią to wprost na ulicy, natomiast na stacji diagnostycznej diagnostyczny, diagnosta to robi podczas badania. I jeżeli pojazd przejdzie kontrolę techniczną, to na takie badanie wraca za rok. Co się dzieje pomiędzy i jakie modyfikacje w tym czasie wprowadzi właściciel tego pojazdu, no to na to już nie mamy wpływu. Liczymy, widzimy tutaj bardzo duże zaangażowanie policji, bo policja zwiększa te kontrole, policja próbuje wyłapywać, odbiera dowody rejestracyjne w takich sytuacjach. To zaangażowanie jest dużo większe, bo po danych, które policja nam przekazała, widzimy, że tych kontroli jest dużo, dużo więcej.
3: Powróćmy jeszcze na moment do petycji radnych. Czy macie Państwo jakieś informacje w tej sprawie? Na jakim etapie jest ten wniosek?
7: Wiem, że ten wniosek został złożony i bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa legislacyjna, która jest złożona przez warszawskich radnych, ona się nie ogranicza tylko do fotoradarów akustycznych. To nas bardzo, bardzo cieszy, bo tam są w tym stanowisku Rady Warszawy są ujęte inne bolączki dotyczące przepisów ochrony przed hałasem, z którymi miasta się mierzą. Wracamy tutaj właśnie w dużej części do tych imprez masowych, imprez okolicznościowych. Wracamy tutaj do pomiarów takich zdarzeń akustycznych, zdarzeń chwilowych, gdzie my nie mamy metodyki, my nie mamy konkretnych narzędzi. Potrzebujemy sprecyzowania podmiotów, które powinny wykonywać badania. I o to wszystko radni Warszawy, w pewnym sensie, tak mówiąc potocznie, upominają się do rządu i mamy nadzieję, że te prace ruszą.
3: Dopytam jeszcze o samą mapę. Kiedy możemy spodziewać się rezultatów? Pani wspomniała o tym, że szukacie wykonawcy tej mapy i z drugiej strony, kiedy ta mapa się pojawi, czy mieszkańcy będą mogli odnosić się do wyników, do tych pomiarów?
7: Ogłaszamy właśnie przetarg. Jesteśmy w procedurze tutaj przetargowej, ponieważ jest to gigantyczny projekt i taki projekt, który składa się z bardzo wielu elementów i musi być wykonany przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, z odpowiednimi certyfikatami, z odpowiednimi akredytacjami, bo same pomiary poziomu hałasu na ulicach muszą być wykonane właściwie i musimy być pewni, że odbieramy od wykonawcy produkt, który ma jakąś wartość. Nasza strategiczna mapa hałasu powstaje na podstawie danych z 2026 roku, więc liczymy na to, że ten cykl pomiarowy szybko się rozpocznie i musi zgodnie z przepisami być stworzona do końca czerwca 2027. Wyniki, które zostaną zobrazowane, będą dostępne w serwisie mapowym miasta. Polecam serdecznie serwis mapowy miasta, naprawdę, szczególnie zakładkę środowisko, tam jest zakładka hałas i są nasze mapy hałasu, bo my te mapy hałasu robimy już w kolejnych cyklach. Na początku mieliśmy mapy akustyczne i mamy dostępne i widoczne w serwisie mapowym mapy akustyczne z 2017, z 2012 roku. Mamy aktualną mapę hałasu z 2022. Jak tylko nasza mapa zostanie odebrana przez nas, zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będzie również dostępna w tym serwisie.
3: Pani powiedziała, że te mapy tworzycie cyklicznie. Jak zmienia się hałas na przestrzeni tych lat? Czy jest coraz głośniej w Warszawie?
7: Nie jest może głośniej. Widzimy problem w bardzo podobnych miejscach. Dane, które my uzyskujemy, te liczbowe, bardzo konkretne, mówią nam o tym, że jest lepiej. Wracamy do tego punktu, gdzie mówiłam, że odniesienie się do norm i do przekroczeń daje nam dane bardzo konkretne, dane liczbowe, dane fizyczne i tu mamy zmniejszenie narażenia na hałas drogowy. Minimalne mamy zwiększenie narażenia na hałas tramwajowy, ale patrząc na to, jak rozwija się sieć tramwajów i jak przybywa tych kilometrów linii tramwajowych, to wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo to narażenie nie jest takie istotne. Natomiast to, w jaki sposób mieszkańcy odczuwają i w jaki sposób odbierają niektóre hałasy, no to już jest, nie odpowiada idealnie temu, co wychodzi nam w wynikach mapy.

0: Hamburga do Berlina, w inne miejsca w Europie i to jest artysta, to jest taki artysta, którego po prostu chce się mieć w teatrze, z którym chce się spotkać aktorów, których się kocha, żeby się mogli też rozwinąć, żeby ta inspiracja była obustronna. Z tego, co słyszę i od aktorów, ale też od Luka, to jest spotkanie bezprecedensowe. To znaczy, Luke jest absolutnie zachwycony naszymi aktorami z wzajemnością. Premiera tego spektaklu 10 października, co oznacza, że że praca nad tym spektaklem zaczęła się jeszcze w wakacje. W obsadzie był Jan Frycz, który zachwycił. Znaczy, to było spotkanie od pierwszego wejrzenia się, panowie zauroczyli sobą, Luke Percival z Janem Fryczem. Do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach do Orestei. No i w tej Orestei, w tej premierze nie wystąpi. Pan Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady i to jest dla mnie też bardzo, powiedziałbym, nobilitujące. W spektaklu Orestea zobaczymy jeszcze Danutę Stenkę, Roberta Czerwińskiego, Ewę Bukałę, Aleksandrę Justę, Karolinę Staniec, Hannę Wojtuś-Ciszyn, Mariusza Bonaszewskiego, Roberta Czerwińskiego i Cezarego Kosińskiego. Czyli to też jest miks wielkich gwiazd, aktorów, aktorek, które już zdążyły też bardzo mocno odcisnąć piętno na polskim życiu teatralnym, jak to się pięknie mówi. No i też z jednej strony nowa twarz, a z drugiej strony aktorska młodzież Teatru Narodowego.
1: Premiera Orestei już niedługo, bo 10 października w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale to nie koniec, bo przed nami jeszcze w tym roku dwie premiery. 14 listopada będziecie mogli zobaczyć Słodkiego Ptaka Młodości Tennessee Williamsa w adaptacji i reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. To nie tylko historia o ludziach oślepionych pogonią za sukcesem i pozycją, ale też o mierzeniu się ze smakiem porażki, kiedy trzeba stawić czoła demonom przeszłości, by zawalczyć o swoją przyszłość. Na drugi plan schodzą wszelkie moralne zasady. Czy nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to również opowieść o blaskach i cieniach aktorskiego życia? Czytamy w zapowiedzi przedstawienia. Specjalnie dla Teatru Narodowego Jacek Poniedziałek odświeżył swoje tłumaczenie, które stanowi podstawę tej adaptacji. W tym roku czeka nas jeszcze jedna premiera. Będzie to 451 stopni Fahrenheita w reżyserii dyrektora Jana Klaty. Premierę zaplanowano na 17 grudnia na dużej scenie imienia Bogusławskiego. Będzie to opowieść o świecie, w którym czytanie książek jest zakazane, a codziennym życiem ludzi rządzą treści prezentowane na ekranach i populistyczne hasła prowadzące do globalnych konfliktów. I to tyle, jeżeli chodzi o nowości Teatru Narodowego w Warszawie. O kolejnych premierach, kolejnych spektaklach będziemy informować na antenie radia, podobnie jak będziemy informować o premierach w innych teatrach. I tutaj nieco wcześniej niż premiera wcześniej wspomnianej Orestei 10 października, bo 28 września możecie zobaczyć koncert poświęcony pamięci Powstania Warszawskiego. To w Teatrze Kamienica, który rozpoczął właśnie 18 sezon artystyczny. Na koncert zaprasza autor Artur Goc.
2: Wyjątkowy koncert zatytułowany Sypka Warszawa o Powstaniu Warszawskim. To są piosenki z mojej 6. płyty Litania Piwnic 1944, a taką inspiracją do tego, żeby powstał ten koncert, był spektakl, który tutaj graliśmy w Teatrze Kamienica, czyli Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. To był ukochany spektakl Emiliana Kamińskiego i dzięki niemu zainteresowałem się w ogóle tematyką powstania.
1: Koncert w Teatrze Kamienica jest darmowy, obowiązują jednak wejściówki, które wciąż można rezerwować. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o propozycje kulturalne w tej części programu i w dzisiejszym programie, ale do tematu będziemy jeszcze wracać.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.

0: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Jest sobota. Za oknem świt. Warszawa kaszle miarowo.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
2: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: zaplanowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
11: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
9: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lata.
12: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
9: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
13: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
14: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
15: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
14: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
9: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
16: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
9: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
17: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
9: Dziś na ogół zachmurzenie duże i okresami pojawią się opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i bez opadów. Na termometrach od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu do 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na Twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Została ostatnia reklama.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: to promocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

0: 15.30.
1: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dużo
7: dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,90 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.
22: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski i sprawdzamy reakcję Polaków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
22: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
0: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie

0: i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
2: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
1: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po śladowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
3: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
4: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
5: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
1: W Polsce sieci Spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
6: Radio Pogoda. Pogoda.

0: w tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Czyta lektor AI.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
22: Stokrotka.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Halo Warszawo! Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń mieszkaniowych tej jesieni. Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom. Już 12 i 13 września przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na mieszkania, a wśród nich jubileuszowe rabaty, promocyjny harmonogram płatności i kuchnie z AGD w cenie mieszkania. Salon sprzedaży mieszkań. Domaniewska 41A. Przyjdź i wybierz swój mieszkaniowy hit. Modern Mokotów Archicom.pl.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ja tam zawsze śpię na boku.
10: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
9: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
11: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
1: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
9: Na boku w Teatrze Kamienica.
10: Premiera już 15 września.
11: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
12: Halo Warszawo! Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń mieszkaniowych tej jesieni. Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom. Już 12 i 13 września przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na mieszkania, a wśród nich jubileuszowe rabaty, promocyjny harmonogram płatności i kuchnie z AGD w cenie mieszkania. Salon sprzedaży mieszkań. Domaniewska 41A. Przyjdź i wybierz swój mieszkaniowy hit. Modern Mokotów Archicom.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest

0: Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Jest godzina 10, proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy koncert życzeń w naszym kochanym Radiu Pogoda. Zanim te życzenia się urzeczywistnią i wzruszenia pewnie też dzisiaj będą, czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezar Jaszczyk.
3: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
4: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteś zdrowi, czy nie.
2: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
0: Radio Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional. Pogoda. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy. Robert Janowski, od razu przejdę do przedstawienia dzisiejszych solenizantów, a są to Amadeusz, Franciszek, Maja, Maria. Maja to prawie codziennie. Marlena i Piotr. Najpiękniejsze życzenia oczywiście przesyłamy. A oprócz imienin dzisiaj w Warszawie świętowanie mogą rozpocząć wszyscy seniorzy, bo o 12 na Placu Bankowym rozpocznie się oficjalna inauguracja Dni Seniora. Będzie koncert, karaoke, potańcówka, na którą mam nadzieję się Państwo wybierają, prawda? Będzie na pewno super zabawa. A my posłuchamy sobie teraz, jak śpiewa Jodassin. On był wtedy na Champs-Élysées.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mam na początek taki piękny, właściwie to list mogę powiedzieć, pełen miłości, córki do mamy. Kochana mamusiu, w dniu twoich imieni chcę ci złożyć nie tylko życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, ale przede wszystkim tego, żebyś zawsze czuła, jak bardzo jesteś kochana i jak wiele dla mnie znaczysz. Dziękuję ci za każdą chwilę, w której byłaś przy mnie, za twoje dobre słowo, troskę, ciepło i miłość, którą dawałaś mi każdego dnia. Za to, że nawet gdy sama miałaś swoje troski, potrafiłaś znaleźć siłę, by być dla mnie. Życzę ci, aby życie oddało ci całe dobro, które przez lata dawałaś innym. Chcę, żebyś zawsze wiedziała, że jesteś dla mnie kimś najważniejszym. Kocham cię całym sercem. Pisała się Marlena dla swojej mamusi Rozalii. To było pięknie. Mieczysław Wojnicki teraz będzie śpiewał piosenkę z Przedmieścia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, to teraz czas na kogoś, kto nagrał się na sekretarkę, czyli na moją Basię.
2: Kochani, chciałam powiedzieć, że zgadzam się ze słowami piosenki, którą przed chwileczką słyszałam. Nie, nie chcę dłużej żyć w świecie, w którym brakuje miłości. Ale wy jesteście moją miłością i dziękuję wam. Buziaczki, haha. Halina.
1: Było haha jednak na końcu ten uśmieszek. Oj, całe szczęście, że on był troszkę ukryty przez taki jakiś, wydawał mi się, smutek w głosie, ale na szczęście skończyliśmy na uśmiechu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za piękne słowa. Pani Halinko, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
4: Autopromocja.
5: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
6: Warszawo! Do zobaczenia!
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Z została ostatnia reklama.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pani Marty.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla ciebie życzenia przyszłe. Z okazji waszej, poczekaj, która to już jest? 27. rocznica.
2: 27. Ale która już była, co prawda.
1: No wiem, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Nie zawsze mamy audycję i możemy się z wami porozumieć. No słuchaj, no to gotowa jesteś?
2: Gotowa.
1: Kochanie, zaczyna się. Z okazji naszej 27. rocznicy ślubu chcę ci z całego serca podziękować za każdy wspólny dzień. Za twoją wyrozumiałość i nieskończone pokłady miłości. Doskonale wiem, że nie zawsze jestem taki, jakbyś chciała. Brawurowo popełniam błędy, bywam trudny, uparty, nierozsądny, a mimo to ty wciąż stoisz przy moim boku i sprawiasz, że nasz dom jest pełen ciepła. Twoja cierpliwość, dojrzałość są dla mnie największym darem. I dziękuję ci, że wybierasz mnie na nowo każdego dnia z wszystkimi moimi wadami i życzę nam, byśmy wciąż potrafili się razem śmiać, wspierać w trudniejszych momentach i cieszyć się drobnymi chwilami. Kocham cię bardziej z każdym kolejnym rokiem i jestem dumny, że to właśnie z tobą idę przez życie, Boguś.
2: Wspaniale, aż się wzruszyłam.
1: No ja też, mimo że Boguś nie jest moim mężem.
2: Dopiero niedawno dzwoniłeś, Robercie, na jego 50.
1: Co ty? O Jezu, ale młodzi jesteście. To kiedy wasz, żeście się hajtnęli?
2: Ja miałam 20.
1: No.
2: Boguś 23.
1: Tak, no to może wtedy takie małżeństwa no szybciej się zawierało, nie?
2: Tak, to był 99 rok.
1: Ojejku, to pan widzę, że pamiętasz każdy dzień, co?
2: Każdy dzień.
1: No tak, ale tak trzeba. No ta, tak. To takie piękne chwile, no to wiadomo, że się pamięta, ale też trzeba je pielęgnować.
2: Oczywiście.
1: Jeszcze piosenkę, którą dla ciebie przygotowałem, to też na prośbę Bogusia. Czekasz na tę jedną chwilę, będzie śpiewał dla ciebie Seweryn Krajewski.
2: Dzięki. Wielkie.
1: Wielka miłość, czyli w nawiasie wielka miłość, czego wam życzę bardzo.
2: Jest całego już serca. 28 lat praktycznie od pierwszej randki.
1: Niech trwa.
2: Która była dokładnie rok przed ślubem.
1: Chwilo trwaj.
2: Oczywiście.
1: Cześć, Martusia. Pozdrów męża.
2: Dzięki wielkie.
1: No to prosimy teraz Seweryna Krajewskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila od Lilii, Darii i Maćka. Do Zuśki to jest. Zuziu droga, ubieraj się ciepło, nie biegaj z gołymi kostkami. Dbaj o siebie, odpoczywaj, nie przejmuj się głupotami. Niech mały Leonek w brzuszku zdrowo i silnie rośnie. A ty swoje urodziny świętuj z uśmiechem i radośnie. To wierszyk był.
2: No to Zuśka będzie mamusią niedługo.
1: Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. Autopromocja.
4: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
10: Co robimy w sobotę, 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
19: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
0: Reklama.
20: Jest godzina 12, słuchacie Państwa oczywiście Radia Pogoda, koncertu życzeń w Radiu Pogoda. Do tych wyjątkowych życzeń, zawsze są wyjątkowe, po prostu od serca. Już wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
21: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
21: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezar Jaszczyk.
22: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Katrin Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował.

0: kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
1: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
2: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i wyposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
1: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
3: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
1: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk, dla porównania we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu. Trwa sobotni koncert życzeń. Zaraz sprawdzę, kto do mnie napisał w międzyczasie na robert@radiopogoda.pl. Wiem, że w Warszawie na Placu Bankowym właśnie się rozpoczęła inauguracja Dni Seniora. Kto jest na miejscu, to wie, a kto jeszcze nie, no to może się jeszcze tam pojawić, bo tam będziemy wiele, wiele godzin. Pozdrawiamy serdecznie. A kto nie może być dzisiaj w Warszawie, to obserwujcie nas na Facebooku. Tam mamy stałą, na żywo relację i na Instagramie również. A po 13 połączymy się z Piotrem Swarakowskim, który opowie nam, co tam się dzieje na miejscu. A teraz już wracamy do najpiękniejszych melodii. Billie Holiday, Rock Around the Clock.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Krysi.
2: Proszę, słucham.
1: Dzień dobry, pani Krysiu, Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: A, dzień dobry.
1: No, tradycja to tradycja, muszę dzwonić, no.
2: Wow, dzwonię.
1: Co roku dzwonię, już 5 lat.
2: To już no, się...
1: Krysia, to już my się znamy, już powinniśmy razem mieszkać.
2: Tak. Ja... Trzeba będzie.
1: Krysia, a gdzie ty mieszkasz w ogóle?
2: Jak powiem.
1: No to ja się przeprowadzę, spoko.
2: Bardzo proszę. No.
1: Krysiu, przede wszystkim, teraz już czytam, co dostałem dla ciebie.
2: Tak.
1: Przede wszystkim dużo zdrówka, dużo spokoju i każdego dnia pełnego uśmiechu. I dziękujemy za twoje całe ciepło, za twoją wyrozumiałość, za niedzielne obiadki i nieustające wsparcie, za to, że jesteś po prostu zawsze przy nas. Niech ten nadchodzący rok przyniesie ci mnóstwo radości, zasłużonego odpoczynku i spełnienia wszystkich marzeń. I teraz tak, Paweł z żoną oczywiście...
2: Wow.
1: Olgą,
2: tak.
1: Twoja córka Dominika ze swoim mężem Piotrusiem, Paulinka z mężem tak. Michałem, Ewelinka z tak. narzeczonym Kubą oraz twój... O Jezus Maria, ile ty masz wnuków, Kryśka?
2: Zgadza się.
1: Ignacy, Pola, Wanda, Witek, Maja i Stasiek, sześcioro.
2: Tak, zgadza się.
1: I to wszystkich...
2: wnuków.
1: No ale to wszystkich przytulisz, nie da się. Skaczą po tobie.
2: No, staram się.
1: Boże. Słuchaj, ale rodzinka się powiększyła. Ale jak? Zobacz, tak. co?
2: Bardzo, bardzo fajnie.
1: No nie, no.
2: Dlatego szczęśliwa.
1: Super, no rodzina to rodzina, wiadomo o co chodzi. W życiu o nic tak. innego bardziej nam na niczym nie zależy, tak? Tylko na
2: szczęście
1: tym.
2: Szczęście dzieci to jest szczęście rodziców.
1: Tylko, no żebyś wiedziała. Tylko powiedz mi, że jak są święta, no to nie daj sobie, że ty wszystko sama przygotujesz.
2: Nie, nie. No. Właśnie teraz nie. Dzielimy się obowiązkami, także jest okej.
1: Pięknie, pięknie. Niech wszystko tak będzie się pięknie układa, tak jak zawsze.
2: No, dziękuję.
1: A ja pewnie zadzwonię za rok.
2: To?
1: Obyśmy w zdrowiu byli.
2: Ja myślałam, że już w tym roku nie
1: zadzwonię.
2: A tu proszę.
1: No. Proszę. No,
2: a tu taka niespodzianka.
1: Ale wszystkiego się nie da od razu, bo ty zgłoszeń mam dużo. Jeszcze wakacje były całkiem niedawno, się skończyły, więc
2: tak
1: wracamy pełni sił i dobrego słowa. Krysieńko, całuski ci przesyłam. Wszystkiego dobrego.
2: O,
1: kto tam chce, żebyś pozdrowiła mnie?
2: Tak, mąż tutaj krzyczy.
1: A, twój mąż.
2: Tak.
1: A skąd to wie, że ze mną rozmawiasz?
2: No, chyba tutaj się domyślił.
1: A, właśnie jest. To pozdrów go też. Pa.
2: Tak, dziękuję. Pa. No, pa. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa, pa. Stania Kozłowska zaśpiewa Przypomnij mi szabadabada.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basia coś nagrała. Posłuchajmy co.
2: Dzień dobry. Ja chciałam złożyć życzenia mojemu mężowi z okazji 80. urodzin. Dużo zdrowia przede wszystkim, zadowolenia z życia, z wnuków, dzieci, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Życzę żona.
1: No, coś imion chyba nie wysłyszałem, ale nie szkodzi, że żona dla męża. Żeby był zdrowy. No już 80, to już 80 plus właściwie, jak ja składam te życzenia. No to niech się to wszystko pięknie, powolutku spełnia. Jak będziemy zdrowi, to na resztę się nie zwraca uwagi. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
5: Jestem.
4: Szewczyk?
6: Obecny.
4: Ziętarski? Ziętarski.
7: No jestem, no.
4: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
22: Ja tam zawsze śpię na boku.
23: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
22: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
24: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
25: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
22: Na boku w Teatrze Kamienica.
23: Premiera już 15 września.
24: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
26: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Została ostatnia reklama.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do Pameli.
2: Słucham.
1: Pani Pamelo, dzień dobry.
2: Po co pan dzwoni?
1: Dzwonię z Radia Pogoda, bo ponieważ mam takie krótkie życzenia fajne od pani Moniki do pani. Napisała do koncertu życzeń. Że ona ci życzy pysznych pierogów.
2: Pysznych pierogów, naprawdę.
1: Żebyś miała niski kortyzol.
2: Okej.
1: I żebyś nie musiała używać amolu, proszę pani.
2: Amolu. No dobrze, bardzo piękne życzenia. To ja to również pozdrawiam Monikę w takim razie.
1: To twoja koleżanka, domyślam się. Czy razem pracujecie,
2: tak,
1: Pamela?
2: Najlepsze.
1: Przyjaciółka najlepsza.
2: Nie, przyjaciółka najlepsza.
1: A ty pewnie pracujesz tam, gdzie pierogi się daje, co?
2: Chciałabym, ale nie jest tak.
1: Ja bym w sumie nie wiem, czy ja bym chciała, ale spokojnie, jakbyś chciała, to tego też. A amolu to, żebyś nacierała sobie, że tak powiem, piersi i plecy, żebyś nie przeziębiła.
2: Żebym nie potrzebowała, ale ona mi życzy, żebym nie potrzebowała.
1: A żebyś nie potrzebowała. A no to dobrze, no żebyś właśnie tego nie robiła. No dobrze. No to bądź zdrowa i dużo pierogów niskiego kortyzolu po prostu.
2: Dobrze, to dziękuję w takim razie. Bardzo mi miło.
1: Miłego dnia. Pozdrów Monię. Pa.
2: Dobrze, do widzenia.
1: A piosenkę, którą miałem dołączyć, śpiewa Stan Borys pod tytułem Anna.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Uznałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość z mojego maila. To jest od pana Krzysia. Dla jego, jak to napisał, największej miłości. Robercie, przekaż proszę na antenie mojego ulubionego radia życzenia dla mojej miłości największej, Izabeli, mojego słońca i życia. 12 września obchodzi swoje urodziny i życzę jej wszystkiego, co najlepsze, ale chyba najwięcej zdrowia, bo tylko tego może jej zabraknąć. A wszystko inne ma przy mnie, zagwarantowane. Kocham cię, Izuniu moja, twój na zawsze Krzysztof. Urocze, pięknie. No to za chwilkę wrócimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Rywoleński re!
3: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Została ostatnia reklama.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Godzina 13, proszę Państwa, trwa koncert życzeń w Radiu Pogoda. W Warszawie trwają już godzinkę obchody warszawskich Dni Seniora. Jestem w radiu, tu w studio, nie mogę tam do Was przyjść, ale będziemy się łączyć z Piotrusiem Sporakowskim i sprawdzimy za chwilkę, co tam się dzieje. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
3: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
4: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
3: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze

0: Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
1: A obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
2: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
3: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
0: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń, już ostatnia godzinka dzisiaj. Przypomnę, że w Warszawie zaczęły się obchody Dni Seniora. Zawsze jest taka zadyma tam, tak jest, tak wesoło, tak kolorowo, tak pięknie. Czeka tam na Państwa mnóstwo atrakcji. Jak słuchacie radia, a się dopiero o tym dowiedzieliście, to jedźcie tam po prostu. To się nazywa Plac Centralny, więc jak to, proszę bardzo, wbijajcie. Czeka tam na Państwa, jest naprawdę fajnie, mnóstwo atrakcji. Wszystkie informacje o różnych aktywnościach senioralnych w tym miejscu znajdziecie na naszej, oczywiście na radiopogoda.pl, możecie sobie zajrzeć. Za chwilkę, tak jak obiecałem, połączymy się z Piotrem Sforakowskim, który właśnie jest na tym Placu Centralnym przy Pałacu Kultury. A teraz mamy tylko siebie i śpiewa Partita.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy się dzisiaj łączyć z Piotrem Sforakowskim, który dzisiaj jest na Dniach Seniora w Warszawie, przy Pałacu Kultury, na Placu Centralnym. No to właśnie, nadszedł ten moment. Piotruś, co tam słychać?
2: Dzień dobry, jestem przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie na inauguracji Warszawskich Dni Seniora. Cały czas jeszcze czekamy na korowód, który lada chwila powinien dotrzeć na miejsce. Korowód maszerujący z Placu Bankowego, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie kluczy do miasta przez władze miasta seniorom właśnie. I ci seniorzy z tymi kluczami maszerują. Widzę, że budka suflera też się zbiera jeszcze do występu, więc oni też czekają. Tak się patrzy. Koncentracja w tej chwili jest. Ale za chwileczkę będzie głośno, będą przeboje budki suflera. Wszyscy się dopytują, kiedy wreszcie oni wejdą na scenę. A my po prostu czekamy na korowód, który zmierza w naszym kierunku. Państwo też mogą zmierzać w naszym kierunku, w kierunku Pałacu Kultury. Jesteśmy na Placu Centralnym, zaraz koło rzeźby Mitoraja, Radio Pogoda. No a między innymi tutaj także jarmark wielopokoleniowy, czy jak to się mówi, międzypokoleniowy. No a na nim różne możliwości zajęcia się nie tylko dla seniorów, ale w ogóle dla wszystkich, którzy tutaj dotrą i będą chcieli skorzystać z tego, co oferują stoiska. Słyszymy się za chwilkę. Na razie myślę, że to będzie niezła... O, widzę, Jacek Kawalec też tutaj w koszulce Metaliki wystąpił. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest. To się wytnie. No to w takim razie do usłyszenia się z Państwem, a może nawet do zobaczenia. Zachęcam, bo pogoda piękna, żeby przyjść pod Pałac Kultury i skorzystać z tego wydarzenia, jakim jest co roku inauguracja Warszawskich Dni Seniora. Robercie?
1: A, no to ja mam jeszcze godzinkę tutaj w radiu, więc być może tam do Was zajrzę i zobaczę, jak to wszystko wygląda prawdziwymi oczami, bo to przez radio nie da się wszystkiego opowiedzieć. Dziękuję bardzo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zerknąłem sobie na Facebooka i nasze relacje naszego radia z tym, co się dzieje na Dni Seniora, i rzeczywiście świetnie się tam Państwo bawicie. A pani Monika napisała do mnie też w tej sprawie takie krótkie pozdrowienia. Robercie, pozdrawiam wszystkich, którzy razem świętują Dzień Seniora w Warszawie. Ja się wybieram z moimi 10 koleżankami z klubu Seniora. Będziemy się bawić na bajecznej i wspaniałej potańcówce z Zygmuntem i Zasią. A potańcówka zaczyna się, proszę Państwa, o 15:30, więc możecie do niej dołączyć. Pozdrów proszę moje współtowarzyszki podróży. Pozdrawiam Mirkę, Elkę, Bożenkę. Warszawo, jedziemy. Pozdrawia nas wszystkich pani Monika. No, za dzisiaj będzie miały wspaniały dzień. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Pięknej zabawy życzę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz się połączymy ponownie z Piotkiem. Piotrusiu, jak tam się bawicie?
2: Proszę Państwa, dobra wiadomość, korowód dotarł. Asia Kruk i Zygmunt Heizer są tutaj ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszamy, z małym opóźnieniem, ale to wszystko tak wyglądało. Ten korowód niesamowity, przejazd przez piękne ulice Warszawy.
4: Ja też cała w emocjach. Jeszcze w dodatku dostaliśmy małe kluczyki do miasta Warszawy. My też. I to jest naprawdę fantastyczne. Korowód w tym roku był rekordowy. Będzie liczona, będzie znana liczba osób, które wzięły w nim udział, ale już dzisiaj słyszymy od Urzędu Miasta, że to było rekordowe. Rozciągał się na przestrzeni chyba kilometra, jeśli nawet nie więcej. Była orkiestra, byli szczudlarze, byli bębniarze, no mnóstwo ludzi.
3: Mnie najbardziej zachwycały miny osób, które wyglądały na turystów, którzy przyjechali pozwiedzać Warszawę i nagle... Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Tak. Piętrus kolorowy, korowód, orkiestry, muzyka. Niesamowite. I właśnie o to chodzi.
2: A to właśnie lepiej widać z pierwszego piętra, prawda?
3: Tak, zdecydowanie.
4: No a teraz jesteśmy już pod sceną. Za chwilę gonimy na scenę zapowiedzieć budkę suflera. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nas słyszą i Państwo naprawdę mogą, to proszę wsiadać w komunikację publiczną i przyjeżdżać pod Pałac Kultury. Jest wspaniała pogoda, jesteśmy my, są Państwo, jest cudowna atmosfera, trzeba tu być dzisiaj.
3: Potańczymy i pośpiewamy razem.
2: Robercie, ty też możesz przyjechać.
1: No, to się widzę, wszystko pięknie rozkręca i tak będzie pewnie jeszcze wiele godzin, a potańcówka jeszcze przecież przed Wami. Też, które potrwa przecież parę ładnych godzin. No to jest Rock and Boogie, możecie zacząć tańczyć już teraz. Baccarat.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się oczywiście już jutro od 10 do 14. A po 14 zapraszam na kolejne spotkanie z Wojtkiem Pijanowskim, z Włodzimierzem Ziętarskim i Krzysztofem Szewczykiem, czyli z naszymi sympatycznymi trzema świnkami. Miłego popołudnia. Jak jesteście na Dni Seniora, szalejcie. Jutro będziemy mieli o czym porozmawiać. I zaczynamy o 10. Miłego popołudnia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
12: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklama.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski?
4: Ziętarski.
5: No jestem, no.

0: pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Radio Pogoda nadaje dziś sprzed Pałacu Kultury, gdzie właśnie trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora oraz wydanie specjalne programu Świnki 3, do którego wracamy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
10: Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
11: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
12: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
11: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
10: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.

0: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
0: Sponsorem programu była Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Świnki 3 wracają na żywo sprzed Pałacu Kultury i Nauki, czyli z inauguracji warszawskich Dni Seniora. Dzień dobry panowie jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: O, jak pięknie. No. Limeryki już były, prawda, Wojtku? Ale nie było jeszcze zadania.
3: No nie było, bo ja jestem już stary i zapomniałem. Ale oto zadanie. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali.
1: Bali przez jedno i czy przez dwa?
3: No, przez jedno.
1: Dobra. No to państwo już wiedzą, jakie jest zadanie na przyszły tydzień. Teraz jeszcze poproszę maila. Świnki 3.
3: Brawo, co dalej?
1: Małpa.
3: Tak, co dalej?
1: Radio Pogoda.
3: Tak.
1: Kropka.
3: PL.
1: O, dziękuję. Za chwilkę?
2: Kawały.
3: Kawały.
4: Kawałki.
1: Ojej. No, także już państwo wiedzą, co za chwilkę, a teraz ładna piosenka.

0: Trójki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Świnki 3, wydanie specjalne sprzed Pałacu Kultury i Nauki z inauguracji warszawskich Dni Seniora trwa. Panowie ze mną i teraz panowie będziemy się wszyscy śmiali. Mam nadzieję, że nie na komendę.
2: Przyjechał ambulans. Lekarz rozmawia z żoną, pytają, co się stało? No mówi, no, panie doktorze, kupiłam takiego pięknego, świeżego łososia. Chciałam go zrobić z kartofelkami, bo w piwnicy mamy pyszne kartofelki. Wysłałam męża, a ta ofiara poślizgnął się na schodach, spadł i złamał nogę. No i co pani zrobiła? Makaron.
1: Tak, no wszyscy mają radosne miny rzeczywiście. To co, Wojtku, teraz twoje.
3: Mój beznadziejny, jak zwykle o Jasiu. Jasiu wpada do biegiem do klasy i pani go pyta, Jasiu, co się stało, dziecko? Gonili mnie dwaj mężczyźni. Jesteś cały? Tak, ale zabrali mi wypracowanie.
1: No właśnie. Włodku?
4: Słuchajcie, teraz będzie...
3: Dramat jakiś.
4: Będzie dramat motoryzacyjny.
3: No to mów.
4: No już mówię. Otóż do szkoły jazdy przychodzi starszy pan. Bardzo starszy. Chciałbym się zapisać na kurs prowadzenia autobusu. A szef mówi tak, tego kursu. Ale to nie za późno, proszę pana. O nie, byłem, proszę pana, właśnie u lekarza na badaniach, żeby sobie przedłużyć prawo jazdy na moje auto. I on mi powiedział, że w moim wieku to najlepiej jeździć autobusem.
3: I Włodek opowiedział dowcip o sobie.
4: Tak.
1: No ja też mam dowcip, ale nie wiem, wstydzę się trochę przy was powiedzieć. W restauracji Szczerbaty Tancerz zamówił jedzenie, zjadł. No i pyta się go kelner, i jak smakowało? Paso doble. Bardzo panom dziękuję za ten śmiech. Świnki 3 wracają jeszcze za chwileczkę.

0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Słuchają Państwo audycji Świnki 3, a ja jestem niepocieszony. Wojtku, muszę Ci się przyznać, jestem niepocieszony.
2: Z jakiego powodu? Czym mogę służyć?
1: Z powodu, że nie mogłem się z Wami podzielić swoją próbą poetycką.
2: A to się możesz podzielić ze mną.
1: Mogę?
2: Może.
1: Dziękuję.
2: Uważaj.
1: To słuchaj, Wojtku, mówię to tylko Tobie w sekrecie.
2: No.
1: Mój limeryk.
2: No.
1: Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Ją tworzyć z jej pomocą, lecz nikt nie wiedział po co i czemu była tak buńczuczna.
2: No bardzo.
1: Tak?
2: Tak. Bardzo limerykowy.
1: I w ten sposób zostałem
2: tak
1: doceniony.
2: Trzyma.
1: Bardzo Ci dziękuję.
2: Tak,
1: mogę pisać następny.
2: Nie, już dziękuję.
3: Ale próbuj.
1: No dobrze, to będę próbował.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Reklama.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środę piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

sercem zimnym jak świerszczyk blaszany. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są.

0: Jedynki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Czas płynie, Świnki 3 też mają swój koniec, ale to jeszcze nie teraz, absolutnie. Teraz sobie porozmawiamy.
2: O czym?
1: No właśnie, też się zastanawiam.
2: No możemy sobie porozmawiać, rzeczywiście.
3: Wiecie co, bo ja wam powiem, dlaczego ja lubię mówić do widzenia w radiu. Bo wiem, że mnie nie zobaczą. A w telewizji do widzenia to od razu pokazują całą starzejącą się gębę. Moją!
4: To ja już wiem, o czym porozmawiam. W zasadzie nie będziemy rozmawiać. Ja zrobię taki bardzo krótki test wam.
5: O rany, znowu
4: test na inteligencję.
1: Do widzenia.
4: Czy świnki są mogą być inteligentne? Odpowiedzcie mi na proste, krótkie pytanie. Dlaczego w kącie jest gorąco?
2: A, to już ci odpowiadałem kiedyś, wiesz?
4: Nie,
2: bo tam jest
4: nie.
2: 90 stopni.
4: Brawo.
2: To wszystko zależy, jaki kąt, bo jak kąt w Stanach Zjednoczonych, to jest inna temperatura.
4: Ale jak stoi tam Celsjusz w kącie, to jest 90.
2: 90.
1: Panowie, dziękuję wam, że
4: dziękujemy.
1: Wśród tego Towarzystwa Świnek Trzech mogłem się znaleźć ja. Niestety za tydzień będziecie sami, więc będziecie musieli sobie jakoś poradzić.
4: Będziemy myśleć o tobie.
1: Dziękuję.
2: Tak, z sympatią. A ja teraz się zamartwiam, czy znajdę samochód na parkingu.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda jest na warszawskich Dniach Seniora, inauguracji tych dni przed Pałacem Kultury. Ze mną jest Iza Rowińska, która, no jak widziałem, często rozmawia ze słuchaczami. Mam rację?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Tak, jest tutaj Państwa bardzo dużo i bardzo cieszę się z tego powodu, że przychodzicie do nas, uśmiechacie się, dzielicie się swoim uśmiechem, opowiadacie o tym, że słuchacie Radia Pogoda. Jest nam niezmiernie miło, że tu jesteście. No i no, sama radość ten dzień po prostu.
1: Tak, a o czym najczęściej rozmawiałaś ze słuchaczami?
2: Właśnie o tym, że oni słuchają Radia Pogoda. Są z tego bardzo dumni, że nas słuchają i że nas kochają.
1: Tu jeżeli ktoś trafi z pytaniem, a gdzie te konkursy, odsyłamy pod scenę, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie
1: a
2: tak.
1: A na scenie Zygmunt i Asia kierują wszystkim.
2: Nasz pogodny poranek kieruje wszystkim ze sceny.
1: Za chwileczkę spróbujemy sprawdzić, jak to się wszystko odbywa. A teraz proponuję kilka najpiękniejszych melodii.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
3: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Jesteśmy na scenie inauguracji warszawskich Dni Seniora. Obok mnie Zygmunt Heizer. Zygmuncie, jak ci się podoba?
2: Nie no, fantastyczny koncert Budki Suflera, muszę powiedzieć. Wszyscy śpiewali razem z zespołem. Zabawa była fantastyczna. W ogóle nasi kochani seniorzy nie chcieli Budki wypuścić ze sceny. Więc ponieważ mamy trochę opóźnienie, nie da się ukryć, zaśpiewali tylko jeden bis.
1: Krótsze wersje zaśpiewali, rozumiem.
2: Tak, ale nie, fantastyczne. Ludzie się świetnie bawią. Przed chwilą przeprowadziliśmy konkurs, rozdaliśmy nagrody. Tych nagród zresztą mamy bardzo dużo. W tym momencie trwa przygotowanie sceny do karaoke. Za chwileczkę startujemy z karaoke.
1: No właśnie, bo widzę, że nikt nie wychodzi tutaj.
2: Nie, ale nikt, wiesz, nie zwolni swojego miejsca, no absolutnie. Krzesełko raz zajęte, będzie zajęte do końca.
1: Ale to tylko dlatego, że tyle atrakcji przed nami, bo karaoke to nie jest ostatnia pozycja.
2: Ale oczywiście, dzisiaj, że tak. Będą występy zespołu. Zespołów senioralnych. Potem będzie nasza potańcówka oczywiście, na którą zapraszamy. Ale zobacz, ile osób tutaj krąży między namiotami, między poszczególnymi stoiskami. Tak. Ci wszyscy ludzie zbierają stempelki. Tych stempelków trzeba nazbierać naprawdę dużo. Również stempelki zbieramy w naszym zaimprowizowanym studiu, o czym doskonale wiesz. Także dzieje się naraz tyle rzeczy, że ho.
1: Bardzo ci dziękuję i już nie przeszkadzam, bo za chwileczkę masz kolejne wejście.
2: Tak jest.
1: Wyjście do seniorów, tak?
2: Zaczynamy karaoke, będziemy wspólnie śpiewać największe przeboje. Radia Pogoda oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybko.

0: osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Radio Pogoda uczestniczy w inauguracji Warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym, dokładnie między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. Za kilka minut tu wracamy, a teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
4: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
5: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
4: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem. Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego. Pogoda.
4: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu była Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
6: Radio Pogoda, na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
7: Dzień dobry, Piotr Sporakowski, Radio Pogoda.
8: Dzień dobry.
7: Pięknie panie wyglądają, będzie jakiś występ, rozumiem?
8: Tak, jesteśmy zespołem tanecznym Gracja i miałyśmy tańczyć o 15.11, ale jest opóźnienie.
7: Jest to drobne opóźnienie, dlatego że seniorzy muszą dokładnie wysłuchać wszystkiego i zobaczyć wszystko. I dlatego tak się niekoniecznie układa zgodnie z czasem, ale też myślę, że piękną pogodę panie dostały za to, prawda?
9: I fajnie. To jest wyjątkowe szczęście, nie? Dla nas, tak.
7: A co panie będą tańczyć?
8: Taniec cygański. Mamy zawodową choreografkę, także to będzie
7: coś do pokazania.
8: Jesteśmy Gracją i taki będzie taniec.
7: Tak. Fantastycznie. No to życzę w takim razie udanego występu.
9: Dziękujemy bardzo.
7: Do usłyszenia w Radiu Pogoda i do zobaczenia na scenie.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy, co pewnie słychać, przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i w tej chwili zauważyłem panią z wielkim kluczem. Czy to jest właśnie ten klucz, który Warszawska Rada Seniorów dostała od miasta Warszawy?
2: Tak, to jest właśnie klucz do bram miasta, bo od dzisiaj to seniorzy warszawscy rządzą miastem. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten klucz jest między innymi mojego autorstwa.
1: A no to gratuluję, bo pięknie wygląda.
2: Tak, bo pracowaliśmy nad tym kluczem pół roku i to jest nowy klucz, który po raz pierwszy teraz podczas tych warszawskich dni jest tutaj z nami.
1: Świetnie. I skoro seniorzy mają klucze do miasta, to mogą decydować o tym, co w mieście się może zmienić.
2: No w ogóle Warszawska Rada Seniorów współpracuje z miastem właśnie na rzecz seniorów.
1: Tak.
2: Żeby właśnie infrastruktura była polepszona i żebyśmy, żeby wszystkim żyło się lepiej.
1: Co w ciągu ostatniego roku zmieniło się na lepsze z tego punktu widzenia?
2: Z całą pewnością władze Warszawy bardzo dbają o seniorów, bardzo na różnym poziomie. I na poziomie infrastruktury, i na poziomie sportowym, czyli zdrowotnym. Bardzo dobrze nam się układa współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Także naprawdę z każdym rokiem mamy coraz lepiej.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Jolanta Łukasiak.
1: Pięknie, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Jest tutaj kilkudziesięciu wystawców, wśród nich warszawskie MPWiK, które ma dla seniorów, jak widzę, wodę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Jak ma pan na imię?
2: Oskar Dziuba.
1: Panie Oskarze, co MPWiK robi na warszawskich Dniach Seniora?
2: Warszawskie wodociągi na warszawskich Dniach Seniora przede wszystkim częstują swoją warszawską kranówką zdatną do picia z dodatkiem owoców, takich jak cytryna, pomarańcza, arbuz. Mamy również ogórka, a również znajdzie się coś dla pasjonatów wody z dodatkiem ziół.
1: Rozumiem, bardzo interesujące propozycje. Proszę mi powiedzieć, czy ci ludzie, którzy tutaj odwiedzają wasze stoisko, mają jeszcze jakieś pytania?
2: Pytają się przede wszystkim, które połączenie owoców jest najlepsze. Aha. Ja osobiście zawsze odpowiadam, że arbuz z jakimś cytrusem, aczkolwiek pytania są o to, czy woda jest zimna i czy smakuje, także ja zawsze odpowiadam, że jest pyszna i zapraszam.
1: No i jest pyszna, bo warszawska kranówka jest jedną z lepszych w kraju.
2: Dokładnie.
1: Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Pogoda na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Piotr Sforakowski. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury trwa. Ze mną jest pani
2: Jolanta.
1: Dzień dobry pani Jolu.
2: Witam.
1: Proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do wizyty tutaj w tym miejscu?
2: No jestem prawie słuchaczką Radia Pogoda. Dlatego prawie, bo słucham jeszcze jednego radia.
1: Nie przyjmuję tego do wiadomości, ale nie o tym rozmawiajmy.
2: Tak, ale Radio Pogoda jest dla mnie tym najważniejszym.
1: Okej, okay, to właśnie. Wzorowa słuchaczka.
2: Dowiedziałam się właśnie z Radia Pogoda, że będzie taka, a ponieważ uwielbiam tańczyć, śpiewać, owszem, ale nie przed publicznością, dla siebie.
1: Mam to samo.
2: No właśnie. I dlatego przyszłam, no i podśpiewywałam oczywiście, ale chowałam się, żeby nie zostać wybraną do karaoke.
1: A, naprawdę? Aż
2: natomiast
1: takie
2: tańczyć mogę, tańczyć, o.
1: No to zaraz będzie miała pani okazję.
2: No właśnie, właśnie, czekam dzisiaj, na to.
1: No właśnie.
2: Czekam.
1: No to w takim razie życzę miłych wrażeń.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy przed Pałacem Kultury na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Pięknie pani wygląda, ma pani piękny wianek na głowie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jak ma pani na imię?
2: Ela, bardzo dziękuję.
1: Pani Elu, proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do przyjścia tutaj?
2: Atmosfera, jestem drugi raz tutaj. Mhm. Niestety wcześniej nie wiedziałam, a seniorem jestem już od prawie 6 lat. 60 rocznik, tak? I w tamtym roku mi się bardzo, bardzo podobało i dlatego w tym roku też przyjechałam.
1: Rozumiem. A czy znalazła pani jakieś propozycje dla siebie wśród tych stoisk tutaj?
2: Urząd Pracy. Interesuje się właśnie uwielbiam zwierzęta. I do Anna Kordyńskiego i do Urzędu Pracy można się zgłosić. Tutaj też przewodnik. I czasy. Zrobiłam korale, zrobiłam bransoletkę, zebrałam pieczątki, tak, rzut beretem, także no ja jestem szczęśliwa, naprawdę.
1: Ja widzę.
2: Na koncercie byłam.
1: O, proszę, proszę. Super. Jak się podobało?
2: Super, no, super, wybawiłam się.
1: To świetnie, to życzę w takim razie dalszego ciągu tej wspaniałej
2: zabawy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
23: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
24: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Doskonale! Kupujemy!
24: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie!
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
29: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.

0: teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Została ostatnia reklama.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele

0: Wiadomości o 17.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
2: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
1: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą. Radio
3: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Pogoda.
1: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
4: Trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora. Ze mną moja koleżanka redakcyjna Agata Jońska. Agato, czy Warszawa jest pogodna? Czy seniorzy w Warszawie są pogodni?
5: Warszawa jest pogodna. Powiedziałabym, że cała Warszawa jest pogodna. Nie tylko seniorzy, ale mamy tu bardzo dużo osób w różnym wieku. Od wnuków, dzieci, przez seniorów, młode małżeństwa jest absolutnie dużo osób. Mhm. Jest pogodna i silna wiekiem właśnie.
4: Silna wiekiem,
5: tak,
4: to jest hasło tegorocznej edycji.
5: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, że Państwo w tym roku chętnie pozują do zdjęć, chętnie tańczą wręcz do materiału wideo, które mogą Państwo zobaczyć na naszych social mediach, na Facebooku i Instagramie, jeżeli chcecie. Przed nami jeszcze pół godziny tańców. Właśnie potańcówka trwa, jest bardzo dużo osób, zapraszamy. A ci, których z nami tutaj dzisiaj nie ma, mogą spokojnie odwiedzić nas za 2 tygodnie na Olimpiadzie Senioralnej w Parku Sowińskiego w Warszawie.
4: Także sami Państwo słyszą, że warto tu być. Ja tu jestem, więc wracam za chwilę.

0: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja warszawskich Dni Seniora trwa. Właśnie trwa też potańcówka Radia Pogoda. Ze mną Asia Kruk.
2: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja to jak ja, ale Zygmunt jest też tutaj z nami. Zygmuncie, chyba to było do przewidzenia, że sobie ludzie siedzą na widowni, oglądają przeróżne występy, a kiedy nadchodzi potańcówka Radia Pogoda i jeszcze zaczynamy ją najpierw od konkursu, a później od nauki tańca z panią Dorotą, no to wiadomo, że krzesełka idą do tyłu i ludzie po prostu zaczynają tańczyć.
3: Ja myślałem, że będzie z tym kłopot, no bo jak już, wiesz, zajmie dobre miejsce z przodu,
2: to
3: ciężko się ruszyć z tego miejsca, ale problemów absolutnie nie było. Państwo zrobili miejsce na parkiet i w tej chwili, proszę Państwa, parkiet jest pełny.
1: Wszyscy tańczą.
3: Tańczą, no parę osób tam się, wiesz, jeszcze...
1: Obserwuje.
3: Tak, jeszcze się nie ośpieliło, ale ośpielą się za chwilę.
2: Ale spokojnie, potańcówka trwa do godziny 17:30, więc wszyscy zdążą po prostu tutaj zabalować, jak nie wiem co. Jest pięknie.
1: Tak. No tak, a w tajemnicy Wam powiem, że nie tylko przed sceną balują, ale także na opłotkach tej imprezy.
2: Naprawdę?
1: Mówię, proszę przed scenę przejść, a oni na to, nie, tam za dużo ludzi, my tutaj sobie sami
2: jest okay.
1: Podlepczymy.
3: Tak też może być. Chodzi o to, żeby się świetnie bawić i tak właśnie jest na naszej prywatce.
2: No w końcu to są najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. My jesteśmy pewni, że to potrafi publiczność rozbawić i publiczność też jest tego pewna, czego chcieć więcej. Po prostu bawimy się świetnie i wszystkich do tego zachęcamy.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękujemy. Jeszcze Państwo zdążą. Jak się Państwo pośpieszą, to my jesteśmy do 17:30.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Inauguracja Warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki. W tej chwili właśnie uklęknąłem w jakimś mokrym miejscu, ale na pewno mi się będzie opłacać, bo teraz witam dwie panie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy pana.
1: Jak mają panie na imię?
2: Ania, Elżbieta.
1: Pani Elżbieto, jak się pani tutaj podoba?
2: Bardzo, ja jestem tutaj pierwszy raz i super impreza, bardzo fajny przemarsz, muzyka, wesoło, fajnie, dużo stoisk, tutaj kawka, tam herbatka, tutaj badają masę ciała.
1: Pani Aniu, jak z tą masą ciała?
4: Oj, nie powiem.
1: Ale dlaczego, nie ma?
4: O, dobre powiedzenie, nie ma. Dobrze powiedziane, nie ma.
1: Czyli,
2: niestety nas trochę to osłabiło, tak, że nie będziemy komentowały wyniku, bo tragicznie wyszło.
4: Może zaraz dopilguję do wzięcia się za siebie tak jeszcze bardziej porządnie.
1: No dobrze, a z przyjemniejszych rzeczy?
4: Nie, no super, występy super. My jesteśmy tu od przemarszu. Przyszłyśmy tutaj razem, już budka suflera. Nie no,
2: budka impreza suflera, świetnie. No to fantastycznie.
1: Podobało.
4: Ale w ogóle impreza bardzo fajnie, dobrze zorganizowana. Fajnie.
1: Czyli pani też pierwszy raz, pani Aniu?
4: Tak, pierwszy raz.
1: Jak czyli rozumiem, będą następne.
4: Będą.
2: A, pewno za rok.
4: Już
2: będziemy.
4: Nawet jesteśmy umówione, że na pewno.
1: Fantastycznie. I też na masę ciała?
4: Aż twórczy zapamiętał. No.
1: Dziękuję panią za rozmowę i życzę dalszej udanej zabawy.
4: Udane, super. Jest bardzo miło, że spędzony dzień i pogoda dopisała, także jak radio pogoda, tak i pogoda dopisała.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Została ostatnia reklama.
17: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pani tutaj pierwszy raz na warszawskich dniach seniora?
2: Jestem, chociaż nie jestem seniorką, bo jestem dopiero świeżo po 40, ale jestem ogromną fanką waszego radia.
1: O, dziękuję.
2: I całe wakacje poprawiało mi nastrój.
1: Cieszę się, mam nadzieję, że będzie poprawiać dalej. Czyli Radio Pogoda namówiło panią do przyjścia tutaj.
2: Szczerze mówiąc, to jestem tu przypadkiem, bo idę po prostu na dworzec centralny na pociąg, ale już na sam widok waszego loga uśmiechnęła mi się twarz, tak jakby się uśmiechała przez całe wakacje, kiedy codziennie poprawialiście mi nastrój starymi, pięknymi piosenkami. Niektóre odkrywałam na nowo, a niektóre z jakichś tam sentymentów, chociażby z tego, jak moja mama puszczała mi za dziecka.
1: No tak. W takim razie cieszę się, bo nie ma przypadków w takim razie. Cieszę się, że pani dała się zwabić tutaj.
2: No na pewno fajna przygoda. Nawet tego wywiadu, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję i bądźmy z Radiem Pogoda. Ja promuję do wszystkich osób, bo to naprawdę jest super poprawiacz nastroju w każdą pogodę.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję i proszę się nie spóźnić na pociąg.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: No to zainaugurowaliśmy warszawskie Dni Seniora. Ze mną Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Jesteśmy.
3: Witamy, witamy ponownie. Jak przypomnijmy, że inauguracja dziś, a te warszawskie Dni Seniora trwać będą przez 3 tygodnie.
1: Do 14 października.
3: Tak jest.
2: I jeszcze się z Państwem spotkamy 26 zresztą na zakończeniu warszawskiej Olimpiady Seniora, więc to też będzie fantastyczne. Ja przepraszam, ale ja już trochę nie mówię.
1: Nie przepraszaj, tylko powiedz, jak tam potańcówka.
2: No właśnie, potańcówka była taka i te wszystkie konkursy i te wszystkie rozmowy z Państwem przy głośnej muzyce były takie, że nie wiem, czy słychać moją chrypkę, ale mam nadzieję, że do poniedziałku mi przejdzie.
1: Na pewno.
3: Zabawa była fantastyczna i chyba mogę powiedzieć z pewnością, były to największe obchody Dnia Seniora, inauguracja. Tylu gości,
2: tak. Tylu
3: seniorów
2: tak. Nie
3: mieliśmy do tej pory.
2: Tak.
3: Ten kolorowy korowód, który cię ciągnął przez ulicę Warszawy, fantastyczne, bo i tam na początku orkiestra marszowa, orkiestra dęta, potem nasz autobus, potem bateria, czyli taki zespół perkusyjny, szczudlarze, fantastyczne rzeczy.
2: Było naprawdę doskonale, no a sama potańcówka, to jak zwykle, Państwo wiedzą co robić, po prostu trzeba się dobrze bawić, dylać, jak mówi pan Marek zaprzyjaźniony słuchacz z Poznania i po prostu wszystko będzie dobrze. To była rekordowa frekwencja, ale czekamy na kolejny rekord we Wrocławiu podczas wrocławskich Dni Seniora, które już w najbliższy piątek.
1: Najbliższy piątek, czyli za tydzień, niecały. Tymczasem warszawskie Dni Seniora zostały zainaugurowane i one trwają. Do usłyszenia mówią
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: I jeszcze Piotr Stworakowski na dokładkę.
2: Dziękujemy!
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy Frosta kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
19: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
20: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
21: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Doskonale. Kupujemy.
22: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
25: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
26: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
27: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
28: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
27: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
25: Została ostatnia reklama.
26: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
27: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny.
28: Radio Pogoda.

0: Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
1: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie na ogół duże, pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopnia, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
17: Została ostatnia reklama.
18: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
11: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
14: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
11: Na boku, w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: Została ostatnia reklama.
22: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
18: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
21: Reklama.
22: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek.
23: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
22: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
24: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.

0: powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką poprowadź. Gdzieś mnie...
2: Reklama. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: rano. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Słuchaj, Marian,
4: no?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
19: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
18: A pan wie, jak to objechać?
20: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: zdrowie pan. Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

damy na parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś mi.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak

szczycie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand.

Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

piątek zmieniasz mi w sobotę. Pociek z tobą 100 i 200.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
1: Reklama.
7: Powieść Radia Pogoda.
9: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
10: Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Kasia siedziała, odrętwiała i niema, jakby przykuta prądem elektrycznym. On całował jej dłonie rozpalonymi ustami, mówił do niej coś jeszcze, ale go już prawie nie słyszała. Urok jego ogłuszył ją zupełnie, nie władała sobą, czuła ogień w mózgu i w całym swym jestestwie. Chłonął ją, spalał, unicestwiał jej wolę do utraty zmysłów. Mówiła mu coś, ale nie pamiętała co. Nie ocknęła się z tego stanu narkozy nawet wtedy, gdy powrócili do domu. Było już ciemno. Nie widziała, kiedy zapadł wieczór. Strasznie długo jeździliście państwo. Myśleliśmy, że już pan wykradł nam Kasię i że jej więcej nie ujrzymy, mówił ktoś wesoło. Kasia widziała, jak przez mgłę zgorszone miny pań. W tańcu z Warem doznała niepojętej rozkoszy jego obecności. Pochylił się do jej ucha i szepnął: ogłosimy dziś nasze zaręczyny, inaczej niepodobna. Czy chcesz? Tak. Tańcząc wpadł z nią do jakiegoś buduaru. Na ustach swoich uczuła żar jego pocałunku. To odwet za mężne władanie sobą w karecie, szepnął gorąco. Pocałunek ten zbudził w niej płomień i pogrążył ją w otchłań szaleństwa. Pamięta, jakie po ogłoszeniu ich zaręczyn zapanowało osłupienie w towarzystwie. Taka niespodzianka. Radość Mochyńskich, zdumienie jej rodziców i Krzysia. Pamięta, gdy ją brat spytał, czy jest zupełnie przytomna, odrzekła szczerze: nie, ale jestem szczęśliwa. Czuła się istotnie bardzo szczęśliwa. A teraz? Pytanie to rzucone samej sobie zraniło Kasię. Ale myśl tę niebezpieczną odparła drugą myślą, dobrą i ufną. Pomimo wszystko jestem i teraz szczęśliwa. Zarumieniła się pod krytyczną analizą tej drugiej istoty, która była w niej, a której Kasia lękała się jak najsurowszego sędziego. W obawie krytyki tej drugiej, nie chcąc sobie psuć dobrego usposobienia, zaniechała rozmyślań.

innemu odprowadzić swego wierzchowca i długo jeździła na wozie stojąc i powożąc sama rozhukaną parą Arabczyków. Był już wieczór, gdy zatrzymała wóz przed stajnią. Oddała lejce Stangretowi i zeskoczyła zręcznie na ziemię. Bolały ją ramiona i drżały trochę kolana. Pani dziedziczka, to jak chłopak, z przeproszeniem wielmożnej pani, skłonił się jej czapką. Ależ te ogiery ostre, niechże ich, zawołała rozprostowując ramiona. Ba, toć czterolatki, ogień im z pysków idzie. Jaśnie pan, jak przyjedzie, to nie pozna tych piekielników. A nasz panicz Krystyn, to już chyba ze stajni nie wyjdzie. Kasia uśmiechnęła się. Przyzwyczajona była do tego, że służba w Kromiłowie nazywała ją tylko panią dziedziczką, Krzysia paniczem, podczas gdy war otrzymywał zawsze tytuł jaśnie pana. Wiedziano, że ona nie pozwalała się tak tytułować, ani Krystyn również. Oni oboje byli niejako dziećmi Kromiłowa. Edward był obcym tu i mniej lubianym przybyszem. Odnoszono się do niego bardzo życzliwie, ale trochę chłodno. Tytuł nadawany mu przez służbę oddalał się od niej jeszcze bardziej, lecz Kasia nic na to poradzić nie umiała. War nie dążył do zjednywania sobie służby i tak się jakoś utarło. Zebrzydowska odbyła naradę z rządcą, wydała kilka poleceń Stangretowi i ogrodnikowi i wolnym krokiem, zmęczona przejażdżką, wróciła do domu. Przeczytała jeszcze raz list od Wara, zastanawiając się, dlaczego ogarnia ją szczególny niepokój. Pomimo, że słowa listu podnieciły ją i poiły dobrą otuchą. Wieczór już był cichy i słodki. Kasia spacerowała po Alei Lipowej, zamyślona. Dziwny dreszczyk niepokoju wniknął do duszy i dręczył. Księżyc wypłynął na niebo, czyste jak polerowana blacha, o tonach seledynowych, które wolno nasycały się odcieniem szaro-błękitnym, coraz ciemniejszym. Budziły się głosy i echa nocne. Wołały za parkiem przepiórki, cicho cykały koniki polne. Z głębin gęstych drzew kwiliły żałośnie młode sówki. Przemykały się zdradliwym lotem nietoperze. Nieszporny rechot żab i ciche, a jednostajne bzyczenie komarów było monotonnym refrenem pojedynczych odgłosów i pieśni lipcowego wieczoru. Zapach duszący, a upoisty zboża skoszonego, którym tchnęło powietrze, odurzał Kasię. Nozdrza jej chciwie wchłaniały woń drażniącą. Rosło w niej jakieś pragnienie, tęsknota. Ogromna zdawała się rozwijać w jej piersiach skrzydła mocarne, by unieść ją całą gdzieś w przestrzeń, ku szlakom rozkoszy i szczęścia. Była w niej świadomość tej tęsknoty, a nie było pełnej świadomości jej celu. Poryw jej serca, odczuwany wyraźnie, błądził, unosząc ją ku czemuś, co nie było realne. Odczuwała to, ale nie mogła dojrzeć oczami ducha. Był w niej ogrom niepojęty, więc mu się poddawała biernie, a nawet z rozkoszną uległością. W miarę wzmagania się w niej tej siły niezrozumiałej, Kasia chodziła coraz prędzej i coraz ciaśniej było jej w parku. Dusiły ją gąszcze drzew, straszyły cienie przepastnych alei. Zapragnęła przestrzeni. Zdyszana, łaknąca powietrza i jakby pędu, dopadła do bramki w sztachetach, szarpnęła ją i wybiegła na pole. Szła prędko, w blasku błękitno-siwym po drodze, po rżyskach ostrych, po miedzach wonnych od ziół i drobnych kwiatuszków mlecza. Oddychała pełną piersią, kąpała się w tej roztoczy rzeźwej, pachnącej czombrem, przesyconej wonią zbóż i rosy. Niosła się wskroś tych pól, wiotka i chybka, tajemnicza, a zwodna, srebrząca się w brzasku księżyca jak błędny ognik. Był w niej odmęt wrażeń nieskrystalizowanych, chaos myśli płynących przez mózg nurtem rzeki. I był w niej płomień, rozpalający ją do żaru, który trawił ją i targał jej nerwy. A zarazem
Nieuchwytną mocą sprzeczności koił.

0: ją i przesycał jej serce zaspokojeniem. Zmęczona wrażeniami tej burzy wewnętrznej, rzuciła się na snopy pszeniczne, lekko wilgotne, pachnące silnie i zapadła w sypką, chrzęstliwą pościel. Był w niej radosny zachwyt odpoczynku i ciszy. Czuła, jak ta cisza brała ją w swe ramiona i tuliła pieściwie i nasycała błogosławieństwem spokoju. Spokój spływał na nią powoli, kołysał ją jak dziecko umęczone szarpaniną i buntem. Czuła w ten sposób prawie dotykalnie. Muskał jej czoło rozpalone męką niewysłowionej tęsknicy. Kładł się na jej gorących ustach pieczęcią słodką, niby upragnionym pocałunkiem. Poczuła w sobie bezwład i upojenie, dosyt rozkoszy i cicho, cicho gasnący żar. Zmąciła się myśl i odczucia wszelkie. Nasunęła się leciutka, różowo-szara mgła, zasłaniająca metalowy blask księżyca. Pokryła sobą wszystko dokoła i stawała się coraz bardziej różowa, coraz bardziej purpurowa, aż zmieniła się w zaspę szkarłatną. Zasnuła, zasypała sobą błękitną roztocz księżycowej poświaty. Umilkło granie żab z oddali, tylko cykał konik polny w snopach pszenicznych, dyszących rozkoszą.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna, Magnesy serc.
0: Tomek niesamowity spał na miedzy puszystej od traw i kwiatów. Przykryty sukmanką swoją świecił wśród ziół jasną czuprynką, na której osiadła gęsta rosa. Brzask srebrny, starszy brat złotego świtu, rzucił bławe spojrzenie na pola osnute mgłą nocy. Spojrzenie to było już zapowiedzią cudu pogody i wesela. Rosa z mlecznej jęła się przeistaczać w migotliwą i niewodem utkanym gęsto pokryła zboża jeszcze stojące na pniu i rozległe rżyska. Rozsiały się na nich kopczyki ściętych i powiązanych snopków. Brzask wychynął spoza lasu, rozlał się szeroko po łanach. Budził wszystko dokoła do życia i ruchu. Ocknęły się ze snu płowe owsy. Dreszcz rozkoszy biegł wskroś całego społeczeństwa kłosów i zachwiał ich młodymi trzęsieniami. Rzeźwy dreszcz wniknął pomiędzy drzewa gaju. Brzozy polotne zaszumiały sennie i na rozpuszczone gałęzie, nabierając coraz więcej srebra, drżały w oczekiwaniu przeczuć radosnych. Oczekiwaniem szczodrego świtu tchnął cały gaj, dyszały pola zbożne i zielone niwy. I zabłysnął poranek w złocie świtu poczęty. Ptaki podniosły wrzawę, skrzydlate rzesze wymykały się z gniazd na żer. Z pól śmigały zające, uraczone już do syta. Kryły się do kotlin i schowek w zbożu, rudelisy obżarte sunęły cichym truchtem do nor zacisznych. Zjadliwym nosem węszyły niebezpieczeństwo, wątpliwe na razie, lecz ostrożność nie zawadzi. Spełnione morderstwo nocne może się zemścić na skórze lisa mordercy. Zresztą czas spać po hulaszczej rozdobędzie. Zamilkło wnet na polach, czworonogi żerujące poznikały, tylko ptaki rozwielmożniły się, ufne w swoje prawa zdobywców żeru i pracy o białym dniu. Opary uniosły się nad łąkami, skupiały w sobie uciekające z pól rosy pełne teraz tęczowych kropli. Ostry chłód przeniknął smukłe i wątłe ciało Tomka, wstrząsnął nim dreszcz. Chłopiec ocknął się, otworzył oczy szeroko, w błękicie ich zamigotał różowy blask jutrzenki. Tomek zerwał się z wilgotnej trawy i rozejrzał po polach. Zaspał świtot i znowu zaspał, wyrzekł głośno zmartwiony. Gniewny błysk zamigotał w jego oczach. Niesamowity przecie był, nazwany tak przez całą wieś. Bo jakże w chałupie nie nocuje, po polach i lasach się włóczy o kawałku chleba, zna się z drzewami i z wszelką gadziną, prawi ci coś do niej, czego nikt to i nie pojmie, pewnikiem ni strzyk, ni duchów nijakich się nie boi. Ot, taki już jest odmieniec. Teraz do dworu przystał, I pani dziedziczka pozwala mu z onej gliny, co mu sama kupuje, lepić bzdury, jak powiadają w szkole. Pewno pani dziedziczka trzyma go przy sobie z tej nudy, a z litości nad dłupkiem pozwala mu na one lepidła, bo to do niczego i więcej niezdatne, a na pysku ładne i przypochlibne. Ale niech ino jaśnie pan zjedzie do dworu. Wnet dłubek będzie tu znowu po polach z gadziną gadał, a gęsi w szkodę puszczał. Gdzie mu tam? Na ogrodniczka. Jurasek prawi, że niechluj jest, a ino cierpliwość pani dziedziczki znosi takiego odmieńca we dworze. Tak mówiła stara Marcycha poprzedniego wieczora w izbie u Kostrzewów. Tomek słyszał to i omal się nie rozpłakał. Żal dławił go i strach, żeby go istotnie ze dworu nie wyleli, bo znowu nie miałby gliny pięknej, tylko zwykłą, z glinianki brudnej wziętą. I nie byłoby tych figur różnych, które mu pani przynosiła, i nie gadałby z nią, i nie widział, jak ona maluje domy, a pałace. Książki mu dawała. Były w nich malowane figury cudne, rzeźby i posągi. Tomek od przytomności odchodził, patrząc na nie. W innych były zwierzęta, ptaki, kwiaty, a jeszcze w innych historyczne obrazy. Książki te stały się dla Tomka Ewangelią. W szkole lubił najlepiej historię, słuchał z zajęciem wielkim wykładu nauczyciela i sam ją sobie potem dopełniał wyobraźnią. Widział, jak Krakus zabija smoka, słyszał ryk bestii, widział posokę na maczudze Krakusa. Widział we snach Wandę, rzucającą się do Wisły, i zdawało mu się, że każdy rys królowej mógł wyrzeźbić, jakby na nią patrzył. Już minęło 6 tygodni, jak Tomek chodzi do dworu i już nie rozumiałby teraz dawnego życia przy pasieniu gęsi. A jednak mniejszą miał teraz swobodę niż dawniej, kiedy to od wczesnej wiosny do późnej jesieni wałęsał się po polach i lasach. Nauczyciel dowodził zawsze, że z Tomka Kostrzewiaka nic nigdy nie wyrośnie mądrego. Dobre i słodkie dziecko, ale nie zdara. W zimie demoralizował uczniów w szkole, wedle opinii nauczyciela, a na wiosnę, choćby go przywiązać, to ucieknie albo się rozchoruje z tęsknoty za polem i słońcem. Od małego dziecka dla Tomka domem i szkołą przez większą część roku była natura. Zżył się z nią, zbratał i kochał nade wszystko. Ale teraz przy umiłowanych swych pracach we dworze obok Zebrzydowskiej nie tęsknił za dawnym życiem. Przeciwnie, lękał się, by nie powróciło. Więc wróżby Marcychy przeraziły go i szczerze zgnębiły. Długo w nocy nie mógł zasnąć na swojej miedzy, ciężko wzdychał, wiedząc już od służby we dworze, że jaśnie pan przyjedzie. Zasnął potem kamiennym snem i oto przespał świt. Tomek zerwał się z pościeli traw. Patrzył na jutrzenkę, jakby wyrzucając tej złotej łunie, że go nie obudziła. Nie dojda ja nieszczęsny, śpioch zatracony, zawołał z goryczą. W oczach błękitnych pojawiła się chmurka żalu. Na ustach osiadła niechęć i pogarda dla samego siebie. Wtem ujrzał rząd szarych kulek, toczących się żwawo jak różaniec wśród płowej, przeźroczej gęstwy owsa. Radosny uśmiech ożywił opaloną twarz Tomka. Prędko wyrwał z zanadrza chleb czarny, ciepły od jego ciała, i ją kruszyć na ziemię. Ciur, ciur, ciur, ciur, malutkie, kochanieńkie niebożęta, ciur, ciur, ciur, ciur. Kuropatwy niespłoszone podtoczyły się sznurkiem do nóg Tomka i jeły zawzięcie dziobać rzucane okruchy. Kwiliły cicho, ale i chłopak poczuł głód. Drobiąc przeto chleb dla kurek, wkładał go po kawałku do swoich ust. Żuł chleb, przemawiając do kuropatw serdecznie. Gdy wreszcie kromki zabrakło, zmartwił się szczerze i wyrzucał sobie łakomstwo. Po chwili biegł miedzą w stronę swojej chałupy, uczuł głód i pragnął się ogrzać. Już dzień na niebie, już dzień, powtarzał sobie w myśli, tęskniąc za parkiem dworskim i ukochaną pracą pod błękitno-żółtym parasolem. Z miedzy wpadł na rżysko, gdzie stały kopy żytnich snopów. Złe warczenie psa wstrzymało go. Spojrzał i stanął zdumiony. Na snopkach leżała dziedziczka, a obok stał Rex i wyzywająco patrzył na chłopca. La Boga, dyć, co to? Kasia zerwała się i usiadła zdziwiona również. Tomek, co ty tu robisz tak rano? Ja nocował na Miedzy. A ja wyszłam sobie na spacer i odpoczywam, uśmiechnęła się zebrzydowska. Przespała bowiem całą noc w snopkach i zbudził ją dopiero okrzyk Tomka. Rex widocznie czuwał nad nią w nocy, ale nawet nie słyszała, kiedy się zjawił.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Podnosząc się raźniej z chrzęstliwej pościeli, rozbawiona swoją przygodą śmiała się do Tomka wesoło. Czemuż to nocowałeś na polu, co? Dyć ja tak zawsze. Jak to, nie śpisz w chałupie, dlaczego? Chłopak milczał. I nie zimno ci na polu, nie straszno? Ni, a zapach je piękny i tyle powietrza. Ja sam na Miedzy to wolę na polu niż w chałupie, na piecu z dzieciokami. Masz rację, tu się wybornie śpi, zdradziła się. Ale teraz chłodno, brr, zimna kąpiel. Tomek, od dziś będziesz sypiał we dworze koło kuchni z Juraskiem. Chłopak zaczerwienił się i zmieszał. A bez co tak? Bo możesz się przeziębić. Ja zwyczajny. Czasem to i w kopanie ziemniaków jeszcze se w lesie sypiam, bo w lesie cieplej. A zawdy co na dworze, to na dworze. Ja zwyczajny. Znać było, że propozycja Kasi nie zachwyciła go. Chłopak przestępował z nogi na nogę i patrzył na panią z wahaniem i lękiem. No, co chcesz powiedzieć, Tomek? Mów śmiało. A to bojam się okropnie, że me jaśnie pan wygna ze dwora, kiedy przyjedzie. Strasznie się tego bojam, bo mnie powiadali. Kto ci takie głupstwa opowiadał? A Marcycha? Peda, że takiego odmieńca to tylko pani dziedziczka cierpi, ale że jaśnie pan, to już i gliny nie będę miał i onych figur prześlicznych. Łzy błysnęły w oczach pacholęcia, szczere łzy głębokiego zmartwienia. Kasia zaśmiała się, położyła dłoń na jasnej główce i rzekła serdecznie. Bądź spokojny, pan cię nie wypędzi i nie myśl nawet o tym. Będziesz dziś lepił tego lwa, którego ci wczoraj pokazywałam. Ale jak konia z tym dokiejem jeszcze nie skończył, bo jak się rozwalił, no to skończysz konia, a potem tamto. Chodźmy teraz do dworu na śniadanie. Tomek otarł łzy i podniósł na Kasię oczy pełne niewysłowionej wdzięczności. Szli do dworu. Tomek baraszkował z Rexem, wesoły jak szczygieł, rozgadany i roześmiany. Zebrzydowska patrzyła na niego. Pytanie natrętne zmąciło nieco jej dobry nastrój, wywołany niezwykłą przygodą przespanej nocy na polu i słonecznym porankiem. Czy on się już nie spaczył? Czy go już nie wytrąciłam z jego przyrodzonych ram? Lecz ta chwila refleksji zgłuszona została natychmiast przez inną myśl. Zastanowiła się, co ją wczoraj tak uniosło. Skąd ten żywioł zerwał się w niej huraganem i zatopił w łunie płomienistej? Bar? Usłyszała szept, jakby z tej drugiej istoty, którą zawsze odczuwała w sobie czasem z niechęcią i oburzeniem. Czyżby War? To przypuszczenie wydało jej się upokarzające. A jednak nie mogła zaprzeczyć, że wiadomość o powrocie Wara zbudziła w niej tęsknotę i pragnienie jego przyjazdu. Nie był w domu od wczesnej wiosny. Kasia miała w duszy gorycz i zwątpienie. Żal drażniący jej ambicje wkradł się do serca i nurtował i bolał. Pustkę czuła dokoła siebie, ale zaczęła lekceważyć takie objawy. Wmawiała w siebie obojętność i zanik tych porywów, które niedawno były tak silne, że zdołały złamać jej wolę, skierowaną w zupełnie inne zakresy życia. Krytykowała siebie, pogardzała sobą i była przekonana, że otrzeźwienie przyszło bezwzględne, graniczące już z obojętnością, może nawet z niechęcią. A jednak doznała oto jakby ocknięcia się z owej trzeźwości, w którą wierzyła święcie. To ją zdumiało, jako objaw nowy, a niepokojący. Niespostrzeżona przez nikogo, wbiegła do dworu. Była wesoła i czuła się wybornie. Ujrzawszy łóżko swoje posłane na noc, nietknięte, zaśmiała się. Gotowy powód do plotek. Rzuciła się na pościel ze śmiechem, zgniotła ją jak należy i zaczęła się rozbierać do kąpieli. Spostrzegła na stoliku list Mochyńskiej. Rozrzewniła się. Kochana ciocia, gdyby nie jej upór, może bym nie poznała Wara. Przeniknęło ją nad wyraz miłe uczucie szczęścia i wesela życia. Wszelkie niepokoje wnikające wczoraj do jej duszy pierzchły bez śladu. Ale ujrzawszy swoje rysunki techniczne, przypomniała zastrzeżenie męża zawarte w jego liście. Lekka chmurka przyciemniła nieco jej oczy. Taki to już jest ten mój wytworny Var, pomyślała z przychylną pobłażliwością i obiecywała sobie, że potrafi ułagodzić Vara, zjednać go dla swojej pracy, przekonać, a wszakże starała się o to przez 2 lata. Var widział, że ona potrafi pogodzić jedno z drugim. Często nawet wbrew swojej naturze poddawała się sugestyjnie jego woli i wstydząc się samej siebie, grała rolę rozleniwionej chórysy. Strojna tak, jak on lubił, poddająca się biernie jego zachciankom. Lecz epikurejką nie była z natury, wręcz przeciwnie, więc taka gra męczyła ją, śmieszyła i w rezultacie bolała. Jej energia nie nadawała się do podobnych ról, przejmujących ją wstrętem. Brzydziła się siebie i zaczęła sobą pogardzać. Czyż i teraz tak będzie? Kasia czuła w sobie przedziwną moc zwalczenia wszelkich niechęci męża, ale wiedziała, że sama poddawać mu się już nie zdoła. Sybarytyzm Vara, znany jej wybornie, był jej niebezpiecznym wrogiem. O tym, by dał się wyplenić z natury Vara, nie marzyła, lecz jej pogodna dusza ożywiała się nadzieją, że szczęście powróci w całej pełni i że zaćmiona harmonia ich pożycia rozjaśni się przez jej ogromne pragnienie szczęścia, którym potrafi, i Vara natchnąć tak, że dawne chmury znikną na zawsze. List Mochyńskiej znowu trochę osłabił nadzieję Kasi. Były w nim jakieś ostrzeżenia mgliste, jakieś zwroty do niej, że zapatrzona w swoje cele zaniedbuje szczęście osobiste, że zamiast wyrabiać sobie koncesje na budowę szkoły w Kromiłowie, zamiast gospodarować i wysyłać Warowi pieniądze, powinna była sama jechać na owe kuracje, które go gubią. Hrabina Oktawia rozpisała się o obowiązkach żony, że nowoczesne sawantki dobrowolnie zatracają ideał rodziny, najświętszy dla kobiety i najpotrzebniejszy dla kraju. Kasia, rozumiejąc to wszystko, nie miała pod tym względem wyrzutów sumienia, prócz tej jednej winy, że nie pojechała razem z Varem na kurację. Czuła się zdrowa i silna. Leczyć się nie było potrzeby. Wszelkich uzdrowisk nie cierpiała. Jechać tam tylko dla zabawy było dla niej szczytem bezmyślności i próżniactwa. Tego w sobie nawet dla Vara nie zdołała wyrobić. Zresztą Var wydawał bardzo dużo. Czyż miała mu dopomagać? Bo wszakże powstrzymać go nie było sposobu. Ciocia coś majaczy. Ale w tych wymówkach Mochyńskiej Kasia wyczuła jeszcze coś innego, co ją zaniepokoiło. Ciocia coś wie o Varze. Konkluzja ta burzyła cały spokój Kasi, osiągnięty i pobudzony rychłym przyjazdem Vara i tęsknotą za nim. Przez parę dni oddzielających ją od upragnionej chwili, młoda kobieta była czynniejsza jeszcze niż zwykle. Wrażenie wyniesione z listu Mochyńskiej, przykre na razie, osłabło prędko i wreszcie zanikło zupełnie. Kasia myślała tylko o tym, jak uprzyjemnić powrót do domu Varowi. Chyba odczuje wszystkie jej starania, najdrobiazgowsze i odgadnie, że robione były z myślą o nim. Dwór cały, pokoje, łazienkę, ogród, stajnie, wszystko się odświeżało. Wszystko miało wygląd odświętny. Spiżarnia napełniła się smakołykami zastosowanymi do gustów Vara. Kucharz otrzymał polecenia wyłączne. W sobotę rano Kromiłów przedstawiał się godowo, weselnie. Dzień był jasny, upalny, przepojony błękitem i złotem. Kasia, ubrana biało, świeża jak maj, niosła właśnie z ogrodu kryształowy koszyk napełniony czarnymi wiśniami, których emaliowa glazura zdawała się tryskać nadmiarem soku, gdy z daleka zawarczała trąbka samochodu wysłanego na kolej. Jadą. Hamując wrażenie, wyszła na spotkanie męża.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Kasia oparła się o rzeźbioną balustradę wysokiego ganku i patrzyła na wtaczającą się w bramę wielką limuzynę. Na przedniej szybie słońce rozpryskiwało tysiące iskier jaskrawych. Limuzyna znikła za kępami krzewów, ukazała się na skręcie, błysnęła lakierami, znowu się zanurzyła w skupinach białej spirei i wreszcie w całej paradzie, cicho jak po sznurku, podsunęła się pod wysokie schody podjazdu. Lokaj z głębokim ukłonem chciał otworzyć karetę, gdy nagle szarpnięto drzwiczki i ukazał się w nich Krystyn Zachojski. Ujrzawszy siostrę, uniósł czapkę nad głową i jął wchodzić na schody dość wolno. Patrzył na Kasię z nieokreślonym uśmiechem, ale ona wlepiona miała oczy w limuzynę, odsuwającą się cicho od podjazdu. Krystyn stanął przy niej, spojrzała na niego jakby zza mgły. Var? Głos jej był zdławiony. Przez twarz Krystyna przemknął cień. Var jest w Biarritz. Wiem, pisał, miał przyjechać z tobą. Czy co się stało? Krystyn milczał. Weszli do przedpokoju. Za chwilę w bibliotece Kasia chwyciła brata za ręce. Była podniecona. Jesteśmy sami, mów, co z Varem? Zachojski patrzył na nią przyćmionym wzrokiem. Powtarzam, nie przyjechał z Biarritz. Więc miałeś jakąś wiadomość, kiedy przyjedzie? Pisał, telegrafował? A do ciebie co pisał? Tak w ogóle, jakie były jego listy? Krzysiu, mów mi od razu bez wykrętów, co się dzieje z Varem, zawołała gorączkowo. Krystyn zawahał się, widząc wzburzenie siostry. Nie spodziewał się tego i to go zmieszało. Ale spojrzawszy w jej oczy, rzekł prędko, bezbarwnie. Var wyjechał do Brytanii, do zamku. Dokończ, do zamku pewnej margrabiny Rimaldi i z nią. Twarz Kasi stała się kredowo blada. Siostrzyczko, najdroższe dziecko, zawołał Krystyn, chwytając ją w ramiona. Nie sądziłem nigdy, że ty... Skąd masz tę wiadomość? Mów wszystko, chcę wiedzieć wszystko, mówiła szorstko, niecierpliwie. Edward był na wyjezdnym z Biarritz, gdy poznał tę panią. Od razu zawiązał się romans. Zabrała go do swego zamku nad Atlantykiem. Wszystko to stało się niemal impetycznie. Na zimę mają jechać do Egiptu. Wiem z najpewniejszego źródła, bo od mego przyjaciela, który stamtąd wraca.
3: Czy nie wiesz, kiedy nastąpiło to poznanie? Spytała Kasia.
0: Owszem, wiem. Poznali się na Korso Kwiatowym. Krystyn wymienił datę.
3: W parę dni po napisaniu listu do mnie, szepnęła młoda kobieta, pamiętając datę listu Vara.
0: No tak, powtarzam, nastąpiło to impetycznie. Możemy się tu spodziewać lada dzień Kmietowicza, gdyż Var zażądał telegraficznie ogromnej sumy z pochlebów, na co dzierżawa dać nie może. Będziesz musiała pokryć to, Skromiłowa. Żądanie było tak naglące, że Kmietowicz wysłał z własnej kasy. Widziałem się z nim w Warszawie. Jest rozgoryczony. Jeśli ten Egipt dojdzie do skutku, to...
3: Kasia usiadła ciężko na fotelu i twarz ukryła w dłoniach.
0: Po cichej, szaromętnej lagunie Kasia Zebrzydowska płynęła w małej gondoli, zapatrzona w białą wizję Wenecji. Kilka dni minęło od chwili, gdy tu przybyła. Nie mogła zdecydować się na dalszą podróż. Przyjechała tu jednym tchem Skromiłowa, pędząc jak na skrzydłach na ratunek Vara i swego szczęścia. Nie zastanawiała się nad swoim czynem, nie dociekała niczego. Przez 3 miesiące walczyła ze sobą, borykała się ze swą zgryzotą i męką.
3: Czekała powrotu męża z nadzieją w sercu, że jego wycieczka romantyczna do zamku margrabiny Rimaldi skończy się powrotem do domu. Liczyła na to, że szał jego minie. Zdusiła w sobie wszystkie burze i bunty zrywające się w niej przeciw niemu. Łagodziła oburzenie rodziny własnej, znosiła gorzkie ponad wszelki wyraz przykre wyrzuty matki zebrzydowskiej, bo wciąż oczekiwała przyjazdu Wara. Dopiero gdy on w połowie października zażądał pieniędzy z Neapolu, nie mogła dłużej przebywać samotnie w Kromiłowie. Uniósł ją ból, żal i nowa, nieśmiała nadzieja. Pojedzie do niego. Może zdoła wywrzeć jakiś wpływ. Zresztą nie bardzo zastanawiała się. Pragnęła ratować Wara i ratować siebie. Tym hasłem wiedziona zerwała się jak ptak do odlotu. I ugrzęzła w Wenecji, bo przyszło znużenie duchowe, a w ślad za nim rozwaga. Po co tam jedzie? Nie myślała o tym, co ją tam spotkać może, tylko po co jedzie w ogóle, bo przyszło jakby jasnowidzenie, że nie osiągnie celu. Co dzień postanawiała jechać dalej i co dzień zostawała z coraz głębszym przekonaniem, że lepiej wracać do pustego Kromiłowa na całą długą, głuchą zimę, niż dążyć teraz do Wara. Była zbyt wyczerpana i zbyt słaba. Wola jej zastygła. Dogadzała jej ta bierność chwilowa i nieobecność siebie samej w sobie. Łagodziła ją Wenecja, która była świadkiem największego szczęścia Kasi z Warem. Zdawało jej się, że w tych murach, we freskach, pałaców i świątyń przyczajone drzemią jej dawne szczęśliwe i pełne zachwytu spojrzenia, że słowa Wara, które wówczas do niej mówił, szepczą tu jeszcze zaklęte w uroczne echa tamtych dni. Chodziła tam, gdzie chodzili z Warem. Pływała tam, gdzie on sam wiosłował, tylko z nią, na łagodnych falach Adriatyku. Widziała przed sobą jego sylwetkę przy wiosłach i łamanie się odbicia jego postaci na fali. Słyszała jego głos, czasem jakby na jawie, i te oczy jego, którymi przykuł ją do siebie. Tamte wspomnienia to był narkotyk, zbyt silny i odurzający, by mogła mu się oprzeć i wyrwać się z tych miejsc przepojonych i jakby nasiąkniętych nim. Im ból stawał się silniejszy, tym War był bliższy jej duszy. Im dalej był od niej, tym bardziej pragnęła odzyskania go dla siebie, ale opuścić te zaczarowane miejsca i gonić za nim do wrogiej sobie świadomości, że on z tamtą nie miała sił i bała się, że te oczekiwane siły nie nadejdą i że wola jej złamie się pod mocą trwogi. Tak trwała, sama siebie nie poznając, jakby była w niej inna osoba. Mała gondola sunęła niby łabędź po gładkim lustrze wody, trącanej od czasu do czasu wiosłem leniwego wioślarza, staruszka. Spod czarnego beretu błyskała srebrna kępka włosów. Oczy jasne, jak u dziecka niewinne, patrzyły w dal wodną. Stary gondolier przyzwyczajony był już do zadumy swojej młodej pasażerki. Opowiedział jej już wszystko, co miał do opowiadania. Woził ją wszędzie, gdzie chciała i gdzie sam uważał za stosowne. Wyśpiewywał sennym głosem cały zapas swoich pieśni i niczym nie rozruszał tej młodej, a samotnej pani, w której oku gazeli czaił się ból. Miała widocznie jakąś truciznę w sercu. Gondolier to odczuł i także zamilkł. Tylko gdy mijali inne gondole, wołał stereotypowe ho, ho, ho, będące niby echem takich samych nawoływań jego kolegów. Łódź, wypłynąwszy spoza ogromnego masywu klasztoru i kościoła San Giorgio, ślizgała się lekko jak mewa, dążąc wprost przed siebie ku Piacecie. Kasia Zebrzydowska utkwiła oczy w koronkowej fasadzie pałacu Dożów. Tam, na balkonie, stawała z Warem. W księżycowe wieczory patrzyli na przestrzeń lagun i morza, drgającą w blaskach błękitno-srebrzystych. Ale milszym było dla nich wtedy wpatrywanie się w swoje oczy i wsłuchiwanie się w tętno własnych serc. Dawno. Jak to już zdaje się dawno, a jednak 2 lata zaledwo.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Słoneczne południe przypomniało Kasi żniwa w Kromiłowie. Zapachniały lipy miodnym i dusznym tchnieniem, gdzieś jakby brzęczały bursztynowe pszczoły, ciężarne słodyczą. I woń skoszonego zboża i łan złoty zaszumiał. Buchnęła tęsknota do serca gorącą falą i przez migawkowe skojarzenie wrażeń i wspomnień nasunęła się pamięci jasna główka pacholęcia pochylona nad bryłką gliny. Tomek. Został w Kromiłowie pod opieką kucharza, który lubił chłopca. Miał zapas gliny, narzędzia różne, modele do ulubionej pracy. W oczach Kasi, wpatrzonych w Palazzo Ducale, zamigotało. Gdyby Tomek widział cuda Wenecji, te gmachy przepiękne, freski, obrazy, posągi, może wtedy talent jego, wyłaniający się nieśmiało, zabłysnąłby twórczo. Niepokój dręczący wpełznął do duszy młodej kobiety. Nie zaniedbuj Tomka, usłyszała w sobie jakby czyjś nakaz. Sama wydobyłaś go z szarzyzny jego bytu, nie pozwól, by wrócił do niej. Złamie się, zmarnuje. Rozpoczętej idei swej nie unicestwiaj swoją niedolą, nie zniwecz dobrego postanowienia z powodu własnej ruiny duchowej. Myśli te tak gwałtownie opanowały umysł Kasi, że zgłuszyły w niej na chwilę niepokoje i cierpienia. Dopływała do Piacetty z postanowieniem, że napisze do Tomka i pośle mu albumy pełne reprodukcji rzeźb i obrazów. Z radością wyobrażała sobie uszczęśliwienie chłopczyny z takiego daru. Gdy gondola zatrzymała się na przystani, Kasia prędko wbiegła na plac Piacetty z nową, nieco żywszą podnietą w nerwach. Wtem od gmachu prokuratorii oderwała się wysoka postać męska i dążyła prędko w jej stronę. Kasia nie zwróciła uwagi na zbliżającego się mężczyznę, aż umiejscowił ją głos jego, bardzo niski. — Moje uszanowanie, pani. Drgnęła, spojrzała zdumiona. — Tak, przed nią stał Andrzej Dębosz. Zebrzydowska odruchowo wyciągnęła do niego ręce serdecznie. — Wy tu? Skąd? Pochylił ciemną głowę, ucałował jej ręce krótko, w mocnym uścisku. Jego oczy głębokie, przejrzyste spojrzały na nią wymownie. Jestem tu przejazdem, zwiedzam Wenecję, a pani? Dlaczego nie mówicie po dawnemu? Uśmiechnął się blado. To już zdaje się tak dawno. Miała na ustach, mówcie jak dawniej, koleżanko, ale się wstrzymała. Co by Warna to powiedział? Więc odrzekła inaczej. A tak, wydaje się to bardzo dawno. Zawisła nad nimi chwila kłopotliwej ciszy. Już od 2,5 roku prawie was, pani, poprawił się, nie widziałem. Tak. Patrzył na nią badawczo, ciepłym, serdecznym wzrokiem. Widocznym było, że chciał ją o coś spytać, lecz nie śmiał. Mówili o Wenecji zdaniami urywanymi. Szli obok siebie, zatraciwszy dawną szczerość, jakby omackiem szukając tematów najłatwiejszych do zamaskowania istotnych myśli. Ale rwały się one na usta mimowoli i uparcie. Męczyli się tym i pomimo radości spotkania ciężyli sobie oboje. Wreszcie Kasia spytała wahająco. Powiedział pan, że jest tu przejazdem. Skąd? Jadę ze Szwajcarii, gdzie zwiedzałem gospodarstwa małorolnych, a głównie mleczarstwo. Chciałbym zastosować do naszych warunków niektóre wzory. Więc zajmuje pana gospodarstwo? Architektura wszakże była pańskim celem. I nie wyrzekam się tego fachu, jakkolwiek skieruję go ku budownictwu wiejskiemu. Bardzo jest zaniedbane. Pole do działania nadzwyczaj szerokie i wdzięczne. Pragnę na nim rozwijać swoją pracę i dążenie, by wsie nasze udoskonalać pod tym względem. Ale jako gospodarz na roli chcę i muszę dbać również o kulturę własnej zagrody i moich współbraci. jest dużo do roboty, że zaś mamy sporo łąk w naszych okolicach, przeto i mleczarstwo i hodowla przedstawia dział do rozwoju bardzo podatny. A jakże postępują prace architektoniczne pani? Kasia machnęła ręką z niechęcią. Ta budowla pani we Lwowie wyborna. Powinna być dla pani zachętą do dalszej pracy i to nie byle jakiej. Słyszałem, że pani stara się o koncesję. Nie mówmy o tym. Tak, miałam dużo projektów, plany mam wykończone, ale... Umilkła i znowu nastała kłopotliwa chwila milczenia. Wieczór zapadał. Na placu Świętego Marka otoczyły ich rzesze skrzydlate gołębi. Rozwiewne, szumne skrzydła białe, popielate i srebrzysto-lśniące sypały się zewsząd, opadały masowo na przechodniów. Gruchały żewliwie i radośnie, spacerując swobodnie po tym swoim placu. Różowe refleksy zachodu barwiły nieskalane pióra tonami purpury, tęczą mieniły się smukłe szyje ptaków, dzioby miały barwę korala. Dziwna pogoda była w tym poufałym i przyjaznym obcowaniu ptaków z ludźmi. Andrzej i Kasia, owiani skrzydłami tych pieszczochów bałopiórych, spojrzeli na siebie śmielej i oboje się uśmiechnęli, bo nadleciało ku nim wspomnienie. Pamięta pani gołębie na podwórzu, w domu, gdzie pani mieszkała we Lwowie? U poczciwych łyszoniów, pamiętam. Pan im porobił klatki obok mego okna i budziły mnie raniutko gruchaniem. Nazywaliśmy je nasze gołębie. O, dobre to były czasy studenckie, wesoło, swobodnie. A wszelkie kłopoty pokrywał dobry humor i wiara w przyszłość, dodał Dębosz. Często i pańska energia przyczyniała się do polepszenia humoru. Byłeś, kolego, jedynym przyjacielem wyzbytym zupełnie egoizmu. Chyba nikt z naszej paczki nie zapomniał waszego serca, ani ja tym bardziej, dodała prędko. Spojrzał na nią bystro i spuścił oczy. Wydała mu się wzruszona. Odczuł, że jest nieszczęśliwa. Odgadywał powód, lecz milczał. Ale raz draśnięta struna jej uczuć nie mogła już dłużej być niemą. Chodzili po placu Piacety, błądzili po wąskich uliczkach Wenecji, zatopieni w rozmowie już szczerej, już ufnej, jak dwoje rodzeństwa, jak prawdziwi przyjaciele. Kasia pod wpływem jego serdeczności sama nie wiedziała, jak i kiedy zwierzyła mu swoją mękę i swój zamiar wyjazdu do Neapolu. Wyznanie jej sprawiło na Andrzeju ogromne wrażenie, lecz nie było dla niego rzeczą nieprzewidzianą. Gdy dał jej to delikatnie do zrozumienia, zdziwiła się, uczuła się nawet dotknięta. Skąd pan mógł przeczuwać moje przeżycia, wszak pan męża mego nie znał? Jednakże dla mnie większą niespodzianką było za mąż pójście pani, tak nagłe, niż obecna sytuacja. Państwo oboje pochodzicie z tej samej sfery, ludzi możnych i świetnie urodzonych, ale pani charakter, pani usposobienie, pani ideały tak się bardzo wyodrębniają od indywidualnych cech pana Zebrzydowskiego, że nie można było wątpić, iż przyjść musi chwila obecna. Kasia milczała. Siedzieli na ławce pod kolumnami Pałacu Dożów. Oczy młodej kobiety, zanurzone w roztoczy lagun, przyćmiły się chmurą niechęci z powodu jego słów. Uczuła leciutkie drgnienie nagłego niezadowolenia, że wszczęła tę rozmowę. Dębosz odgadł jej myśli. Brwi zsunęły mu się na czole. Rzekł trochę głuchym głosem. Daleki jestem od analizowania psychiki pana Zebrzydowskiego i nie mam do tego prawa. Ale psychika drogiej koleżanki, którą znam i wysoko cenię, to co innego i do zrozumienia jej mam prawo. Prawo przyjaciela bardzo oddanego. Umilkł na moment, po czym mówił znowu, patrząc jasno w oczy Kasi. Pan Zebrzydowski, urokiem swoim, bo zdaje się, że to się tak nazywa, nagiął pani duszę i serce do siebie, po prostu zasugestionował panią. Pod wpływem tej narkozy pani dała się nagiąć jego woli. Ale pani nie złamała się i pani się nie złamie, bo to nie leży w jej charakterze. Pani się już ocknęła. Tylko oszołomienie dotąd nie minęło, gdyż zbyt silny był dur i dlatego właśnie, by ten niebezpieczny dur naprawdę nie złamał pani, jechać tam nie radzę. Pani tam jechać nie może. Dlaczego? Wszak jeśli ja trzeźwieję, moim obowiązkiem jest ocalić mego męża od takiego duru, od zatraty. Pani go nie ocali. Dlaczego? Bo to nie jest dur, to natura. Kasia zamyśliła się, jak on przeczuwał wara. Czyż on go znał?
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Dębosz mówił dalej, nie patrząc już na nią. Natura i szał sprzeciwu nie znoszą, dopóki nie nastąpi wyładowanie i zmęczenie. Wtedy dopiero można reagować. Więc ja teraz, pani teraz powinna wrócić do Kromiłowa, by ukoić stargane nerwy i uspokoić burzę wewnętrzną. Pani musi być mocna i silna. Przed panią dużo walk, zmagań się z sobą i z losem, ale pani przezwycięży się i pani zwycięży. Czy to będzie zwycięstwo nad złym losem, czy zwycięstwo nad sobą? W każdym razie będzie to triumf jej siły duchowej, jej natury nad słabością innych. Kasia spuściła głowę. W słowie innych odgadła wara i uczuła gorzki żal, że nie zdołała zatrzymać go przy sobie, że on potrafił nagiąć ją do siebie, a ona była tak słaba. Dębosz, jakby czytając w jej myślach, mówił łagodnym, miękkim głosem: nikt się z nas nie spodziewał, że pani, właśnie pani, poświęci najpiękniejszą swoją przyszłość, wybitne zdolności, marzenia, których byłem świadkiem we wspólnej pracy, że wszystko to pani złoży w ofierze tak łatwo i bezkrytycznie. Umilkł, ale Kasia wiedziała, co chciał powiedzieć. Jako przyjaciel pani pragnąłem dla niej szczęścia. Pani mi wybaczy, nie wierzyłem w trwałość jego. Znam pani zapatrywania socjalne, więc ani na chwilę nie wątpiłem, że ideał rodzinnego ogniska pociągnie panią i że pani rodzinę założy. Ale nie tak nagle i nie taką. Zapewne wdzieram się zbyt śmiało w tajniki pani życia, jednakże zawsze tylko na zasadzie przyjaźni czynię swoje uwagi. I twierdzę, że prawdziwy ideał rodziny, w której ognisko nigdy nie wygasa, musi się składać z dwojga ludzi stworzonych dla siebie i stworzonych w ogóle dla rodzinnego gniazda. Bo nie wszyscy odpowiadają takiemu powołaniu. Dwoje ludzi o różnych zapatrywaniach na świat i życie, ludzi, których natury indywidualnie zdają się pochodzić z dwóch odmiennych planet, mogą się ze sobą wybornie bawić, ale nigdy nie wiązać się na wspólne, długie życie. Taki konglomerat staje się wkrótce nieszczęściem dla jednej strony, o ile nie dla obojga. Pod strzechą takiego domu płomień rodzinny nie rozpali się świetnym stosem, lecz będzie się tlił, pełzał w popiele zwątpienia, aż zgaśnie bezpowrotnie. W takim związku, skoro się nawet stworzy rodzinę, nigdy ładu nie będzie. Pozostanie zawsze tylko sztuczny zlepek dwojga męczenników skutych obowiązkiem i wspólnością życiowych spraw, lecz duchowo obcych sobie i rozgoryczonych neurasteników. Zdawałoby się jednakże, że miłość to najlepszy probierz do szczęśliwego doboru i związku, rzekła Kasia w głębokiej zadumie. Dębosz wniknął oczyma w ciemny brąz jej źrenic. Twarz jego męska, energiczna, miała wyraz niemal surowy. Miłość? Tak, ale wtedy tylko, gdy poczęta jest ze źródeł duszy, z tych najtajniejszych źródeł, które biorą początek w rdzeniu ducha ludzkiego. Skoro dwa takie duchowe uczucia jednej miary i wartości spotkają się ze sobą, choćby pociągnięte początkowo porywem zmysłów, wtedy ognisko domowe zapłonie jasno i równo. Gdy jednakże podłożem takiej pseudomiłości jest szał, zachwyt polegający na zewnętrznych walorach, że już nie wspomnę o przyczynach innego rodzaju, wiążących tak często ludzi węzłem małżeńskim, wtedy dom przestaje być domem, a jest sceną, przygotowaną do dramatu cichego lub głośnego, albo areną dla skandalu i sensacji. Andrzej umilkł. Mrok otulił ich szarą płachtą, po której ślizgały się jaskrawe hafty blasków z latarń na piacecie. Długa złota igła światła przekłuwała lagunę od przystani aż ku klasztorowi San Giorgio, tańcząc na spokojnym lustrze wód. Po chwilowej ciszy, mąconej tylko lekkim szmerem ludzkiego gwaru z oddali, nagle Kasia powstała. W oczach jej palił się jakiś żar szczególny. Dębosz patrzył na nią ciekawie, ona wyciągnęła do niego rękę. Do widzenia. Już późno, idę do siebie. Czy mogę odprowadzić panią? Proszę, mieszkam nad Canal Grande. Poszli bez słowa. Wsiedli do gondoli. Kasia wymieniła pensjonat i popłynęli. Znowu nic do siebie nie mówiąc, czas dłuższy. Wreszcie Kasia rzekła niechętnie. Jak ponure są te łodzie wieczorem. Wracam zwykle wcześnie do mieszkania, aby nie płynąć po tej ciemnej wodzie tymi czarnymi gondolami. Wstrząsnęła się. Ja radzę pani wyjechać stąd jak najprędzej. Dokądże pojadę? Powiedziała to smutno i z przejmującym bólem. Wysiadając z gondoli w milczeniu podała mu rękę. Rozstali się. Andrzej nie spytał, czy może ją nazajutrz odwiedzić. Jej twarz blada i gorejące oczy miały w wyrazie coś takiego, że uczuł się względem niej onieśmielony. Na drugi dzień, w południe, podano jej bilet wizytowy Dębosza. Przyjęła go w salonie pensjonatowym. Zauważył od razu, że była jeszcze bledsza niż wczoraj. Miała podkrążone oczy i lekko nabrzmiałe powieki. Zdławił go żal. Musiał zapanować nad sobą, by nie ucałować jej ręki zbyt gorąco. Przyszedłem panią pożegnać. Jak to, pan wyjeżdża? Tak, pani, muszę. Pozwoliłem sobie na parę dni takiego zbytku, wracając ze studiów w Szwajcarii, jak to już opowiedziałem wczoraj. Zboczyłem dużo na południe, by zobaczyć Wenecję. Miałem szczęście, spotkałem panią. Trzeba wracać do pracy, do domu. Otworzyła oczy szeroko, zdumiona. Pan ma dom rodzinny? Tak, dom swój w Zagórzanach, matkę i brata, który jest w szkole. Ach, więc po dawnemu. Myślałam, że pan już żonaty. Nie, pani. Jej zrobiło się jakoś lżej. Doznała wrażenia, że ktoś bliski został przy niej, że nie jest sama. Patrzyła na niego. Był lekko zmieszany i miał spuszczone oczy. Więc pan dziś odjeżdża. Chciała powiedzieć, opuszcza mnie, lecz się wstrzymała. Za parę godzin, a pani? Ja? Zawahała się, odczuł, że zadrżała. Ale wnet odrzekła, udając swobodny ton głosu. Mówiłam panu, dokąd jadę. I pani nie zmieni projektu i pani sądzi, że jej sił starczy. Nie miałabym ich tylko na powrót do pustego domu. Do domu, nad którego dachem rozwiał się dym. Porwał jej ręce w uścisk serdeczny. Droga pani koleżanko, niech pani nie przyczynia się sama do zupełnego wygaśnięcia domowego ogniska. Niech pani wróci. Niech pani to ciepło domu swego zachowa.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serca.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Jacek Kowalec. Dzień dobry.
2: Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: Ach, ten głos.
2: To normalna sprawa, praca z mikrofonem, to czego się uczyłem od lat.
1: A czy ten głos bardziej służy do śpiewania czy do mówienia?
2: Jestem aktorem, więc śpiewanie jest częścią tego zawodu, więc i do śpiewania, i do mówienia.
1: Mhm. Spotykamy się dzisiaj też przy takiej okazji, która już dosłownie za chwilę, Warszawskie Dni Seniora. Będziemy mogli usłyszeć pana tego dnia w Warszawie podczas koncertu z Budką Suflera.
2: Tak jest. Zaśpiewam. Jeszcze nie wiem dokładnie, ile utworów, ale zaśpiewam.
1: Mhm. Ten koncert o 13.
2: Czy, tak jest.
1: Czy panu temat senioralny jest bliski?
2: No i z racji PESEL-u, i z racji tego, że mam dużo przyjaciół, seniorów, jak najbardziej.
1: Z tym PESEL-em to myślę, że tutaj trochę tam nie przesadzałabym.
2: To nie są tajne dane, także można sobie sprawdzić.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Zdecydował się pan odejść z Budki Suflera. Dlaczego tak się stało?
2: No po tym, jak w przestrzeni publicznej ukazało się oświadczenie lidera zespołu, w którym w moim między innymi imieniu i całego zespołu przeprasza nas, przeprasza pana Zenona Martyniuka za moją parodię, którą wykonywałem na swoich solowych, autorskich występach. Mhm. No poczułem się niekomfortowo. Uznałem, że to jest trochę przekroczenie zasad dobrej współpracy. Mhm. Tym bardziej, że odbyło się to absolutnie bez mojej, na pewno bez mojej i też bez reszty kolegów z zespołu wiedzy. Więc po czymś takim trochę ciężko jest snuć jakieś dalsze wspólne plany zawodowe.
1: Mhm. Ale jednak te koncerty, które gdzieś tam już były umówione, no to zdecydował się pan wziąć w nich udział, żeby nie zawieść publiczności.
2: Ja szanuję ludzi w ogóle, tych, którzy podpisują umowy, które są zakontraktowane na koncerty z moim udziałem i jakby podpisanie kontraktu było warunkowane tym, że ja wezmę w nich udział, no to muszę się z tego wywiązać. Poza tym bardzo szanuję też menadżera, który te koncerty kontraktował. Nie chcę robić problemów. W związku z tym zdecydowałem się w tych ostatnich koncertach jeszcze wystąpić.
1: Ale jest trochę żal, że opuszcza pan Budkę Suflera?
2: Jasne, że tak. Jeżeli się inwestuje swoje serce, swój jakby dorobek, swoje imię w jakieś przedsięwzięcie artystyczne, to żal jest.

0: się panu trochę.
1: Właśnie dlatego bardzo sobie cenię takie wypowiedzi i te wszystkie podane dłonie. Mhm. Tych ludzi, którzy nie byli przekonani, a zmienili zdanie. Mhm.
0: Teraz od właśnie tych kilku lat tak naprawdę mam wrażenie, że kojarzymy pana trochę bardziej może ze śpiewaniem, że ten nacisk trochę się tutaj w stronę śpiewania przesunął. No ale tak naprawdę jest pan aktorem. I co teraz? Będzie większy nacisk na aktorstwo, czy dalej będzie pan śpiewał i coś tworzył?
1: Ja zanim przystąpiłem do Budki Suflera, śpiewałem od bardzo dawna. Można sięgnąć do takiego albumu, który może trochę był niszowy, ale on był jeszcze wydany w czasie, kiedy prowadziłem Randkę w ciemno, czyli bardzo dawno temu.
0: Lata 90.
1: Ponad 30 lat temu, w 94 roku wyszła moja płyta z sonetami Szekspira, śpiewanymi w rockowych i jazz-rockowych aranżacjach, skomponowana do muzyki skomponowanej przez Pawła Bytleja w oryginalnej wersji językowej. To była duża praca, zauważona nie tylko w Polsce, chociaż bardziej za granicą niż w Polsce, bo i Billboard amerykański o tym wspominał i była nominacja do Złotej Róży na festiwalu Róże Montre w Szwajcarii. Ale no nie była to muzyka popularna, tak zwana, łatwa i lekka i przyjemna. A poza tym koncertowałem już od bardzo dawna, a zwłaszcza od 2014 roku po udziale w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wróciłem do śpiewania na żywo tak i mocno popracowałem też nad warsztatem wokalnym. Uruchomiłem kilka projektów. Pierwszym z nich był Joe Cocker śpiewa kawalec, gdzie występowałem w towarzystwie 11 muzyków i dla tych, którzy kochali repertuar Joe Cockera, dawaliśmy namiastkę prawdziwych koncertów Joe Cockera po tym, jak już ten wielki artysta odszedł. Ruszyliśmy też z projektem Zeppelin Fascynacje, gdzie śpiewałem największe sztandarowe hity Zeppelinów. Dosyć trudny wokalnie materiał. Też projekt Muzyczne twarze Jacka Kawalca, w którym trochę uprawiałem kaskaderkę wokalną, bo podczas jednego koncertu z muzykami występowałem w kilkudziesięciu różnych odsłonach wokalnych, bo tam był i Sting, i Niemen, i Ray Charles, Louis Armstrong, bardzo różne wokalnie rzeczy. Mhm. Ale niezależnie od tego cały czas pracowałem i pracuję w dalszym ciągu nad autorskim materiałem. Wiadomo, dzisiaj trochę trudno się z własnymi piosenkami przebić, bo stacje radiowe głównie puszczają to, co już kiedyś było.
0: Albo... Podobno Polacy lubią piosenki, które znają.
1: Myślę, że tak, ale też to działa w ten sposób, że większość stacji radiowych bazuje na algorytmach i jak coś ma dużą klikalność w internecie, to się puszcza, a niekoniecznie dlatego, że dany redaktor czy pani redaktorka ma ochotę coś takiego puścić i to jest reprezentacja własnego gustu muzycznego tych, którzy audycje muzyczne prowadzą. No tak, takich czasów dożyliśmy. Mhm. Musimy z tym żyć.
0: O pracy nad własnym materiałem powiedział pan. Czy to jest tak, że ma pan wenę, siada pan i tworzy szybko, czy to powstaje dość długo, taki materiał?
1: Ja głównie...
0: Bo coś tam się już
1: jeżeli
0: święci.
1: Jeżeli o mnie chodzi, o mój autorski materiał, to ja posiłkuję się talentami innych ludzi, aczkolwiek zdarza mi się napisać na przykład jakiś tekst bądź fragment tekstu, ale to się dzieje wtedy, kiedy po prostu jakoś przychodzi wena i coś podpasuje. Natomiast to, co w najbliższym czasie się ukaże, to są rzeczy, nad którymi pracuję ze znakomitym aranżerem, wspaniałym muzykiem, Wojtkiem Olszakiem, który każdą nutkę dokładnie w studio pieści. I to jest utwór, który się w najbliższym czasie ukaże, jest autorstwa Radka Pilarza i Martyny Jelity, do ich tekstu również. Natomiast pracuję też, za chwilę pokażę,

0: Ukażą się dwa utwory z tekstami pana Wojtka Bryskiego.
1: Czy z tych utworów, nad którymi pan pracuje, powstanie też jeszcze trochę więcej i będzie płyta?
0: Taki jest zamiar. Zresztą ja już nie, jakiś czas temu obiecywałem słuchaczom swój nowy materiał i płytę. Trochę jestem tutaj przez moją menadżerkę ścigany za to, że nie dotrzymuję tych terminów, ale to między innymi też myślę moje dzielenie czasu na różne projekty, także na budkę suflera, która sporo czasu mi zajmowała, troszkę te sprawy opóźniało. Teraz tej przestrzeni będzie więcej. Myślę, że będzie można z tym materiałem ruszyć nieco mocniej.
1: Czy godzina 13, tak mówiąc już tutaj znowu przy budce suflera na chwilę, godzina 13 na koncert, to jest typowa godzina koncertu budki suflera?
0: Pani nie było na świecie, kiedy godzina 13 w naszym kraju coś konkretnie oznaczała.
1: Śpiewał
0: o tym Shaking Doody za 10 minut, 13?
1: Tak.
0: Prawda? Także myślę, że od 13. Znaczy, bawić dobrze można się zawsze. I o 13, i o 1 w nocy, byleby nie przeszkadzać sąsiadom.
1: Tak pytam o to, bo właśnie tak sobie myślę, że jednak budka suflera, takie jednak trochę ciemne, takie granie, trochę takie mrokowe, tak bym może to określiła.
0: Romuald Lipko, kompozytor ponad 90% utworów budki suflera. Myślę, że był bardzo kolorowym ptakiem i komponował nie tylko mroczne, ciężkie rzeczy, ale coś i pod nóżkę, i do zabawy. To wiadomo, że za sprawą tych lżejszych utworów budka stała się popularna. Mhm. Ja byłem fanem budki suflera pod koniec liceum, wtedy, kiedy oni wydali swoje pierwsze dwie płyty i właśnie te ciężkie rzeczy najbardziej mi się podobały. Ale te wesołe sprawy do zabawy jak najbardziej się nadają i jest ich sporo w repertuarze zespołu.
1: Czy pan, będąc wtedy i słuchając tych dwóch pierwszych płyt, myślał sobie, że kiedyś będzie śpiewał w budce suflera?
0: Ja w ogóle myślałem, że będę śpiewał i śpiewałem już wtedy, bo pod koniec liceum byłem tenorem w chórze, który pracował przy Teatrze Wielkim w Warszawie. To był chór harcerski, ale myśmy śpiewali głównie repertuar klasyczny. Śpiewałem na scenie operowej, w przedstawieniach operowych, wśród chórzystów. Jeździliśmy też na takie obozy. Zespół był niesamowity, bo to był zespół założony i stworzony przez Władysława Skoraczewskiego, artystę opery narodowej, znakomitego barytona, jednocześnie harcerza i powstańca warszawskiego. Ten zespół ma tradycje sięgające pierwszym latom tuż po okupacji, po powstaniu warszawskim. Najpierw to było kilkunastu zapaleńców zaanimowanych właśnie przez Władka, jak na niego wszyscy mówiliśmy, mimo różnic wiekowych. A potem z tego zespołu powstały dwa chóry. Jeden chór dziecięcy i chór starszy, do którego ja już trafiłem, i orkiestra symfoniczna. Przez ten zespół przewinęło się ponad 1500 ludzi, z których olbrzymia większość stała się zawodowymi muzykami. Z tego zespołu wywodził się Grzesiek Markowski z Perfektu, Ali Babki i cała masa artystów, którzy do dziś jako muzycy pracują. Ja widuję ich także w orkiestrze Opery Narodowej, kiedy chodzę na spektakle.
1: No ale to właśnie, no to tym bardziej, że tego rodzaju chór, tego rodzaju muzyka, a tutaj potem jednak ten kierunek na Joe Cockera, na budkę suflera, to tak wydawać by się mogło, że to nie leży obok.
0: Rock progresywny, taki, który bardzo mi leżał jako młodemu człowiekowi, to jest muzyka, która ma bardzo dużo wspólnego z klasyką. I stamtąd się wywodzi. Ja jestem też ogromnym fanem i zawsze będę, myślę, do końca zespołu Pink Floyd. I tak się składa, że jak miałem 12 lat wyszła, moim zdaniem, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza płyta w historii, czyli Dark Side of the Moon. I jak był COVID, to postanowiłem przetłumaczyć jeden z utworów z tej płyty, Time, i zaśpiewać go po polsku. Można sobie to znaleźć w sieci, to tłumaczenie, i posłuchać. I wpisy, które tam ludzie pod tym nagraniem wrzucają z prośbami o to, żeby przetłumaczyć resztę Pink Floydów na polski, między innymi te wpisy, tudzież namowa gitarzysty, z którym współpracuje, Tomka Luberta, spowodowały, że wpadłem, bądź też wpadliśmy wspólnie na pomysł zrobienia takiego spektaklu po naszej stronie Księżyca. To jest spektakl muzyczny, który będzie opowiadał o historii zjawiska kulturowego, jakim jest Pink Floyd, i w tym spektaklu w wersji akustycznej, zupełnie akustycznej, w bardzo skromnym instrumentarium, tylko klawisz, gitara, harmonika ustna i trzy wokale, będzie można rozpoznać największe kamienie milowe Pink Floydów. Niektóre z nich właśnie będą przetłumaczone na polski, jak na przykład Time czy Money, będą z polskimi tekstami, a niektóre będą tłumaczone przez lektora, tudzież będą pokazywane w takich wizualizacjach, które są częścią spektaklu, jako tekst. Tam na tych długich, instrumentalnych partiach będzie sobie można wszystko przeczytać, bo należy do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do nauki języka angielskiego. Dzisiaj, jak pani zapyta, nawet w małym mieście, o drogę po angielsku młodego człowieka, to lepiej lub gorzej panią pokieruje i trafi pani do celu. A w moich czasach, jak ktoś, nie wiem, w Sochaczewie zapytał o drogę po angielsku, to raczej spotykał się ze zdziwieniem niż z jakąkolwiek odpowiedzią. I to pokolenie ludzi pokochało tę muzykę. Dzisiejsi 60-70-latkowie, czy tam nawet 50-parolatkowie, którzy kochali muzykę Pink Floydów, niekoniecznie wiedzieli, o czym ona śpiewa. I stąd w moim sercu się i głowie pojawiło takie marzenie, żeby to spolszczyć. Po pierwsze, sprawiło mi to ogromną radość, a jeszcze większą radość sprawiła mi właśnie reakcja fanów Pink Floydów, polskich fanów Pink Floydów na te teksty.
1: A gdzie my będziemy mogli zobaczyć ten spektakl?
0: Będziemy z tym jeździć po całej Polsce, bo łatwo to będzie spakować nawet do jednego samochodu. Pierwszy spektakl będzie chyba miał miejsce w październiku w Pszczynie.
1: No to ciekawe miejsce. Tak. W sensie bardzo oddalone też od Warszawy.
0: Tak, ale na Śląsku jest dużo prawdziwych fanów prawdziwej muzyki i serdecznie zapraszamy. Ale będziemy też grali i w Warszawie, i pod Warszawą. O wszystkich takich dokładnych planach, co miesiąc informujemy bardzo dokładnie na mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Można sobie przeczytać, gdzie i kiedy, jakie spektakle i koncerty z moim udziałem, bądź też moje solowe, będą miały miejsce, więc serdecznie zapraszamy także na moje media społecznościowe.
1: No teraz też w internecie sporo się dzieje i sporo się mówi o wielkim powrocie Rancha. Czy dla pana to była jakaś taka radość, że ten serial wraca?
0: Jasne, że tak. Tym bardziej, że wiem, że było ogromne ciśnienie widowni na to, żeby wstąpić drugi raz do tej samej rzeki, choć podobno do tej samej rzeki się dwa razy nie wstępuje, i ja również jestem tego zdania, że to jest niewykonalne. Na pewno te nowe odcinki to będzie już coś trochę innego, aczkolwiek będzie to swego rodzaju kontynuacja, a co najważniejsze, będzie to realizacja marzenia i myśli człowieka, który pisał wszystkie wcześniejsze sezony. Pierwsze cztery sezony pisał razem z Jerzym Niemczukiem, ale potem całą resztę pisał Andrzej Grębowicz, tak naprawdę się nazywał, choć jego pseudonim artystyczny to był Robert Bruter. Andrzej odszedł już ładnych parę lat temu, ale te odcinki, które właśnie skończyliśmy realizować, są jego autorstwa. Zostały tylko nieco troszkę zaadaptowane do tego upływu czasu, z jakim mieliśmy niestety miejsce. Wiadomo też, że nie ma z nami Pawła Królikowskiego, nie ma pana Franka Pieczki i wielu kolegów i koleżanek, o których nawet publiczność nie wie, którzy nie występowali przed kamerą, ale dokładali swojej ciężkiej pracy do tego, żeby ten serial miał taki, a nie inny kształt. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu ten serial, choć teraz widzę, że jeszcze przed pojawieniem się tych nowych odcinków zaczyna się trochę podział. To jest coś strasznego, co robią media społecznościowe. Ja myślę, że one się powinny nazywać antyspołecznościowe, dlatego że one po prostu dzielą ludzi. Zaczyna się jakaś taka burza, ponieważ ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co jest grane, wypisują w komentarzach swoje jakieś różne spekulacje, domniemania i jedni drugich zaczynają obrażać, zamiast łączyć. Naprawdę Andrzej Grembowicz pisał, tak tworzył ten serial i tak staraliśmy się to grać i tak Wojtek Adamczyk, reżyser, starał się to reżyserować, żeby nas połączyć, bo to ten serial moim zdaniem jest pod tym względem fenomenem, że do tej pory ja rozmawiam z różnymi ludźmi, o różnych poglądach politycznych, społecznych, z różnych środowisk i zawsze każdy w tym serialu mógł znaleźć coś dla siebie i w tym serialu każdą postać się lubiło, nawet tę, która wydawałoby się, że jest no, największą szują, jak na przykład Czerepak, prawda? Facet, który tam wyczynia różne świństwa, ale jest tak przedstawiony, że my go lubimy po prostu.
1: To prawda.
0: I to była magia tego serialu do tej pory i mam nadzieję, że po tej emisji tak pozostanie.
1: No bo właśnie, też zastanawiam się, czy rzeczywiście powrót po tylu latach do tego serialu. Gdy dostał pan telefon, to decyzja była jedna i wiadomo od razu, że bierze pan dalej w tym udział, czy jednak chwila zastanowienia była, czy warto w ogóle wracać do tego?
0: Nie no, w ogóle nie miałem wątpliwości, czy wrócić, czy nie, aczkolwiek, tak jak mówię, mam cały czas różnego rodzaju obawy, jak to zostanie odebrane przez publiczność. To publiczność musi wydać swój werdykt. Wiem, że publiczność bardzo pokochała ten serial i za każdym razem, ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce z różnych powodów, głównie zawodowych, i za każdym razem spotykałem się z pytaniem, a kiedy będziecie kręcić nowe odcinki? I dopóki nie dostałem oficjalnej propozycji i umowy do podpisania na następne, na tych ostatnich 6 odcinków, które mają być kropką nad i tej historii, to nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć, a teraz cieszyłem się, że mogę powiedzieć ludziom, tak, będą nowe odcinki i zapraszamy do oglądania.
1: Ale tak się zastanawiam, ponieważ no jakby Rancho już rzeczywiście kilka razy żegnało się z publicznością. Już wtedy było mówione, te kilkanaście lat temu, że tak, to już jest koniec, już więcej nie będzie. Tak, rzeczywiście tu będzie kropka na ti? Czy jeszcze jednak może da się coś
0: z tego, co rozmawiałem ostatnio z reżyserem i z producentem Rancho, to będzie koniec. I tak to jest opowiedziane, że jest to zamknięta historia. Tym bardziej, że no, nie ma... Tutaj w tych 6 odcinkach na przykład postać Kusego, którego grał Paweł Królikowski, pojawi się. I to nie tylko za sprawą jakiejś tam sztucznej inteligencji. Są na to sposoby techniczne, żeby to w jakiś sposób opowiedzieć. Nie będę zdradzał szczegółów. Ale no, na przykład Paweł, jego postać Kusego była na tyle mocną osią całej historii, że trudno dalej opowiadać to na przykład bez niego. I nie tylko z szacunku dla człowieka, jakim był, bo był wspaniałym kolegą i wspaniałym artystą, ale też dlatego, że to zwyczajnie nie będzie możliwe. To, co usłyszałem od i producenta, i reżysera, było na ten temat, że dalej już nie będziemy tego kontynuować, było szczere i chyba prawdziwe.
1: No to jest niestety smutna wiadomość dla nas widzów. Czy wrzucił pan do sieci takie zdjęcie z ławeczki słynnej z rancza i że się spełniło pańskie marzenie, że pan się dosiadł do tej ławeczki na chwilę. Czy rzeczywiście to była jakaś forma marzenia?
0: Ja napisałem tam pod tym zdjęciem, że znowu spełnia się marzenie Witebskiego o tym, żeby dosiąść do ławeczki, bo raz już bodajże w trzecim sezonie do tej ławeczki postać Witebskiego się dosiadała i wspominam tę scenę jako jedną z najfajniejszych dla mnie i jako aktora, i jako człowieka. Po pierwsze dlatego, że miałem tam bardzo piękny monolog do zagrania, do wygłoszenia. To był monolog o upadku kultury, napisany przez Andrzeja Gembrowicza właśnie, który na tyle mnie poruszył, że nie miałem absolutnie żadnego problemu z tym, żeby dokładnie w zadanym momencie puścić prawdziwą, szczerą łzę na temat tego upadku kultury. Zresztą ten monolog powstał już dobrze ponad 10 lat temu, a tam taką jedną z puent tego było to, że ostatecznym przypieczętowaniem tego upadku kultury jest wynalezienie internetu, który dokładnie tego nie pamiętam tego cytatu, ale na szczęście fani Rancza potrafią to cytować co do słowa, łącznie z tym, że na koniec Witebski powiedział: będę żygał.
1: Pip.
0: Tak, w każdym razie to bardzo mądry i szlachetny tekst, aczkolwiek refleksyjny niezwykle.
1: Czy gdy spotyka pan się z publicznością, to rzeczywiście zdarza się, że jeszcze nadal jest pan na przykład rozpoznawany jako Witebski, a nie jako pan występujący, Jacek Kawalec?
0: Tak, bardzo często się tak zdarza. Jeszcze się zdarza, że jestem rozpoznawalny jako prowadzący Randkę w ciemno, co już wydaje mi się zupełnie dziwne, ponieważ jestem, tak jak patrzę w lustro, niepodobny do tego chłopca, który ten program prowadził prawie 30 lat temu.
1: No ale to skoro już jesteśmy tutaj przy tej Randce w ciemno, no to jednak mam wrażenie, że ten format to chyba tak z panem to tak zostanie już. Że jednak Polacy bardzo dobrze pamiętają tę Randkę w ciemno.
0: Tak, no i to tak trochę działa, że ludzie potrafią nazwisko czy twarz daną przypisać do jakiejś roli czy funkcji i trochę sobie to zaszufladkować. Stąd potem pewnie duże problemy na przykład z połączeniem takiego człowieka z występowaniem w zespole Budka Suflera na przykład.
1: Jak to się w ogóle stało, że pan wtedy tę Randkę w ciemno zaczął prowadzić?
0: Ja zgłosiłem się na casting. Wtedy to nawet się jeszcze nie nazywało casting, ale młodzi widzowie w ogóle nie kojarzą już pewnie, ale była kultowa postać telewizji polskiej, taka spikerka, prezenterka, Krystyna Loska, która po prostu pewnego dnia ogłosiła w telewizji, że program pierwszy będzie poszukiwał osoby chętne do prowadzenia nowego programu w telewizji. W telewizji polskiej. Wtedy jeszcze nie mówiono o telewizji publicznej, bo to była jedyna telewizja. Nawet jeszcze nie było Polsatu i TVN-u. Był tylko pierwszy i drugi program telewizji. No i przyszedłem po prostu na spotkanie, na ten casting. Żeby było zabawniej, za stołem siedziało kilka czy kilkanaście osób i duża część z nich nie umiała mówić po polsku, bo to byli ludzie, którzy ten format sprzedawali telewizji naszej i to byli Brytyjczycy. A tak jak mówiłem, należę do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do języka angielskiego, a ja uczyłem się z powodu Pink Floydów jako dzieciak prywatnie. Mama dawała mi pieniądze na takie lekcje, bo ją bardzo, bardzo o to prosiłem. I umiałem się na tyle porozumiewać po angielsku, że byłem w stanie do tych ludzi za tym stołem, którzy sprzedawali ten format, zagadać coś. Powiedziałem im nawet jakiś żart po angielsku, oni go zrozumieli, obśmiali się i widocznie też spodobała im się energia, z którą mieli do czynienia w moim przypadku. I postanowili mnie wybrać do prowadzenia tego programu.
1: A czy pan miał wtedy świadomość, że to się stanie takim hitem, który będzie jeszcze po latach nadal gdzieś wracać w świadomości, że był taki program?
0: Moim zdaniem ten program był niezwykle siermiężny, bo on miał strasznie dużo swoich mankamentów. Podstawowym mankamentem programu było to, że osoby biorące udział w nim nie wypowiadały się swoimi własnymi tekstami, tylko była grupa redaktorów, którzy mieli tam decydujące zdanie. Ja do nich nie należałem bynajmniej. Którzy uparli się, żeby ci uczestnicy programu mówili tak zwaną poprawną polszczyzną przez on i ę i tak dalej i pisali im te teksty i to wychodziło strasznie nienaturalnie. Ja z tym walczyłem od samego początku i to było też jednym z powodów, dla których ten program przestałem prowadzić, ponieważ już nie mogli tych moich utyskiwań wysłuchiwać. A ja cały czas byłem z tym programem kojarzony, kiedy szedłem ulicą i ludzie mnie zaczepiali i mówili, dlaczego oni tak sztucznie mówią. No i musiałem im to tłumaczyć, więc chciałem się od tego trochę uwolnić, szczerze mówiąc. I to był główny mankament tego programu, ale on mimo wszystko, ten program, jak się patrzy na to z perspektywy lat i tego upływu czasu, zestarzał się trochę jak wino. Ja pamiętam, że ja jako młody człowiek uważałem na przykład muzykę zespołu ABBA za muzykę obciachową, bo ja wtedy słuchałem Zeppelinów, Purpli, Stonesów, Pink Floydów przede wszystkim, Genesis, Yesów i muzyka rozrywkowa typu ABBA to dla mnie był obciach w ogóle i takie... A dzisiaj jak słucham czy ABBY, czy Bonnie M, to ja widzę, że to była po prostu od strony rzemieślniczej, fachowej, świetna produkcja. Znakomita. I to przetrwało. No i poniekąd też realizacja Randki w ciemno, jej jakby fenomen polegał na tym, że to był niezwykle prosty pomysł. Bardzo prosta konstrukcja, przyswajalna bez żadnego wysiłku intelektualnego, więc dlatego to wchodziło.
1: Ale ja też pamiętam, że ten moment tej wycieczki na końcu, że to był taki moment trochę taki high life wręcz w tamtych czasach, że to było gdzieś tam ogłaszane, że a to pojadą tu, a to pojadą tam, tak chyba można było wybrać tę nagrodę.
0: Tak, ja się, tam były do wyboru dwie koperty zawsze i przeważnie tak to było zrobione, że w jednej kopercie była wycieczka zagraniczna, w drugiej wycieczka gdzieś do Polski. I pamiętam reakcję zawsze tych uczestników, którzy wylosowali na przykład właśnie, nie wiem, wycieczkę do jakiejś małej miejscowości w Polsce wypoczynkowej. I że tacy byli zawiedzeni, że to nie Paryż ani Londyn. I potem po ich powrocie relacje, kiedy oni wracali z tej małej miejscowości, gdzie byli noszeni na rękach jako ludzie, którzy przyjechali tu z telewizji, więc tam rozwijano przed nimi czerwone dywany i miejscowe władze ich chciały dopieścić i wszyscy im sprzyjali i tak dalej. A z kolei ci, którzy wracali właśnie, nie wiem, z Paryża czy z Nowego Jorku, gdzie byli wtopieni jako anonimowi turyści w tłum innych, nie byli tak zachwyceni. I dopiero po tym, jak wracali z tej Polski, potrafili to docenić, że ta nasza Polska jest naprawdę warta zwiedzania.
1: Ale też kiedyś gdzieś przeczytałam, że no akurat w przypadku tego programu jego tak zwana skuteczność była chyba niezbyt duża, bo tylko procent par rzeczywiście zdecydowało się spróbować stworzyć związek.
0: Jeżeli nie promil. Ja zresztą...
1: Bądźmy optymistami.
0: Tak, ja zresztą wcale się nie dziwię, no bo była to zabawa towarzyska tak naprawdę. I trudno na podstawie jednego spotkania czy jednej wspólnej zabawy mieć podejmować naprawdę ważne życiowe decyzje, jakim jest związanie się z kimś węzłem małżeńskim. Absolutnie. Natomiast to też trochę wynikało z tego, moim zdaniem, nieodpowiedniego przygotowania programu, bo jak ja pojechałem tuż po tym, jak zostałem przez tych Anglików zaakceptowany jako ten prowadzący, pojechałem na szkolenie do Londynu i z grupą ludzi, którzy ten program mieli w Polsce tworzyć, jego polską wersję, to znowu wracam do tego nieszczęsnego języka angielskiego. Byłem jedyną osobą z tej ekipy, która potrafiła się porozumiewać. I pamiętam, że pokazywano nam wręcz takie proste zasady, których trzeba by się trzymać. Mianowicie, te osoby w programie mają się nie znać wcześniej, mają się nie widzieć, ale muszą być przynajmniej gdzieś blisko siebie mieszkać. To znaczy, jak wybierająca dziewczyna była, dajmy na to, z miasta Liverpool, no to trzech kandydatów, chłopaków, spośród których ona miała wybrać, też powinni być albo z Liverpoolu, albo gdzieś z okolicy, żeby oni po tym pierwszym spotkaniu mogli jakiś rodzaj relacji podtrzymać. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było Facebooka, Instagramu i tak dalej. I ci ludzie, jak w naszym programie dziewczyna była spod Rzeszowa, a chłopak spod Szczecina, no nie mieli szans tego związku podgrzać i dopilnować, żeby po tym, jak wrócili z tego Paryża czy tam Rzymu, mieć szansę się dalej spotykać. No mogli do siebie tylko pisać listy, prawda? Ale to... taka relacja nie miała dużych szans na przetrwanie.
1: No to akurat prawda. Tyle kilometrów jeszcze wtedy, to rzeczywiście mógłby być to problem. Czy to prawda, że za randkę w ciemno dostawał pan wynagrodzenie w funtach?
0: Nie. Ja dostawałem w złotówkach.
1: W złotówkach,
0: ja
1: tylko czyli kiedyś to jest w jednym z wywiadów, legenda.
0: Tak, w jednym z wywiadów użyłem porównania swojej garzy, bo ktoś tam zapytał, jakiego rodzaju... Jak byłem właśnie w Londynie na tym szkoleniu i rozmawiałem z brytyjskim producentem tego programu i zapytałem, jaką stawkę ma Cilla Black, nieżyjąca już piosenkarka, która ten program tam przez 11 lat prowadziła. I jak on mi za trzecim razem powtarzał 36,000 pounds. I ja pytałem, a year? Not each episode. 36 tysięcy funtów pani dostawała za każdy odcinek. A ja dostawałem, jak zaczęliśmy ten program prowadzić, dostawałem najpierw 2,5 miliona starych złotych, i to było przed wymianą, czyli 250 zł. 250 zł to była moja pierwsza stawka. Skończyłem po 6 latach prowadzenia ten program bodajże na stawce chyba 1200 zł. To była moja najwyższa stawka za odcinek programu. Po czym jeszcze obsmarowano mnie w gazetach, że to z powodów finansowych przestałem prowadzić ten program, bo za dużo chciałem.
1: No tak, gwiazdorskie wymagania.
0: Tak, no 1200 zł to były te gwiazdorskie moje wymagania. Nie wiem, wtedy chyba, bo to był rok 98, to nie wiem, można sobie sprawdzić, ile wtedy wynosiła przeciętne wynagrodzenie średnie w naszym kraju.
1: Ale też te odcinki były nagrywane jakimiś partiami, tak?
0: Tak, myśmy nagrywali. Ludzie myśleli, że ja jestem tylko od tej randki w ciemno. Ja byłem wtedy na etacie w Teatrze Polskim w Warszawie i grałem na co dzień w sztukach Szekspira, Gombrowicza, Fredry i innych. I nagrywanie randki w ciemno zajmowało mi 3 do 4 dni w miesiącu, bo nagrywaliśmy podczas jednej sesji dwa odcinki. Jednego dnia nagrywaliśmy dwa odcinki.
1: Ale to też cały czas zastanawiam się, skąd właśnie jakby u pana pojawił się ten pomysł, że będąc aktorem, świetnie śpiewając, zdecydował się pan na prowadzenie programu. To jakby jednak trochę inna dziedzina.
0: Znaczy ja się zdecydowałem wziąć tak trochę na wariata udział w tym konkursie. Po prostu poszedłem i jak mnie...
1: Zobaczymy, co będzie.
0: Tak, zobaczymy, co będzie. Jak mnie wybrali z 1500, podobno tam było 1500 ludzi się przewinęło przez te... Bo to kilka dni trwał nabór do tego programu. Zresztą ogromna część tych, którzy się zjawili na tych próbach do tego programu, potem była jednym z pierwszych uczestników. tej zabawy.
1: Czyli zrobimy wszystko, żeby wziąć jednak udział w programie. Nieważne, czy jako prowadzący, czy jako uczestnik.
0: Tak.
1: Czy w ogóle, czy Randka w ciemno, ma pan poczucie, w jakiś sposób otworzyła przed panem jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki?
0: No na pewno, tak mogę powiedzieć, że z dnia na dzień z mało rozpoznawalnego aktora jednego z polskich teatrów, choć był to właściwie, można powiedzieć, jeden z najlepszych teatrów w Polsce, Teatr Polski, w którym dyrektorem był wówczas Kazimierz Dejmek, wielka postać polskiego teatru. Ale jednak, no miałem, nie wiem, chyba ja miałem 32 lata, ale wyglądałem jak gimnazjalista, w takich rolach mnie Kazimierz Dejmek obsadzał. No nie byłem jakimś rozpoznawalnym człowiekiem i nagle z dnia na dzień stałem się rozpoznawalny. Muszę przyznać też, że trochę mi to zawodowo zmieniło moje losy, dlatego że ja wtedy coraz więcej zaczynałem grać na ekranie. Wtedy byłem po fajnej roli u Łomnickiego w serialu Rzeka Kłamstwa, po też fajnej roli u Laca Adamika w takim serialu kostiumowym Krimen. I zaczynałem mieć coraz fajniejsze propozycje filmowe. I w momencie, kiedy zacząłem prowadzić Randkę w ciemno, te propozycje skończyły się jak nożem uciął. Z dnia na dzień przestałem mieć jakiekolwiek propozycje filmowe i trwało to długie, długie lata, zanim udało mi się jakoś na ekran wrócić. Czyli jako jednak aktor.
1: Czyli jednak jakaś taka zrobiła się trochę fama, że jest już pan mocno kojarzony tylko z tym, z Randką w ciemno.
0: Tak, no są takie w życiu artystów sytuacje, że ludzi się szufladkują. Wiem, że genialny aktor, na przykład Janusz Gajos, którego jestem ogromnym fanem i którego talent zawsze podziwiałem i którego szanuję niezwykle jako artystę i jako człowieka. No miał na przykład taki problem po swojej skądinąd bardzo fajnej roli w Czterech Pancernych, prawda? Gdzie grał szeregowego tam Janka.
1: Bardzo charakterystyczną rolę rzeczywiście. Mhm. I że to, no właśnie, no bo...
0: Znaczy tam były bardziej charakterystyczne role, no na przykład Szeregowiec Maliniak, prawda? Przez Wiesława Gołasa grany, czy nawet Franciszek Pieczka, który tam grał Gustlika, to były bardziej charakterystyczne postacie niż ta postać, którą grał pan Gajos. A jednak oni nie mieli tych problemów potem, jak on, że przez długie, długie lata nie mógł zafunkcjonować, a dopiero potem został odkryty jako genialny aktor.
1: Ale tak sobie myślę o tym łączeniu i teatru, i Randki w ciemno, a jeszcze potem gdzieś tam właśnie to śpiewanie. Czy ono pojawiło się tak trochę bokiem? czy pan
0: nie, z tym śpiewaniem to było tak, że ja to cały czas miałem w sobie i nawet jeszcze w ogóle zanim Randkę w ciemno zacząłem prowadzić, to śpiewałem w takiej kapeli i już byłem po studiach. Kiedy wróciłem do Warszawy, bo ja studiowałem w Łodzi, ale jestem warszawiakiem i wróciłem do swojego rodzinnego miasta po studiach. Równolegle z początkami mojej pracy w teatrze Komedia, to był mój pierwszy teatr, do którego trafiłem po studiach, śpiewałem w takiej garażowej kapeli, która się nazywała Mercedes. I zaczynaliśmy już nawet z tą kapelą trochę funkcjonować i zagraliśmy koncert na takim, to był taki przegląd zespołów młodzieżowych wtedy, jak to się mówiło, bodajże był rok 87 czy 88 i zagraliśmy w hali Gwardii koncert. To była impreza pod tytułem Aby do wiosny, tak to się jakoś nazywało. I na ten koncert przyszła ekipa filmowa od Kieślowskiego, który kręcił wtedy Dekalog, bo potrzebowali takich ujęć zbiorowych, kiedy młodzież bawi się na rockowym koncercie. I w tym momencie zostałem przez pana Kieślowskiego zauważony i wykorzystany w tym Dekalogu do epizodycznej postaci. W jednym z odcinków, w którym Zbyszek Zamachowski grał młodego człowieka, który był właśnie wokalistą kapeli rockowej, on dostał, taka była historia, że on dostał spadek w postaci bardzo cennej kolekcji znaczków pocztowych, wartej ponad 1 000 000 zł. I ojciec, który zostawiał ten spadek, postawił warunek, że musisz rzucić to śpiewanie rockowe i wrócić do studiowania prawa. Mhm. I wtedy dopiero będziesz mógł ten spadek skonsumować. I ta postać, którą grał Zbyszek Zamachowski, właśnie zdecydowała się na kontynuowanie studiów i rzucenie tej kariery rockowej. I ja wchodziłem na jego miejsce do tego zespołu rockowego. Więc taka była wymianka.
1: Okej. Okay. To widzę, że w takim razie muszę uważniej oglądać dekalog, bo jakoś ten motyw rzeczywiście mi umknął, prawdę mówiąc.
0: Dzięki śpiewaniu rockowemu miałem możliwość zetknięcia się z wielkim, nieżyjącym już wspaniałym reżyserem, który jednak stworzył dużą część historii polskiego kina. Mhm.
1: A czy pamięta pan pierwszy koncert z budką suflera?
0: Tak, to było dosyć trudne przedsięwzięcie od strony technicznej. Otóż to był pierwszy koncert po jednej, dosłownie jednej próbie, który miał miejsce w Legnicy. Graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mhm. I żeby było zabawniej, ponieważ była wtedy duża wichura, w trybie nagłym koncert został przeniesiony z pleneru do wnętrza. Mm-hmm. Bez jakiegoś specjalnego czasu na przeprowadzenie prób technicznych, akustycznych i tak dalej. I raz, że to dla mnie był pierwszy koncert, na dodatek ludzie już wiedzieli, że ja będę w tej budce śpiewał, więc to było dla mnie bardzo trudne przedsięwzięcie. Jeszcze organizatorzy sobie wymyślili, że zrobią z tego streaming, czyli puszczą to wszystko na żywo, i nikt nie pomyślał o tym, żeby zrobić do tego, tak jak się robi, odpowiedni miks, że się wokalistę wtapia w resztę zespołu, tylko ten wokal był wywalony naprzód, reszty instrumentów prawie nie było słychać, natomiast ja, stojąc na scenie, słyszałem wyłącznie instrumenty, nie słyszałem w ogóle swojego głosu. Dopiero przy utworze Jolka, który się zaczyna delikatnym motywem klawiszowym, usłyszałem swój głos, a tak to wydzierałem się jak opętany, bo próbowałem się przebić przez tę ścianę dźwięku, którą miałem za sobą. Notabene w odsłuchach akurat nic nie słyszałem swojego głosu. Machałem do tak zwanego monitorowca, który był odpowiedzialny za to, żebym ja siebie słyszał, ale on był zatopiony w tym momencie w swój telefon komórkowy i nie widział tego, że błagam go po prostu o to, żeby chciałbym siebie usłyszeć. No więc darłem się jak opętany, to zostało pokazane całej Polsce i się spotkałem na dzień dobry, na wejście w ten zespół spotkałem się z ogromną krytyką, z której potem ciężko było wyjść. Dopiero ludzie, jak zaczęli przychodzić na koncerty, które już były odpowiednio realizowane od strony technicznej, to mogli się przekonać, jak to brzmi.
1: No ale to też jakby ciekawe, że został pan wrzucony po prostu na głęboką wodę i absolutnie ci, którzy powinni tam czuwać nad jakością dźwięku, gdzieś trochę nie wie wykonali pani, swojego zadania.
0: Specyfika koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przynajmniej zawsze taka była, że ludzie robili to bez honorariów, za uśmiech jako wolontariat. Więc trudno ludzi pociągać za to do odpowiedzialności, tych, którzy są akurat się tym zajmują. I z tego rodzaju jakby przygotowaniem mieliśmy przy okazji tamtego koncertu do czynienia. No, był to trochę strzał w kolano na dzień dobry, ale no, musiałem to jakoś wziąć na klatę.
1: A czy potem nie miał pan takiego poczucia, że na przykład kolejny koncert, który już odbył się w humanitarnych warunkach, to że to jednak potraktował pan jako swój debiut z zespołem?
0: No nie, dlatego że już to nie było pokazane, już nie towarzyszyło temu tym następnym koncertom aż takie zainteresowanie medialne, więc jakby na pierwszy ogień poszło trochę w drugą stronę.
1: Czy były takie koncerty, które zostaną panu w pamięci na długo?
0: Na przykład niedawny koncert na początku sierpnia w Suwałkach. gdzie przyjechała, to był koncert w ramach Suwałki Blues Festival. Taki festiwal z ugruntowaną tradycją wieloletnią, na który przyjeżdża publiczność, która wie, po co tam jest i wie, czego chce słuchać. I odbiór tej publiczności niesłychanie wymagającej był dla mnie ogromną nagrodą.
1: Tak sobie myślę o śpiewaniu i o tym, że jednak też widzieliśmy pana w wielu produkcjach filmowych czy serialowych, czy właśnie też chociażby teatralnych. Ta scena taka, kiedy się śpiewa przed publicznością, różni się od tej sceny, na której się występuje aktorsko dla publiczności?
0: Różni się, jasne, ale zawsze jest to wymiana, prawdziwa wymiana energii, bo to się dzieje tu i teraz. Mhm. Czy w teatrze, czy na koncercie rockowym, to są sytuacje, kiedy wszystko dzieje się naprawdę. Mhm. I nawet jeżeli pojawi się jakaś, nie wiem, niedoskonałość, nie wiem, aktor zapomni jakiegoś wersu w tekście, wokalista zaśpiewa nieczysto jakąś nutę, gitarzyście pęknie struna, albo perkusiście pałeczka czy membrana w werblu. Mhm. To wszystko dzieje się tu i teraz. I to jest ta magia. I to jest coś, o co bardzo się boję, że to za sprawą produkcji tak zwanej sztucznej inteligencji za chwilę może zniknąć z powierzchni Ziemi. I kultywujmy to, żebyśmy się ze sobą spotykali na żywo, żebyśmy mogli usłyszeć siebie i zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę tu i teraz.
1: Wydaje mi się, że jednak właśnie tej energii, tego spotkania z zespołem chociażby na żywo, no to tego chyba nie da się zastąpić przez sztuczną inteligencję. Jednak zawsze chcemy zobaczyć chociażby swoich idoli, tak? Jeżeli lubimy
0: słuchać
1: jakiegoś zespołu albo aktora.
0: Za chwilę może nastąpić taki, oby to nie nastąpiło, ale za chwilę może nastąpić coś takiego, że ci idole, którzy są dzisiaj, odejdą po prostu, bo zwyczajnie z powodów biologicznych, a nowych idoli jeszcze nikt nie zdąży wykreować. Albo wykreuje się, no jeżeli już teraz oglądamy filmy, w których są obsadzone postaci AI, to już nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Z tą postacią AI raczej ludzie nie będą mieli możliwości spotkania się na żywo. Chyba, że nie wiem, jak ta technika pójdzie do przodu. Ale też nie będzie nowych, prawdziwych idoli, bo ważniejsi będą dla publiczności ci sztuczni. Oby do tego nie doszło.
1: A nie miał pan kiedyś pokus wykorzystania, na przykład, nie wiem, czy do pisania tekstu, czy do tworzenia muzyki sztucznej inteligencji, skoro coraz więcej osób to robi?
0: Ja wiem, że codziennie lansuje się więcej sztucznych piosenek niż prawdziwych. Niestety. I trochę mnie to martwi. Więc raczej staram się... Można tego używać jako narzędzie do przygotowywania, moim zdaniem, tak, jak się przeprowadza taki proces początkowy do zrobienia tak zwanego demo, żeby sobie, jak sobie człowiek wymyśli linię melodyczną, żeby to zaśpiewać i pokazać reszcie muzyków, co chcemy stworzyć, to owszem, takiego narzędzia użycie dopuszczam. Ale myślę, że muzyka powinna być stworzona przez ludzi, żeby była prawdziwa.
1: Czy z którąś postacią, w które pan się wcielił, czuje pan się najbardziej związany?
0: Było parę takich postaci. Na pewno się czuję związany z postacią Witebskiego, bo to... Zresztą, tak jak rozmawiałem z Andrzejem Grębowiczem, jest to trochę postać, w której on mi opowiadał, że on trochę umieszcza siebie też. Aha. Bo to jest taka postać inteligenta, który cierpi z powodu różnych niedoskonałości społeczeństwa, w którym musi żyć i że nie do końca się może z różnymi ludźmi dogadać, ale że tak sobie wyobraża, że chciałby, żeby to społeczeństwo ewoluowało i żeby ono tak zmądrzało i dojrzało. I też ta postać, którą on tam stworzył dla mnie do zagrania, jest też taką postacią, która dojrzewała, bo jeśli pamiętamy losy tego Witebskiego, to on najpierw był gościem okręgosłupie Węgorza mniej więcej, czyli potrafił pracować dla dwóch różnych gazet, które wzajemnie się opluwały, a potem nagle nabrał prawdziwego kręgosłupa i stał się człowiekiem o prawdziwych moralnych zasadach, prawda? I gdzieś ta postać bardzo mi też leży, jako właśnie taka postać, która ewoluowała, dojrzała i stała się kimś lepszym. Mhm. Ale też są różne, nie tylko komediowe postaci, ale no, na przykład postać Władzia w Ślubie Gombrowicza. Mhm. To jest sztuka, która operuje formą bardzo. I postać Władzia jest tam jedyną osobą, która jest taka prawdziwa, z krwi i kości. Mhm. I ona występuje w konfrontacji do czegoś, co jest jakoś tam sztucznie wykreowane. Jednocześnie jest taką osobą alter ego dla Henryka, który jest tam głównym bohaterem. Akurat w sztuce, w której ja grałem Władzia, Henryka grał Jan Englert. Mhm. I spotkanie z tym aktorem było i partnerowanie jemu było dla mnie ogromną frajdą. No w tym spektaklu zresztą grali inni wspaniali artyści, Zbigniew Zapasiewicz, Halina Łabonarska i cały zespół Teatru Polskiego. Ogromny wtedy.
1: Czyli takie dwie postaci, które rzeczywiście gdzieś tam z chęcią, myślę, też je pan czasami wspomina.
0: Tak jest, tak.
1: Ile jeszcze razy pana będziemy mogli zobaczyć z Budką Suflera?
0: Dokładnie nie wiem, ale to będą te najbliższe koncerty, które co do których umowy zostały tak podpisane, że ja jestem w składzie zespołu.
1: Na pewno też zobaczymy pana 12 września o 13.
0: Tak jest, serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam warszawianki, warszawiaków i tych, którzy mają ochotę przyjechać do Warszawy. I to będzie w ramach Dni Seniora, ale myślę, że muzyka łączy pokolenia, więc i młodzież też mogłaby się pojawić. Zresztą młodzieży to chciałem powiedzieć, że starsi czasami bawią się dużo bardziej żywiołowo niż młodzież. Ja na moich koncertach na przykład projektu Muzyczne twarze Jacka Kawalca. Mhm. Nie wiem, kiedy pod koniec wykonuję piosenkę na przykład Płonie Stodoła, czy Sława Niemena, czy Rolling Stonesów Satisfaction, to ja widzę, że po prostu ci starsi słuchacze no, potrafią być bardziej roztańczeni i rozbujani niż młodzież.
1: Odpinają wrotki.
0: Dokładnie.
1: Czy może pan zdradzić chociaż jedną piosenkę, którą usłyszymy w pana wykonaniu w Warszawie 12?
0: Na pewno Jolkę.
1: Okej. Czy na razie zostawiamy to w tajemnicy?
0: Noc komety. Mhm.
1: Dobra, a reszta to do oceny państwa, dokładnie 12 o 13, wcześniej Korowód, Radio Pogoda. Bardzo państwa serdecznie zaprasza. Moim i państwa gościem dzisiaj Walejsław, Radia Pogoda, był Jacek Kawalec.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

eteri, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia, spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

rzeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

czemu każesz tęsknić tak ogromnie? Czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie cię piosenki, motyw wśród dalekich lądów, rzek i mórz.

Co kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot, zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak jak